0: sobie,
1: radio.
0: Że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień, obrazy.

0: skrajnej prawicy w niemieckiej Saksonii. Nie będzie końca wojny w Ukrainie przed zimą, mimo weekendowych rozmów. Nasze siatkarki tuż za podium Mistrzostw Europy. Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. O wynikach tych wyborów mówi cała Europa. Skrajnie prawicowa Alternatywa dla Niemiec zwycięża w wyborach do parlamentu kraju związkowego Saksonia-Anhalt. AfD uzyskała niemal 44% poparcia, ale nie ma samodzielnej większości. AfD jest określana jako partia skrajnie prawicowa, nacjonalistyczna i populistyczna. Jej program zakłada m.in. znaczne ograniczenie imigracji do Niemiec, zmniejszenie kompetencji instytucji Unii Europejskiej, na tak także normalizację stosunków z Rosją. Rozmowy Ukraina-USA udane, ale koniec wojny daleko. W Kijowie wieczorem zakończyło się spotkanie ukraińskiego prezydenta ze specjalnymi negocjatorami Donalda Trumpa, Steve'em Witkoffem i Jaredem Kushnerem, którzy w sobotę odwiedzili Moskwę, gdzie na Kremlu rozmawiali z Władimirem Putinem. Nie ma szansy na pokój przed zimą, przekazał wieczorem ukraiński prezydent. A to dlatego, że Putin zapowiedział, że usiądzie do rozmów, jeśli Ukraina wycofa się ze swoich pozycji i odda Rosji ziemie leżące na wschodzie kraju. Doradca Putina Juri Uszakow przekazał, że w sobotę rosyjska strona jasno przedstawiła swoje stanowisko.
1: Strona rosyjska przedstawiła jasną i kompleksową ocenę sytuacji, jaka rozwija się podczas specjalnej operacji wojskowej. W szczególności odnotowała wymierne sukcesy. Armii rosyjskiej wyraziła też pewność osiągnięcia wyznaczonych celów i oczywiście podkreśliła potrzebę wyeliminowania wszystkich pierwotnych przyczyn konfliktu.
0: Po weekendowej misji Amerykanów pozostała więc wola kolejnych spotkań. Termin i miejsce trójstronnych rozmów ma zostać ustalony w najbliższym czasie. Zatrzymany w sprawie Zonda Krypto Roman Rzet został doprowadzony do katowickiej prokuratury. To wieloletni współpracownik Sylwestra Suszka, zaginionego założyciela giełdy kryptowalut. Dziś śledczy mają kontynuować przesłuchanie mężczyzny. Turczynki obroniły tytuł siatkarskich mistrzyń Europy. W finale w Stambule pokonały po zaciętym boju Włoszki 3-2. Biało-czerwone kończą Mistrzostwa Europy bez medalu. Wczoraj w meczu o brązowy krążek uległy Serbkom 1-3 i ostatecznie zakończyły turniej na 4. miejscu, czyli tuż za podium. W grze pozostaje Iga Świątek, która awansowała do 1/8 finału wielkoszlemowego turnieju US Open w Nowym Jorku. Polka po wygranej z Czeszką Marię Bułskową była zadowolona i zmęczona.
2: Każda piłka dosłownie miała znaczenie i dużo było gemów na przewagi, dużo było takich gemów, gdzie nagle jedna z nas prowadziła, ale później gem się robił wyrównany, po prostu to było wymagające. No nie było takich prostych momentów, powiedziałabym, cały czas trzeba było walczyć.
0: O ćwierćfinał Iga Świątek powalczy po dniu przerwy z Chinką Qin Wenzheng. Początek o 17:30 polskiego czasu. Stopnie, tyle maksymalnie pokażą dziś termometry w kraju. Chłodniej jedynie na Podlasiu i lokalnie w rejonach podgórskich do 18. Zachmurzenie umiarkowane i duże, więcej słońca na Podkarpaciu, przelotnie może padać na północy.
3: Radio i wszystko gra.

0: Reklama.
1: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości Adea. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. Adea, twoja nieruchomość w dobrych rękach.
2: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
3: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
4: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
0: Reklama.
5: Orlon Radio. I wszystko gra. 104 i 9 FM.

Kroniki miasta. Dziennikarski powrót do przeszłości. Wehikułem czasu sterują Eliza Kudelska-Nowosad i Zbigniew Lubaszewski.

0: Temat dostępności telekomunikacji na terenie Chełma podjęto w lokalnej prasie we wrześniu 1971 roku. Najpierw była skarga czytelnika, a na łamach Kuriera Lubelskiego z 14 września 1971 odpowiedź przedstawiciela Rejonowego Urzędu Telekomunikacyjnego w Chełmie. Wyjaśniał, że na obszarze Chełma jest ponad 30 aparatów przeznaczonych do rozmów publicznych. Urząd nie ponosi odpowiedzialności za nieudostępnienie korzystania z tych aparatów, bo przepisy zawarte w ordynacji telefonicznej wyraźnie określały, że udostępnienie aparatu do rozmów publicznych jest obowiązkiem użytkownika aparatu telefonicznego zainstalowanego w miejscu publicznym. Taki problem w kawiarni stylowej zgłaszano wielokrotnie. Urząd zwracał się do zarządu PSS w Chełmie z prośbą o wydanie odpowiednich poleceń w sprawie udostępnienia przez personel korzystania z telefonu. Jak się okazało, w tamtym czasie nie tylko stylowa, ale również inne lokale, m.in. restauracja Oaza, niechętnie udostępniały aparaty telefoniczne do rozmów publicznych.
1: Materiał dosyć ciekawy, bo prezentuje nam, jaka była sytuacja z telefonami, tymi dostępnymi publicznie w Chełmie w roku 1971. No i okazuje się, że wtedy mieliśmy 30 aparatów dostępnych publicznie. No i tutaj trzeba wyjaśnić, że nie były to raczej takie aparaty wrzutowe, jak to zresztą w tekście też określono, tylko właśnie aparaty w różnorodnych placówkach umieszczone. No i okazało się, że jest to jednak pewien problem. Najbardziej popularne były aparaty telefoniczne, które funkcjonowały w lokalach, w restauracjach i kawiarniach. Tutaj pojawia się kawiarnia stylowa jako jednak miejsce, gdzie dochodziło do pewnych problemów. Bo rzeczywiście takie telefony miały być dostępne właśnie w takich lokalach, na personel lokalu powinien udostępniać bywalcom taki telefon. Zresztą tak to jakby funkcjonowało wielu lat. No ale okazało się, że jednak klienci zbyt często korzystają z tych telefonów, co oczywiście siłą rzeczy powodowało wzrost kosztów. W związku z tym zarządcy takich placówek jak kawiarnia stylowa czy restauracja Oaza niespecjalnie byli z tego zadowoleni. Z wyjaśnień kierownika Rejonowego Urzędu Telekomunikacyjnego wynika, że jak najbardziej był świadomy tych problemów i postanowiono tutaj jednak rozwiązać problem inaczej, czyli żeby właśnie w takich miejscach publicznych umieścić aparaty wrzutowe, gdzie w zasadzie już te koszty wtedy nie obciążały dysponenta lokalu. No i rzeczywiście z czasem tak przekształcono funkcjonowanie tych telefonów i na terenie Chełma, ale również i na terenie Polski. W jakimś momencie już takich telefonów dostępnych w lokalach, które udostępniali administratorzy, nie było. Zresztą wyjaśniono tutaj jeszcze inne ważne okoliczności podjęcia takiej decyzji, a mianowicie akurat w tym momencie mieszkańcy Chełma dzwoniący do Lublina nie musieli korzystać z usług centrali, tylko mogli już bezpośrednio dzwonić do Lublina. No to też była dosyć kolosalna zmiana, jeśli chodzi o funkcjonowanie telefonów. Z dalszego oczywiście punktu widzenia dosyć abstrakcyjna, no ale w tamtych czasach rzeczywiście mająca dosyć duże znaczenie. W sumie początek lat 70. to nie jest okres tak odległy od współczesności, no i chyba warto sobie uświadomić, jak to wtedy wyglądało z telefonami, łagodnie mówiąc, zupełnie było to inaczej niż obecnie.

Kroniki Miasta. Dziennikarski powrót do przeszłości. Wehikułem czasu sterują Eliza Kudelska-Nowosad i Zbigniew Lubaszewski.

0: Chełmskie legendy budzą się do życia już 3 października o godzinie 18 w Chełmskim Domu Kultury. Premiera niezwykłego spektaklu Korzenie.
1: Odkryj tajemnice kredowych korytarzy, poznaj legendę Białego Niedźwiedzia i wyrusz w pełną emocji podróż do korzeni ziemi chełmskiej.
0: Muzyka, taniec, znakomita obsada i historia, która poruszy całą rodzinę.
1: Korzenie 3 października o godzinie 18 w Chełmskim Domu Kultury.
0: Nie przegap tej premiery. Chełmskie legendy czekają właśnie na ciebie. Bilety dostępne na hdk.chełm.pl.
2: Reklama.
3: Bon Ton Radio.

0: nigdy nie przeminął.
1: Hit odkurzony.
2: Cześć, tu Hołek. Witajcie w kolejnym hicie odkurzonym w Radiu Bonton. Dzisiaj bierzemy na warsztat utwór, który udowodnił, że instrument taki jak gitara basowa może stać się absolutną gwiazdą muzyki pop. To piosenka o błędach, których nie da się naprawić i lekcjach, które wyciągamy zbyt późno. Przed nami Lever 42 i ich opus magnum Lessons in Love. Rok 1986 był dla brytyjskiej grupy Lever 42 przełomowy. Zanim powstało Lessons in Love, zespół był postrzegany głównie jako formacja jazz-funkowa dla koneserów, podziwiana za techniczną wirtuozerię. Wszystko zmieniło się w małym studiu w Londynie. Utwór nie powstał jako element zaplanowanej płyty. Zespół potrzebował mocnego singla, by podtrzymać zainteresowanie po umiarkowanym sukcesie albumu World Machine. Mark King, lider i basista, stworzył linię basu, która była tak chwytliwa, że reszta zespołu wiedziała od razu, to jest to. Tekst napisał perkusista Phil Gould razem z Wallym Badaru, ich stałym współpracownikiem. Piosenka opowiadała o rozpadzie relacji budowanej na piasku, gdzie lekcje miłości przychodzą dopiero wtedy, gdy wszystko jest już stracone. Nie da się mówić o tym utworze, nie wspominając o technice gry Marka Kinga. To on spopularyzował styl slappingu w mainstreamowym popie. Mark uderzał w struny kciukiem z taką siłą i prędkością, że podczas tras koncertowych musiał oklejać kciuk taśmą izolacyjną, by nie zerwać skóry. Co ciekawe, Lessons in Love stało się największym sukcesem komercyjnym zespołu. Utwór dotarł do trzeciego miejsca w Wielkiej Brytanii, a co najważniejsze, podbił Europę, zajmując pierwsze miejsce na listach w Niemczech, Szwajcarii i Hiszpanii. W USA piosenka weszła do top 20, co dla brytyjskiego zespołu grającego tak skomplikowaną muzykę było ogromnym osiągnięciem. To był moment, w którym Lever 42 przestali być zespołem muzyków dla muzyków, a stali się idolami stadionów. Za brzmienie tego hitu odpowiadał m.in. Ken Scott, który wcześniej pracował z takimi gigantami jak David Bowie czy Supertramp. To on pomógł wygładzić jazzowe krawędzie zespołu, nadając piosence nowoczesny, połyskujący sznyt lat 80. Zwróćcie uwagę na kontrast w tym utworze. Zwrotki są gęste, rytmiczne, niemal agresywne dzięki basowi. Z kolei refren nagle się otwiera. Głos Marka Kinga staje się łagodniejszy, a syntezatory tworzą szeroką panoramę dźwiękową. To właśnie napięcie między funkcjonalnym rytmem a melodyjnym popem sprawiło, że numer ten nie zestarzał się ani o dzień. Lessons in Love to lekcja tego, jak połączyć niesamowity talent techniczny z przystępczością, która porusza tłumy na parkiecie. To dowód na to, że w radiu jest miejsce na prawdziwe rzemiosło. Dziękuję za wspólne odkurzanie. Zostawiam Was z kciukiem Marka Kinga i lekcją, której nie wolno zapomnieć.

0: Reklama.
1: Forma nie bierze się znikąd.
2: Zdrowie nie bierze się znikąd.
1: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
2: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
1: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
3: Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny, profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
4: Recepta na udany dzień?
5: Przeboje i dobre śniadanie. Dzień dobry, mówimy Wam już o 7 rano.
4: Bon ton na dzień dobry od poniedziałku do piątku w Twoim radiu.
6: Sponsorem programu jest Bieluch, producent naturalnego jogurtu prebiotycznego wspomagającego odporność.
7: Sponsorem programu jest Interplus, Chełm, ulica Popiełuszki 1.
8: Sponsorem programu jest salon samochodów używanych Best Auto. Chełm, ulica Kopernika 52.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Aloja Przyjaźni 2. Każdy kierowca w hełmie Motopol zna.
2: Czy na zimę, czy na lato, tam opony kupuje tato.
1: Motopol. Hełm Aleja Przyjaźni 2. Serwis i sprzedaż opon do każdego pojazdu.
3: Uwaga! Oferujemy również naprawę i serwis klimatyzacji.
4: Czy wiesz, że proces doboru biustonosza dla nastolatki przebiega zupełnie inaczej niż u dorosłej kobiety? Czy wiesz, że są to ściśle następujące po sobie etapy? Bądź świadomym rodzicem i przyprowadź swoją córkę do profesjonalnego salonu brafittingu Bralette. Zapraszamy! Bralette, salon bielizny. Hełm, plac Łuczkowskiego 5, obok restauracji Imbryk. Uwaga! Polecamy jesienne nowości, a także szeroki wybór bielizny wyszczuplającej Rajstop i Skarpet.
5: W pracy, w domu, w rytmie dnia. Spotkaj się z nami na 104,9 FM. Newsy, goście i twoja muzyka. Od poniedziałku do piątku od godziny 12.
6: Sponsorem programu jest nowy w regionie producent blach dachowych. Szybkablacha.pl.
7: Sponsorem programu jest obchodzący 25-lecie salon meblowy Skorek. Hełm, ulica Podgórze 36.
0: Reklama.
8: Słuchacie Bonton Radio.

0: drożyzna na stacjach paliw, w tym tygodniu też podwyżki. Rekordowy wynik skrajnej prawicy w Niemczech. Co dalej? Nowa Ameryka zamiast Nowego Meksyku. Za chwilę o tym, kto stoi za tym pomysłem. Marcin Krzemiński. W tym tygodniu paliwa wyraźnie zdrożeją. Zapowiadają analitycy rynku paliw. Diesel może kosztować o ponad 40 groszy więcej za litr, a benzyna o ponad 20. Powodem są ograniczone dostawy ropy z krajów Zatoki Perskiej, napięcia między Iranem a USA oraz wysokie marże rafineryjne, mówi Jakub Boguski z ePetrol.pl.
1: Kwestia tego, w jaki sposób rafinerie pozyskują tą ropę, ile są z niej w stanie uzyskać. To, że jest w tym momencie także duży popyt na paliwo, bo chociażby dieslowskie, to wszystko razem nakłada się na ten właśnie fakt dużych zarobków przetwórców ropy naftowej i te wysokie marże rafineryjne.
0: Jak na razie nic nie wskazuje na to, by ten trend zwyżkowy w cenach hurtowych, a potem na stacjach mógł się zatrzymać. Prawie 44% głosów dostała Alternatywa dla Niemiec we wczorajszych wyborach w Saksonii-Anhalcie, co przekłada się na 39 mandatów w landowym parlamencie. Skrajnie prawicowej, antyeuropejskiej i prorosyjskiej partii brakuje 3 mandatów do samodzielnej większości. To, czy AfD będzie rządzić, zależy od innego populistycznego i prorosyjskiego ugrupowania. Więcej na ten temat z Magdeburga, Tomasz Orchowski.
2: To rekordowy wynik AfD, która uzyskała ponad 2 razy więcej głosów niż w wyborach 5 lat temu. Wszystko to przy znacznie wyższej frekwencji, która wyniosła prawie 80%. To historyczny, sensacyjny wynik naszych kolegów tutaj w Saksonii-Anhalcie. To zresztą najlepszy rezultat, jaki jakakolwiek partia kiedykolwiek osiągnęła w tym landzie. Jesteśmy dumni z partii i zwłaszcza Ulricha Zygmunta, który przeprowadził znakomitą kampanię. Cieszyła się w telewizji ZDF jedna z przewodniczących AfD, Alice Weidel. Wspomniany przez nią Zygmunt deklaruje, że nie pójdzie na żadne daleko idące kompromisy podczas rozmów z BSW.
0: Prokuratura w Katowicach będzie dziś kontynuować przesłuchanie wspólnika założyciela giełdy kryptowalut BitBay, czyli poprzedniczki Zonda Krypto. Roman Rzet w weekend został zatrzymany. To 5 osoba, która jest w rękach wymiaru sprawiedliwości w związku z tą aferą. Śledczy chcą dowiedzieć się, czy miał on coś wspólnego z niewyjaśnionym dotąd zaginięciem prezesa BitBay, Sylwestra Suszka. To przelot dużego stada ptaków poderwał wczoraj do działania dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych. Dorsz informowało w niedzielę po południu, że prowadzi czynności sprawdzające w związku z podejrzeniem naruszenia przestrzeni powietrznej Polski przez niezidentyfikowany obiekt nadlatujący z kierunku Białorusi. Tym razem więc był to fałszywy alarm. Donald Trump w swoich mediach społecznościowych zasugerował zmianę stanu Nowy Meksyk na Nowa Ameryka. Zdaniem amerykańskiego prezydenta taka nazwa byłaby, tu cytat, bardziej prestiżowa i piękna dla mieszkańców tego stanu, który ma wprost niewyobrażalny potencjał. Wpis już wywołał sprzeciw wielu lokalnych polityków, a pojawił się kilkanaście dni po tym, jak Trump podpisał rozporządzenie zmieniające nazwę jeziora Ontario na jezioro Ameryka.
3: Flash. Skrót lokalnych informacji.
4: Słabsze wyniki matur w chełmskich szkołach. Średnia zdawalność wyniosła niespełna 58%. Najsłabiej wypadł język polski. Niepokoi też liczba uczniów, którzy nie zdali egzaminu. Miasto zapowiada analizę przyczyn i programy naprawcze w szkołach. Trudna sytuacja finansowa Krasnostawskiego Szpitala i pytania o przyszłość oddziału ginekologiczno-położniczego. Placówka ma miliony złotych niewypłaconych nadwykonań, a sam jeden oddział przynosi wielomilionowe straty. Jednym z rozważanych rozwiązań jest rezygnacja z położnictwa i neonatologii. Ostateczne decyzje jednak jeszcze nie zapadły. Za niecałe pół godziny w wiadomościach także ważny dla kobiet grafik. Bezpłatne badania mammograficzne dla mieszkanek regionu we wrześniu. Mammobusy pojawią się w Krasnymstawie, Chełmie i Wierzbicy.
5: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
0: Poranek pogodny na południowym wschodzie, czyli głównie na Podkarpaciu, potem przewaga chmur. Na północy może padać deszcz, chłodno, na północnym wschodzie od 16 do 18, w pozostałych regionach do 22 stopni. Jutro spora zmiana, na południu lokalnie nawet 30.
5: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
3: Bonton Radio 104,9 FM. Na dzień dobry.
5: Sponsorem programu jest Spółdzielnia Mleczarska w Chełmie, producent markowych produktów Bieluch. Sponsorem programu jest Interplus, chełmski dostawca internetu światłowodowego i telewizji.
6: Sponsorem programu jest salon samochodów używanych Best Auto, Chełm, ulica Kopernika 52.
7: Dzień dobry naszym słuchaczom. Nie wiem, czy powinienem się cieszyć, że jest poniedziałek, ale w sumie się cieszę, bo jestem w pracy. Tak jest, gdybym w niej nie był, nie byłoby Kasiorki, haha, i nie byłoby za co szaleć w weekend, dlatego cieszę się. 6 minut po godzinie 7. Dzień dobry wam wszystkim, tu Dominik Feldman.

0: Kolejny dzień tygodnia, no i tym bardziej jest to poniedziałek. Pewnie ciężko wam będzie przetrwać, ale od tego jesteśmy my, żeby wam pomagać w jakiś tam sposób, prawda? To chyba jest pierwszy poniedziałek w ogóle w tym miesiącu, pragnę zauważyć, więc no wyjątkowo możecie się czuć. Przede wszystkim uczniowie, którzy teraz pakują kanapki, bo mama zrobiła, no to coś pięknego. Dziwny dzisiaj dzień w ogóle, bo 7 września to tak naprawdę urodziny chciałem powiedzieć. No nie mam informacji o waszych urodzinach, ale o waszych imieninach jak najbardziej. No i obchodzi dzisiaj Ryszard, Melchior i Regina. Zawsze w moim kalendarzu pojawiało się z 10, z 15 osób, a dzisiaj tylko trójka. Mam nadzieję, że święta trójka. Tak jest. I do domu wróciła już po weekendzie. Bo pamiętajcie, dobre dzieci wracają do domu na dzień trzeci. No, czyli pięknie się składa. Wyszli w piątek i już wrócili.
1: Bonton Radio i wszystko gra.

0: reklama. Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Krono Aurum Jodełka. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z podkładem premium gratis. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Chełm, ulica Lwowska 24. Czy przegląd rejestracyjny może podkręcać emocje? Speedcar to możliwe! Weź udział w loterii Wielki Przegląd Nagród. Zrób przegląd rejestracyjny na naszej stacji w Chełmie i odbierz wyjątkową zdrapkę. W puli nagród czeka prawdziwy zawrót głowy. Luksusowe pobyty wypoczynkowe, rowery, hulajnogi elektryczne, smartwatche i mnóstwo innych nagród. Zrób przegląd i daj sobie szansę na nagrody. Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Regulamin loterii dostępny na speedcar.pl.
1: Ekotaxi Chełm. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą Ekotaxi, który zna Chełm jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 80 00. Ekotaxi. Zawsze tam, gdzie ty.
2: Giganci programowania Chełm. Zamień granie na programowanie i zastosowanie sztucznej inteligencji. Już we wrześniu Klikon. Bezpłatne warsztaty programowania i zastosowania sztucznej inteligencji dla dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 18 lat. Zapisz się już dziś na www.giganciprogramowania.edu.pl lub zadzwoń 797 068 444. Od 14 września startują płatne kursy roczne.
3: Prowadzisz firmę produkcyjną na Lubelszczyźnie? Planujesz rozwój, zakup maszyn, rozbudowę zakładu albo chcesz wprowadzić na rynek nowy asortyment produktów? Zanim zainwestujesz, sprawdź, co możesz zyskać. Tarnobrzeska specjalna strefa ekonomiczna Europark Wisłosan może udzielić wsparcia na rozwój Twojej firmy. Co ważne, ulga przysługuje również tam, gdzie już prowadzisz działalność. Strefy nie mają granic. W ramach wsparcia możesz otrzymać zwolnienie z podatku dochodowego nawet do 70% kosztów inwestycji. A to nie wszystko. Tarnobrzeska Strefa kończy budowę nowej hali produkcyjno-magazynowej w Chełmie, gdzie firmy mogą znaleźć gotową przestrzeń dla swojego biznesu. Wejdź na tsse.arp.pl i sprawdź korzyści z inwestowania z Tarnobrzeską Strefą. Zadzwoń 15 822 99 99. Z możliwości wsparcia skorzystało już bardzo wiele firm. Teraz czas sprawdzić, co możesz zyskać ty.
4: Cześć, tu Północ Nieruchomości Chełm. Lubisz ludzi? Chcesz się uczyć i zarabiać fajne pieniądze w rozwojowej branży? Jeśli nie brakuje Ci odwagi, przyjdź pracować w nieruchomościach. Szukamy pewnych siebie i zdeterminowanych agentów, takich jak Ty. Wyślij swoje CV na maila hełm@północ.pl lub przynieś je do naszego biura przy ulicy Lubelskiej 31 w Chełmie. Północ Nieruchomości Chełm. Z nami kupisz, sprzedasz lub wynajmiesz swoją nieruchomość.
5: Chełmski Dom Kultury zaprasza na najnowszy program kabaretu Smile. Kontra. Już 19 września w Amfiteatrze Kumowa Dolina. Szczegóły hdkhełm.pl. Patronat medialny Radio Bonton i Super Tydzień Chełmski.
6: Biały miś, o biały miś, dla Bożeny, o, która kiedyś nie kupiła kakao.
0: Reklama.
7: Bonton Radio. Na dzień dobry.
8: Dzień dobry, dzień dobry. Przy poniedziałku mamy bardzo, bardzo ważne pytanie od Magdy ze Szkoły Podstawowej nr 5 oczywiście w Chełmie.
9: Dlaczego plotki tak szybko się rozchodzą?
8: Masz czasem wrażenie, że jedna informacja potrafi przejść przez całą szkołę szybciej niż jeden dzwonek na przerwę, prawda? No właśnie. Ktoś coś powie jednej osobie, ta osoba mówi następnej, następna kolejnej. No i takie rzeczy dzieją się nie tylko w szkołach, ale wszędzie na całym świecie. I zanim minie kilka minut, nagle pół szkoły już wie. Tylko właśnie jest jeden problem, słuchajcie. Po drodze ta informacja może się trochę zmienić, tak jak zabawa w głuchy telefon. Dlaczego plotki rozchodzą się tak szybko? Kurczę, po pierwsze dlatego, że ludzie po prostu interesują się informacjami o innych ludziach, zwłaszcza takie, które są zaskakujące, niezwykłe albo budzą emocje. Ktoś dostał piątkę? Okej, nic, tak? Ktoś zrobił coś totalnie dziwnego? O, to już trzeba wiedzieć i trzeba podać dalej. Nasz mózg zwraca większą uwagę na informacje, które wywołują emocje, a plotki bardzo często właśnie takie są. Po drugie, plotkę łatwo przekazać dalej. Nie potrzebujemy do tego żadnej aplikacji, internetu ani specjalnego sprzętu. Wystarczy. Ej, słyszałaś? i już. Ale najciekawsze jest to, co dzieje się później. Kiedy przekazujemy komuś historię z pamięci, nie odtwarzamy jej jak nagrania telefonu. Nasza pamięć nie działa jak kamera. Niektóre szczegóły zapamiętujemy dokładnie, inne pomijamy, a czasem nawet świadomie uzupełniamy. Dlatego po kilku przekazaniach historia może wyglądać zupełnie inaczej niż na początku. Tak jak wcześniej wspomniałam, tak jak gra w głuchy telefon. Pierwsza osoba mówi: Kuba spóźnił się na lekcję, bo autobus miał awarię. Druga zapamiętuje: Kuba spóźnił się, bo autobus się zepsuł. Trzecia: Kuba spóźnił się i przez niego cała klasa czekała. A czwarty słyszy już: Kuba rozwalił autobus i dlatego wszyscy się spóźnili. No tak. No dobra, może aż tak szybko nie zawsze to działa, ale mechanizm jest prawdziwy. Plotki mają jeszcze jedną super moc. Są ciekawe właśnie dlatego, że nie zawsze wiadomo, czy są prawdziwe. A kiedy słyszymy podobno, to nasz mózg natychmiast chce wiedzieć, ale co podobno? I właśnie dlatego plotka może rozprzestrzeniać się bardzo szybko, szczególnie w grupie, w której ludzie często ze sobą rozmawiają. Tylko warto pamiętać o jednej rzeczy. To, że informacja szybko się rozchodzi, nie oznacza, że jest prawdziwa. Czasami najszybciej podróżuje właśnie ta informacja, której nikt nie sprawdził. A więc zanim przekażemy dalej, ej, słyszałaś? Może warto zadać jeszcze jedno pytanie. A skąd to właściwie wiadomo? Pytanie zadała Madzia ze szkoły podstawowej numer 5. Dziękuję bardzo za te ważne pytanie. A my dalej pytamy, sprawdzamy i odkrywamy. Dziękuję Wam bardzo za dzisiaj i słyszymy się jutro. Pa!
7: To jest Bonton Radio.

0: Tu Radio Bonton, budzące was oczywiście, mimo że już słońce dawno temu sobie wstało, wzeszło i tak dalej, to my dopiero teraz was budzimy. No bo nie chcemy być sadystami, tak? No ale ci, którzy jeszcze do tej pory się nie obudzili, no to przepraszam bardzo. Ale zdzieram z was piżamę, nie, to zbyt ostro. Po prostu za nogę was ściągam z łóżka. Wstajemy, moi drodzy, i działamy. Dzisiaj, 7 dzień września, 200. Nawet nie wiem, jak to powiedzieć. To jest właśnie najtrudniejszy dzień tygodnia. 250 dzień roku. 37 tydzień roku. Nowy, przypominam, tydzień. Nietypowe święta na dzisiaj to Międzynarodowy Dzień Czystego Powietrza dla Błękitnego Nieba, a także Światowy Dzień Świadomości Dystrofii Mięśniowej Duszena. Tak, to jest jedna z tych chorób, gdzie trzeba naprawdę grube bańki zapłacić, żeby dziecko wyleczyć z tej choroby. Od 3 milionów do prawie 4 milionów dolarów, czyli w przeliczeniu na nasze od 14 do 17 milionów złotych. A tutaj zaznaczamy, że to są kwoty za podanie leku. A gdzie tam jeszcze jakieś badania kwalifikacyjne, zagraniczna hospitalizacja czy transport? No, tragedia. Na tych zbiórek w Polsce jest naprawdę bardzo dużo.
1: Słuchacie Bonton Radio.

0: Reklama.
1: To jeszcze nie koniec sezonu na idealny trawnik. Roboty koszące Husqvarna Automower. Technologia, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Teraz w specjalne oferty na wybrane modele i gwarancja do 5 lat. Szczegóły u autoryzowanego dealera Husqvarna.
2: Autoryzowany dealer Husqvarna. Garden Park. Hełm Mickiewicza 41. Telefon 731 33 21 33.
3: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
4: Nie marznij. Składy opału u Buczka Chełm Podgórze 36. Telefon 887 50 51 50. Oraz w Stołpie 31. Telefon 794 318 020. Zapraszają po opał autoryzowany sprzedawca PKW Węgiel z polskich kopalni. Orzech, kostka, groszek i pelet dostępne od ręki. Gwarantowana jakość, transport, super cena i fachowe doradztwo. Zadzwoń lub przyjedź już dziś. Składy opału u Buczka Chełm Podgórze 36 i Stołpie 31. Dla stałych klientów rabaty.
0: Reklama.
5: To nie sportowe emocje, to po prostu informacje lokalne Radia Bonton. Skoro minęła 7.30, skoro już tak trochę was rozbudziliśmy, no to czas posłuchać ważnej wiadomości.
6: Zapraszam na lokalne wiadomości Radia Bonton. Jest 7.30. Eliza Kudalska-Nowosad. Tegoroczne wyniki matur w chełmskich szkołach ponadpodstawowych nie napawają optymizmem. Średnia zdawalność wyniosła niespełna 58%. Najsłabiej wypadł język polski. Jak mówiła podczas posiedzenia chełmskich radnych dyrektor Departamentu Oświaty Agnieszka Walewska-Maksymiuk, spadek wyników z języka polskiego jest szczególnie niepokojący.
7: Wynik z języka polskiego jest najsłabszy w tym roku, co bardzo nas zaskoczyło. Jest to 48,13%. Wynik języka polskiego ogólnie w tej chwili niestety w Polsce bardzo nam spadł przy obecnej maturze. My mieścimy się ciągle jeszcze jakby w wynikach i średnich wynikach województwa lubelskiego, lecz zauważamy niestety pogorszenie tych wyników.
6: Problemem jest nie tylko średnia punktów, ale także liczba uczniów, którzy nie zdali egzaminu. W kilku chełmskich szkołach takich osób było od kilku do kilkunastu. Miasto zapowiada analizę przyczyn słabszych rezultatów i rozmowy z dyrektorami szkół. Placówki mają przygotować własne programy naprawcze. Dyrektor Departamentu Oświaty zwraca też uwagę na trwającą od lat dyskusję o progach punktowych. Przy rekrutacji do szkół średnich jej zdaniem ich dalsze obniżanie niekoniecznie poprawiłoby wyniki matur.
7: Nie o to nam chodzi, żeby wszystkie dzieci, które chcą, dostały się do liceów czy do techników, tylko żeby one mogły tą szkołę ukończyć z efektem właśnie maturalnym.
6: Miasto zapowiada, że wyciągnie wnioski z tegorocznych maturalnych rezultatów. Trudna sytuacja finansowa, także braki kadrowe i pytania o przyszłość oddziałów. O tym podczas ostatniej sesji Rady Powiatu Krasnostawskiego rozmawiano w kontekście sytuacji

0: zbadano 92 porody. Według przedstawionych podczas sesji danych strata tego oddziału wyniosła w ubiegłym roku 5 700 000 zł, a w tym roku szacowana jest na ponad 6,5 miliona. Jednym z analizowanych rozwiązań jest rezygnacja z położnictwa i neonatologii przy pozostawieniu ginekologii w formie hospitalizacji. Jednak ostateczne decyzje w tej sprawie jeszcze nie zapadły. Dyrektor zwraca również uwagę na problem braków kadrowych. Jak podkreślił, odejście lekarzy w wieku emerytalnym mogłoby poważnie zagrozić funkcjonowaniu szpitala. Jednocześnie placówka odnotowała pewne pozytywne informacje. Odtworzono oddział ortopedii, pozyskano ordynatora i drugiego ortopedę. Szpital przeszedł też procedurę akredytacyjną z wynikiem 77%.
1: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bon Ton.
0: Mieszkanki naszego regionu będą mogły skorzystać z bezpłatnych profilaktycznych badań piersi w najbliższych tygodniach. Na ulicę powiatów Chełmskiego i Krasnostawskiego wyjadą mammobusy. Jako pierwsze z badań będą mogły skorzystać mieszkanki Krasnego Stawu. W czwartek mobilny gabinet mammograficzny stanie przy Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji. Będzie dostępny w godzinach 9-14. 18 września mammobus pojawi się w Krasnym Stawie ponownie, tym razem przy ulicy Sobieskiego. Tego samego dnia mobilna pracownia odwiedzi również Chełm. Pojazd zaparkuje przy Alei 3 Maja i będzie przyjmować pacjentki od godziny 9 do 15. Z kolei 23 września z profilaktyki skorzystają mieszkanki gminy Wierzbica. Mammobus stanie przy Urzędzie Gminy w Wierzbicy Osiedlu. Na badania obowiązuje wcześniejsza rejestracja telefoniczna. Numery kontaktowe do zapisów oraz szczegółowy harmonogram znajduje się na stronie Lubelskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia.
1: Bon

0: Snap.
1: Żona mu podobno schowała kluczyki, słuchajcie, dzwoni i mówi, że chyba nie zdąży, ale jest cały i zdrowy i w pracy i działający i świecący dzisiaj na różowo, no tak sobie można powiedzieć, no bo to łososiowy kolor koszuli, panie Marcinie, to różowe, no ale to tak przynajmniej mi się wydaje, tak dla mnie przynajmniej, tak, no ale dobrze. Mężczyźni teraz jeżdżą nawet różowymi samochodami, normalna sprawa, także może też w sumie sobie taką kupię, bo ładna naprawdę. No ale mniejsza o to, czas na wiadomości dla kierowców, więc zapraszamy 20 minut przed 8.
2: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon, Chełm, Aleja Przyjaźni 2.
3: Radio Nawigacja. Informacje dla kierowców.
4: Weekend oficjalnie się zakończył, a poniedziałek wita nas korkami ciągnącymi się przede wszystkim w kierunku centrum Chełma. Najwięcej czasu możecie w nich spędzić na Lubelskiej, co jest skutkiem sygnalizacji i przejazdu kolejowego. W samym centrum tłoczno jest z kolei na parkingach, spory ruch panuje również w okolicach szkół i na przejściach dla pieszych, jak też w pobliżu Deptaka i Placu Kupieckiego. Remont nadal trwa na Przemysłowej i Fabrycznej, na pierwszą z tych ulic nie da się wjechać między innymi z Rolniczej.
2: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon, Chełm, Aleja Przyjaźni 2.
3: Bonton Radio i wszystko gra.

0: Reklama.
1: Oczekujesz od życia czegoś więcej? Kamienica reformacka w Chełmie to nowa definicja prestiżu. Kameralna inwestycja z klimatyzacją, ogrzewaniem podłogowym i najwyższym standardem wykończenia. O Twój spokój zadba monitoring oraz zamknięty teren z prywatnymi garażami. Poczuj luksus w sercu miasta. Wybierz swoje nowe mieszkanie na reformacka.pl. Odwiedź biuro przy Lwowskiej 24 lub zadzwoń 518 910 277.
2: Jesień i zima w Twoim domu wcale nie muszą być chłodne. Poznaj, a może nawet kup najnowsze rozwiązania grzewcze. Już 15 września od godziny 8 Ciepłotech zaprasza na targi z markami Defro i Blaze Harmony. Zobacz nowoczesne kotły na pellet i drewno oraz porozmawiaj z ekspertami. A 23 września od godziny 8 firmy Afriso i Kotłospaw zaprezentują nowoczesne rozwiązania dla instalacji grzewczych, automatykę sterującą Afriso oraz kotły na pellet i drewno marki Kotłospaw. Oszczędności i nowoczesne rozwiązania na targach techniki grzewczej w Ciepłotechu. Zapraszamy. Chełm Przemysłowa 26. W te dni specjalne oferty i rabaty.
3: W poniedziałek przychodzi glazurnik, a ty w dalszym ciągu nie wybrałaś płytek do łazienki. Doskonale wiesz, że wszędzie trzeba je zamawiać i długo czekać.
4: A słyszałeś o outlecie Tania Glazura? Do wyboru mają ponad 300 wzorów od ręki. Na pewno tam coś wybierzemy.
3: Outlet Tania Glazura to płytki w cenie już od 9 zł 99 groszy za metr kwadratowy i wyprzedaże do minus 85%. Fachowa obsługa i wszystko dostępne od ręki. Chełm Okrzowska 27.
4: Tanio i od ręki.
2: Ogródek Jordanowski w Chełmie już wkrótce stanie się atrakcyjną zieloną przestrzenią do zabawy i wypoczynku. Dzięki wsparciu z funduszy europejskich dla Polski Wschodniej przejdzie kompleksową modernizację, która pomoże adaptować miasto do zmian klimatu. Nowe urządzenia zabawowe i mała architektura połączą się z ogrodem deszczowym, rabatami bioretencyjnymi i zielenią, tworząc zielono-niebieską infrastrukturę, która pomoże zatrzymywać wodę i łagodzić skutki upałów. Materiał współfinansowany przez Unię Europejską.

0: tylko do 9 września. Pralka Gorenje z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699. Aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399. Kupuj w Neonet.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz trójpak męskich koszulek polo marki 4F, różne rozmiary, tylko 93 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 149,99. Allegro Days do 14 września.
4: Reklama. Bonton Radio. Na dzień dobry.
5: Radio Bontonowa Przygoda na 104,9 FM trwa w najlepsze 10 minut przed godziną 8, a ja obecnie zaglądam na nasz portal supertydzień.pl. No i pytamy, ile kosztuje fabryka PRL-u? I kto właściwie za nią zapłaci? A to jest najlepsze pytanie w tym wszystkim. To drugie. To pytanie oczywiście postawił radny rejowca fabrycznego Krzysztof Kister, który chce poznać dokładne koszty tegorocznej imprezy. Od artystów po scenę, no ogłośnienie, aż po ochronę i promocję. No facet chyba zna się na rzeczy, skoro podpytuje. Problem w tym, że na ostateczną kwotę trzeba jeszcze poczekać. Burmistrz tłumaczy, że miasto nadal pozyskuje sponsorów, partnerów, więc dzisiaj w ogóle trudno powiedzieć, ile ostatecznie wydarzenie będzie kosztowało. No, dla porównania, poprzednia edycja została ostatecznie pomniejszona, uwaga, o aż 60 tysięcy złotych dzięki dofinansowaniu z budżetu państwa. No super, aż strach pomyśleć, ile kosztuje cała impreza, skoro pomniejszono ją o 60. Aha, nie, że zaoszczędzono, bo nie wiem, okroili mniej, zapłacili ochronie czy coś, tylko to było dofinansowanie. Okej, rozumiem, ale jak czytam dalej, władze miasta przekonują, że fabryka PRL-u to nie tylko koncerty i atrakcje, ale przede wszystkim promocja rejowca fabrycznego i też budowaniem marki miasta. No i coś w tym w sumie jest. Naprawdę miasta w naszym kraju płacą grube miliony za reklamę typu Tour de Pologne. Czyli mamy imprezę, która ma być jednocześnie rozrywką, reklamą miasta i inwestycją w jego kierunek. A rachunek? Ten, jak na prawdziwy PRL przystało, na razie trzeba będzie jeszcze wystać w kolejce. Ale się doczekamy. Chyba.

0: Sponsorem programu jest Bieluch, producent twarogu wyróżnionego znakiem Jakość Tradycja. Sponsorem programu jest Interplus, Chełm, ulica Popiełuszki 1.
1: Sponsorem programu jest obchodzący 25-lecie salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
2: Reklama.
0: Garaż Top Service Wołyńska 53 zaprasza na badania techniczne. Garaż Top Service. Świadczymy usługi w zakresie wymiany rozrządów i sprzęgła, napraw zawieszenia i ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów Peugeot, Citroën, Renault zapraszamy na regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 24 godziny na dobę. Garaż Top Service. Chełm, ulica Wołyńska 53. Telefon 82 565 10 96. Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas naprawy. A, i naprawiamy też busy.
3: Potrzebujesz sprawdzonego i trwałego ogrodzenia? W Unipolu znajdziesz wszystkie materiały dostępne od ręki. Profile stalowe, farby, panele 3D, siatki ogrodzeniowe, słupki, akcesoria montażowa, a także gotowe bramy i furtki. W sprzedaży mamy również metalowe sztachety na wymiar z 10-letnią gwarancją. Nie wiesz, co wybrać? Poradzimy, wycenimy i zorganizujemy transport. Unipol, twój partner w ogrodzeniach. Odwiedź nas. Chełm, ulica Ceramiczna 34E. Sprawdź bezpłatny kalkulator ogrodzeń na unipolhełm.pl lub zadzwoń 608-340-730.
2: Reklama.
4: Bonton Radio. I wszystko gra.

0: weekendowe rozmowy dotyczące zakończenia wojny, co z nich wynika. Potem prognozy dotyczące kredytów i pogody. Będzie też bardzo młody, początkujący kierowca ze Śląska. Marcin Krzemiński. Najpierw w Moskwie, potem w Kijowie toczyły się w weekend rozmowy specjalnych wysłanników prezydenta USA Steve'a Witkoffa i Jareda Kushnera. Po wczorajszych rozmowach prezydent Ukrainy ma nadzieję na zorganizowanie trójstronnych negocjacji z udziałem Rosji, ale na razie nie słychać, by misja negocjacyjna Amerykanów zakończyła się jakimiś ustaleniami. Marcin Starzec.
1: Zełenski zaznaczył, że rozmowy Ukrainy z Amerykanami były bardzo merytoryczne. Jednym z tematów były kwestie terytorialne. Nie oznacza to, że rozmawialiśmy o tym bardzo długo, ale mieliśmy możliwości omówienia i myślę, że w każdym przypadku te trudne kwestie można rozwiązać. W sobotę amerykańscy negocjatorzy rozmawiali w Moskwie z Władimirem Putinem. Kreml określił to spotkanie jako niezwykle szczere.
0: Portal Kyiv Independent przekazuje, że Donald Trump ma dziś przeprowadzić rozmowy telefoniczne z przywódcami Rosji i Ukrainy. Mają one dotyczyć właśnie weekendowych rozmów. Kredytobiorcy jeszcze długo nie mają co liczyć na kolejną ulgę w ratach. Jutro zbiera się Rada Polityki Pieniężnej, ale ekonomiści są zgodni. Decyzji o obniżeniu stóp procentowych nie będzie ani w środę, ani przez wiele kolejnych miesięcy. Wojciech Kowalik.
2: Powód jest jeden. Znów rosnąca inflacja, choć droga do kolejnej obniżki stóp nie jest całkowicie zamknięta. To jest daleka i długa, mówi ekonomista PKO SA Sebastian Roy.
3: Byłbym zdania, że no, te obniżki będą miały miejsce raczej później niż wcześniej. Spodziewałbym się gdzieś na przełomie trzeciego i czwartego kwartału przyszłego roku, czyli no, już w końcówce 2027 roku.
2: A to oznacza, że kredytobiorcy mogą w swoich budżetach na dłużej zaplanować obecne poziomy rat.
0: Tyle prognozy finansowe, są też pogodowe i mogą wielu zaskoczyć. Wracają bowiem upały, głównie na południu i południowym wschodzie. Jutro tam lokalnie do 30 stopni, a w środę już alerty pierwszego stopnia to oczywiście prognozy. Od Śląska przez Świętokrzyskie, Małopolskę, po Lubelszczyznę i Podkarpacie. Generalnie tylko w górach, chłodniej. Na południowym zachodzie z kolei możliwe burze, a w powiatach w środkowo-zachodniej i północno-wschodniej Polsce możliwe ulewy. Późnym popołudniem będzie wiadomo, kto ostatecznie startuje w wyborach na prezydenta Krakowa. Komisja Wyborcza kończy weryfikację podpisów złożonych na listach pod kandydaturami. Wybory w stolicy Małopolski są konieczne, bo w połowie kadencji odwołany został prezydent Aleksander Miszalski z Koalicji Obywatelskiej. Trzylatek wsiadł do auta rodziców i odjechał. Do nietypowego zdarzenia doszło w sobotę w Lędzinach na Śląsku. Dziecko zabrało kluczyki, odpaliło auto i odjechało niedaleko od domu, bo po 20 metrach auto zderzyło się ze słupem sieci internetowej. Na szczęście maluchowi nic się nie stało. Rodzice byli trzeźwi i nie mniej zaskoczeni niż policja, która też dotarła na miejsce. Sprawą zajmie się teraz sąd rodzinny.
4: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
5: Dobrej pogody życzy sponsor, firma MKSA.
6: Sponsorem pogody jest Five O'Clock, szkoła językowa w Chełmie.
7: Z prawdziwą panią z Anglii.
0: 17 stopni na Suwalszczyźnie, 19 w Wielkopolsce, 20 w Trójmieście, 21 na Kujawach, 22 na Podkarpaciu, 23 w Małopolsce i na Pomorzu Zachodnim. Takie maksymalne dziś temperatury. Przewaga chmur, na północy może padać deszcz.
4: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
8: Prognozę pogody sponsoruje firma MKSA. www.ekomk.com.pl.
6: Sponsorem pogody jest Five O'Clock, szkoła językowa w Chełmie.
7: Z prawdziwą panią z Anglii.
9: Bonton Radio 104,9 FM. Na dzień dobry.
10: Sponsorem programu jest Bieluch. Dobry duch zdrowego śniadania.
11: Sponsorem programu jest Interplus, chełmski dostawca internetu światłowodowego i telewizji.
12: Sponsorem programu jest salon samochodów używanych Best Auto. Chełm, ulica Kopernika 52.
13: Dosłownie za kilka minut czas na poranną rozmowę z gościem Radia Bonton. Witamy w poniedziałek już Was, drodzy słuchacze, po raz drugi w zasadzie, albo i tych, którzy dopiero dołączyli po raz pierwszy. No, kto wie. Także dzień dobry, zapraszamy za chwilę rozmowa. No a teraz czas na chwilkę jeszcze przygotować w nasze studio rozmów takich w kuluarach. No i za chwilę zaczynamy. Witam Was 5 minut po 8.

0: Gość radia Bon Ton.
1: 590 lat mija, odkąd założono Wulkę Tarnowską i z tej okazji trochę się będzie działo, będzie przygotowane parę atrakcji. Można tak żartobliwie wręcz rzec, że będzie parę wygód. Organizowanych oczywiście przy współpracy wsi z Kołem Gospodyń Wiejskich Wygoda. Jan Zieliński, Radio Bon Ton, a dzisiaj właśnie z ramienia Koła Gospodyń z nami w studiu Bożena Daniszczuk. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: 590 lat. Sąsiedni do was wsi, właśnie Wólki Tarnowskiej. I tak myślę sobie, od czego byśmy mogli zacząć? I chyba od historii jednak tej wsi, która z tego co wiem jest bogata.
2: Historia Wólki Tarnowskiej sięga co najmniej 1436 roku. Wtedy to odnotowano istnienie cerkwi w Wólce Tarnowskiej. A skoro tak, to 2026 rok jest rokiem jubileuszowym i możemy i chcemy zorganizować jubileusz 590-lecia Wólki Tarnowskiej.
1: I jak to się wydarzyło, że to zostało jakby, skąd inicjatywa na taki jubileusz?
2: Inicjatywa jest moja, ponieważ byłam kilka tygodni temu w Teresinie, gmina Białopole, i tam mieszkańcy ze stowarzyszeniem obchodzili stulecie wsi. Bardzo mi się to podobało. Zobaczyłam, jak wszyscy się zintegrowali wokół tej inicjatywy. No i pomyślałam, że znajdziemy swój jubileusz, a do dyspozycji jakby mamy wokół miejsca, w którym mieszkamy, wsie i Wólka Tarnowska, i Wygoda, i Tarnów. I tak okazało się, po przeszukaniu internetów, archiwów, dokumentów, że w tym roku przypada 590. rocznica najprawdopodobniej powstania Wólki Tarnowskiej. Zapewne wieś, osada istniała wcześniej. Podobno wcześniej nazywała się Wola Tarnowska i była własnością bojarów Leszka, Mieszka i Andruszki. I mieli ustalone granice z Bogdanem z Chańska. To też jest blisko nas. Przez Wólkę Tarnowską przetaczały się wojny, powstania, a wieś trwała i trwał też niesamowity klimat tego miejsca. W 1944 roku w tej wsi było blisko 200 numerów i w każdym domu przynajmniej dwu, a nawet trzy pokoleniowe rodziny mieszkały. Co dzisiaj, panie redaktorze, byłoby chyba nie do pomyślenia. My sami mieszkaliśmy w trzypokoleniowym domu przez kilka lat. Byli rodzice mojego męża, my i nasze dzieci, ale my tak bardziej dojazdowo.
1: To ja mogę powiedzieć, że ja mieszkałem jeszcze nie, no, przez chwilę mieszkałem w domu, w którym były cztery pokolenia, póki jeszcze moja prababcia żyła, tam ze 20 lat temu, no to byli moi rodzice, moi dziadkowie i moja prababcia. Także, no oczywiście wiadomo, w tym wydaniu miejskim, ale mniej więcej wiem, o czym mowa.
2: Później, po wojnie, przyszła trudna historia, którą od 1947 roku nieśli mieszkańcy Wólki Tarnowskiej na miejscu i na wygnaniu. Ale przyjechali też nowi ludzie i też zmuszeni przez bieg historii budować swoje życie od podstaw. Wszyscy zawsze żyli w wielkiej zgodzie i przyjaźni. Tak wielkiej, że zapraszali sąsiadów w kumy, czyli aby byli chrzestnymi swoich dzieci.
1: I tak to się wszystko łączyło.
2: I to się łączyło. Na święta zawierali małżeństwa. W naszej Wólce żyjemy w przyjaźni. Razem podejmujemy wspólne inicjatywy, wspieramy się. Zawsze możemy na siebie liczyć. To wielka wartość dzisiaj. Kiedy rodzi się nowy mieszkaniec, wszyscy cieszymy się. Niestety jest to coraz rzadsze. Kiedy umiera sąsiad, gromada z szacunkiem towarzyszy mu w ostatniej drodze.
1: Historia dosyć długa, jednak prawie 600 lat, z różnymi odcieniami. Pomysł powstał, no to teraz czas na realizację. I kiedy to się odbędzie i co jest przewidziane w programie?
2: Świętować będziemy 12 września, to jest sobota 2026 roku, od godziny 14. Na początek oczywiście powitamy naszych gości, będzie to część bardzo taka uroczysta, patriotyczna. Następnie wysłuchamy koncertu pod tytułem Trzy kultury Polesia. W tym koncercie wystąpi Jędrzej z Sawina z lirą korbową, zespół Czar Polesia z Urszulina, Ale Babki z kapelą męską z Dorochuska oraz zespół na Dolince z gminy Leśniowice. Również wystąpi zespół muzyczny Lazur Band. Na zakończenie części koncertowej pod tytułem Trzy Kultury Polesia wystąpi Dariusz Tokarzewski, Mariusz Matera z zespołu Vox.
1: To jeżeli chodzi o część artystyczną, ale z tego co wiem, jeszcze jakieś konkursy będą, generalnie takie atrakcje, jeszcze poza muzyczne, że tak powiem.
2: Będzie strefa zabaw dla dzieci, będzie konkurs na najpiękniejszy kosz piknikowy, jury obejrzy, przyzna nagrodę i odda właścicielom kosz z powrotem, tak żeby mogli z przyjaciółmi dokonać konsumpcji tego. Bardzo ważną sprawą, którą się zajmiemy w trakcie urodzin Wólki Tarnowskiej, będzie zbiórka i licytacje na rzecz Szymona Zelenta. Będzie również degustacja dań z przepiśnika babci, a więc zupa taka prosta, zalewajka, groch z kapustą. A skoro w swojej historii mamy bojarów, to również będzie pieczony prosiak.
1: Bo tak się właśnie zastanawiałem, czy w związku z historycznym wymiarem coś panią się udało odkryć w może dawnych tych książkach z przepisami, może jakieś coś starego się udało wygrzebać.
2: Przepisy były przekazywane w tradycji ustnej, z prababci na babcię, z babci na córkę synową. Ja sama wiele takich przepisów w Wólce Tarnowskiej poznałam od mojej teściowej Marysi, od moich sąsiadek. Była to bardzo skromna, biedna kuchnia, bo młodzi ludzie nie zdają sobie sprawy, ale nie było wtedy lodówek, mikrofali i trzeba było tak tę kuchnię komponować, żeby wszyscy byli najedzeni i dostarczyć wszystkim witamin. Więc taką bazą były ziemniaki, stąd zalewajka, placki ziemniaczane, tak zwane tarciuchy, stąd wszelkie dania z kapustą kwaszoną, ogórkami, makiem, fasolą, ale również rośliny przednówka. Bardzo daleko było do lekarza, nikt nie robił wtedy badań, ale wszyscy wiedzieli, że po tej zimie no, brak jest witamin. Więc co? Zioła i zielska, które rosły, tym najważniejszym źródłem żelaza i witamin była wtedy lebioda.
1: I to wszystko już 12 września w Wólce Tarnowskiej. My jako Radio Bonton i Super Tydzień Chełmski patronujemy temu wydarzeniu, tak więc zapraszamy i oczywiście to by było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszą rozmowę. W naszym studiu dzisiaj gościliśmy
2: Bożena Deniszczuk, przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich Wygoda w Wygodzie.
1: Janek Zieliński, Radio Bonton. Kłaniam się i do usłyszenia.
0: Gość Radia Bonton. Reklama. Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi to 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505-180-770.
3: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości Adea. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577-877-004. Adea, twoja nieruchomość w dobrych rękach.
4: Zaczniesz wkrótce budowę domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni Krefbet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne, nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. Krefbet, Pawłów, ulica Lubelska 80. Chełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508 901 140.
5: Tomlux Polskie Składy Budowlane. Urealnimy Twoje marzenia. Polecamy nowoczesne wzory ogrodzeń firmy Joniec. Stworzymy wizualizację ogrodzenia według Twojego pomysłu. Kostkę brukową i architekturę betonową Polbruk i Semelrock oraz materiały budowlane, remontowe i wykończeniowe. Tomlux Polskie Składy Budowlane. Hełm Ceramiczna 32C. Zapraszamy!
6: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka z akumulatorem i ładowarką w zestawie. 20 V Parkside, tylko 149 zł. Najniższa cena z 30 dni, 199 zł.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
9: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
8: Polecam Michel Moron.
9: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
10: Sportowe wiadomości, transfery i wyniki z lokalnych boisk, mat i torów. O dużym i małym sporcie. Od poniedziałku do piątku na 104,9 FM.
11: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Hełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
12: Na program zaprasza sponsor AluPoint, wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów.
13: Reklama. Bądź

To ja przepłaciłem ostatnio na targowisku u rolnika. A nie, przepraszam, nie, to nie był rolnik, przepraszam, nie, za dużo miał facet owoców i warzyw, to niemożliwe, że był rolnik. No ale jakby nie było, przepłaciłem, bo chyba za węgierkę zapłaciłem, poczekajcie, chyba 6 zł. A teraz jakaś reklama mi tutaj wyskoczyła z jakiegoś marketu, już nieważne z którego. I proponują 4 zł. Piękna promocja, 4 zł. A może by tak zrobić? Jakieś kompociki, jakieś dżemy. O, w dobrym kierunku idziemy. A obok jeszcze jest reklama Filata z kurczaka, to też może jakieś dżemy się zrobi przy okazji. Ale wiecie co, wracając do śliwek, ciekawa cena była przed promocją, tak? No bo wiadomo, że zawsze trzeba podać tę kwotę, żeby jakby zachęcić jeszcze bardziej klienta. Wcześniej kosztowały w tym sklepie śliweczki 12 zł. Tak, teraz czwóreczkę. No tylko ciekawe, kiedy rolnicy za te śliwki dostaną w Polsce 10 zł za kilogram, a dwójeczka będzie dla sklepów i tych wszystkich innych, którzy dostarczyli do sklepu. Niedoczekanie. Jestem niemalże pewien, że ta cena 4 zł za kilogram to i tak jest cena, gdzie i tak ten sklep coś na tym wszytnie i tak. Bonton Radio i

0: Reklama. Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
1: Najlepszy opał w dobrej cenie tylko w składzie opału Szumiło. Jedyny w okolicy autoryzowany punkt odbioru węgla śląskiego z PGG. Odbierz swoje zamówienie szybko i wygodnie albo kup od ręki. Węgiel śląski odsiany bez miału od 1450 zł za tonę z transportem. Certyfikowany pelet. Zapraszamy. Chełm, Chrubieszowska za Borkiem. Telefon 82 560 33 92.
2: Tato, słyszałeś o ACR?
3: A co to jest ACR?
4: ACR Autoczęści Rudka. Ponad 100 tysięcy używanych części w jednym miejscu. Rozruszniki, alternatory, wtryski, pompy, turbiny, części blacharskie i mechaniczne oraz największy wybór silników i skrzyń biegów w regionie.
2: To tu! Gdzie ten robot?
4: Rudka, Podleśna 9. Wylot z Chełma na Krasny Staw. Telefon 601 500 636. Odwiedź nas osobiście lub na acr.pl.
5: Wash Park, najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie, zaprasza. Kolejowa 51. U nas mycie podwozia, oryginalna chemia, mycie felgi, suszenie pojazdu. Teraz również trzepanie dywaników welurowych. Bezpłatnie. Wash Park. Chełm, Kolejowa 51, naprzeciwko Lidla.
6: Tak, można w Chełmie zjeść pyszny domowy obiad. W Ambrozji gotujemy z regionalnych produktów z pasją i szacunkiem do tradycji. Codziennie inny obiad dnia na miejscu lub z dowozem. Możliwość wykupu abonamentu oraz zakupu wyrobów garmażeryjnych. Organizujesz przyjęcie? Polecamy nasz catering okolicznościowy. Spółdzielnia Socjalna Ambrozja. Chełm, pierwszego pułku Szwoleżerów 16. Telefon 666 559 679. Tradycyjna kuchnia na każdą kieszeń. Uwaga, twój gest pomoże innym. U nas zamówisz parę serca. Od września na pyszne obiady zapraszamy również w soboty i niedzielę od 9 do 14.
0: Reklama.
7: Czy ktoś z Was kojarzy takie wydarzenie jak Redyk Jesienny w Szczawnicy? No, kojarzycie, na pewno kojarzycie. My za chwilę poopowiadamy trochę, jak wygląda takie wydarzenie, ale i też ile trzeba zabulić, tak, nie zapłacić, tylko zabulić za nocleg na takie wydarzenie. Ale jeszcze teraz w oczekiwaniu na to wejście antenowe, że tak powiem, roboczo, serdecznie zapraszam. Marcin Petruk już teraz w nasze studio z wiadomościami sportowymi. Minęła 8.30.
5: Na program zaprasza sponsor AluPoint, wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów.
8: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
5: Bonton Radio Sport.
9: Wiadomości sportowe, Marcin Petruk. Siódmy mecz i siódme zwycięstwo trzecioligowców chełmianki Chełm. Niepokonany lider swojej grupy zgarnął kolejne 3 punkty w sobotę, pokonując na wyjeździe rezerwy Wisły Kraków 2-0. W 25 minucie bramkę dla biało-zielonych zdobył Krystian Okoniewski, a w 67 jeszcze jedno trafienie dołożył Piotr Cichocki. Mówi szkoleniowiec chełmianki Ireneusz Pietrzykowski.
10: Na pewno taki mecz, który szczególnie w pierwszej połowie był dość trudny, bo nie mogli się złapać kontroli nad meczem. Było dość dużo faz przejściowych i to był taki nieoczywisty moment tego meczu. Natomiast druga połowa już dobra, bo zdecydowanie więcej płynności w grze. Przy 2-0 już było zdecydowanie bezpiecznie, także na pewno solidne spotkanie.
9: Na własną murawę chełmianka wraca w najbliższą sobotę, żeby podjąć siarkę Tarnobrzeg. Początek spotkania o godzinie 14. Beniaminek okazał się mocniejszy. W sobotę Bóg Hanna uległ na własnej murawie Wiktorii Łukowa 2-3 w piątej kolejce czwartoligowych rozgrywek. Bramki dla zespołu prowadzonego przez Bartosza Bodysa zdobyli w drugiej połowie Piotr Świeca i Krystian Mroczek. Następny mecz jego drużyna rozegra na wyjeździe w sobotę i zmierzy się z Orlętami Radzeń Podlaski. W UKS-ie Niedźwiadek Chełm nadal prowadzony jest nabór zawodniczek w różnych grupach wiekowych. Zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu, zaś klub chce stworzyć zespoły do zmagań w wojewódzkich rozgrywkach orliczek, młodziczek i juniorek. Mówi jeden z trenerów, Sławomir Kuźmicki.
11: Zapraszamy oczywiście zawodniczki z terenu Chełma, ale również spoza, również z innych drużyn, regulamin jest ich tak dostosowany Lubelskiego Związku Piłki Nożnej, że dziewczęta grające w drużynie

0: Paliwo drogie, jak nie wiem co Marcin, więc ty daruj sobie te wiadomości drogowe, nikt nie jeździ w ogóle po ulicach, nie ma żadnych samochodów, nie widać żadnych nikogo, nikogo nic nie ma, naprawdę nie ma, drogo. No tak mi się przynajmniej wydaje, że ludzie zaczęli chodzić na piechotę, nawet po 10 km do roboty w jedną stronę.
1: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans, hełm przemysłowa 28.
2: Radio Nawigacja. Informacje dla kierowców.
3: Co prawda do zmroku jest jeszcze trochę czasu, ale nie dało się nie zauważyć, że zapada ono coraz wcześniej. Tym samym pojawia się odwieczny i coroczny problem, jakim są odblaski. A właściwie to problemem trzeba nazwać ich nieposiadanie przez pieszych, rowerzystów i słabiej chronionych uczestników ruchu drogowego. Jesień na horyzoncie, dni będą coraz krótsze, a niestety jest to też czas, kiedy ma miejsce najwięcej wypadków powodowanych właśnie tym, że widoczność jest słabsza. Policja apeluje o zaopatrzenie się w elementy odblaskowe. Przede wszystkim kamizelki, ponieważ odbijają światło sporą powierzchnią.
1: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans, hełm przemysłowa 28.
2: Bonton

0: Autopromocja.
1: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Dokucza Ci ból i dyskomfort związany z hemoroidami? Nie zwlekaj. Skorzystaj z nowoczesnej i bezpiecznej metody leczenia. Gumkowania hemoroidów metodą Barona. Specjalista, chirurg, proktolog Tomasz Galek zaprasza. Przychodnia Dentado. Chełm, Ryjowiecka 117. Zadzwoń i umów się na wizytę. 512 835 211.
4: Gepard Serwis Stołpie 32 zaprasza właścicieli samochodów ciężarowych. Specjalizujemy się w pełnej mechanice aut ciężarowych, od zaawansowanej diagnostyki komputerowej przez precyzyjną elektrykę aż po pneumatykę. Wykonujemy naprawy bieżące i profesjonalne dozory techniczne cemento-naczep. Sprawdzeni i doświadczeni mechanicy to gwarancja dobrze zrobionej naprawy. Gepard Serwis Stołpie 32 przy trasie Chełm-Lublin.
5: Kazex to kompleksowe zaopatrzenie zakładów pracy w odzież roboczą i środki czystości. W ofercie firmowe ubrania Brixton, odzież przeciwdeszczowa, gumowce, ochronniki słuchu i maski przeciwpyłowe. Ponadto taśmy samoprzylepne, maskujące, ostrzegawcze i folia stretch. Oferta specjalna. Czyściwo bawełniane, makulaturowe oraz środki do dezynfekcji. Zapraszamy. Kazex, Chełm, ulica Wierzbowa 3. Dojazd od ulicy Rejowieckiej. Telefon 82 565 64 39.
6: Masz problem ze swoim samochodem? Oddaj go w ręce doświadczonych mechaników. Autoserwis Panewka oferuje naprawę i serwis klimatyzacji, diagnostykę komputerową, czyszczenie układów tryskowych, naprawę silników oraz zawieszenia, serwis opon. Autoserwis Panewka, Chełm, ulica Starościńska 16, telefon 608 234 779. Potrzebujesz pomocy drogowej z lawetą? Zadzwoń 608 234 779. Uwaga! Do każdej naprawy klimatyzacji ozonowanie wnętrza gratis.
7: Fundacja Rozwoju Psychospołecznego SELF zaprasza osoby dorosłe do udziału w bezpłatnym projekcie skierowanym do osób z trudnościami emocjonalnymi, ADHD, depresją oraz innymi zaburzeniami zdrowia psychicznego. W ramach projektu uczestnicy zostaną objęci indywidualnie dobranym wsparciem psychologicznym i psychospołecznym, obejmującym m.in. zajęcia indywidualne i grupowe, treningi oraz psychoedukację. Wsparcie dobierane jest indywidualnie do potrzeb każdego uczestnika. Trwa rekrutacja do drugiej edycji projektu. Szczegółowe informacje na stronie selfcentrum.pl oraz pod numerem telefonu 608 100 676. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027.
2: Reklama.
0: Autopromocja.
1: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
0: Autopromocja.
8: Pontom Radio. Na dzień dobry.

0: Poniedziałkowe wydanie Wiadomości punktualnie o godzinie 9. Będą to informacje prosto ze świata, dosłownie za 5 minut na naszej antenie, także gorąco Was zapraszam, drodzy słuchacze Radia Bonton, żebyście przypadkiem gdzieś tam się nie zagapili, żeby przypadkiem ktoś z Was gdzieś nie wyszedł i nie wrócił, tak? Najgorzej, wtedy by było najgorzej. No bo powtórki nie będzie, tak? Każda kolejna godzina to, no przepraszam, ale idziemy do przodu i będą całkowicie inne informacje, więc warto być razem z nami każdej jednej godziny punktualnie, tak jest. Jakby telefon jakiś dzwonił, nie odbierać, nawet jak ważne zlecenie jakieś wam by wpadło, nie odbierać, informacje mogą się okazać ważniejsze. No naprawdę, tak mi się przynajmniej wydaje.
1: Słuchacie Bonton Radio.

0: Sponsorem programu jest Bieluch, producent serków i jogurtów z wysoką zawartością białka.
1: Sponsorem programu jest Interplus, Chełm, ulica Popiełuszki 1. Sponsorem programu jest obchodzący 25-lecie salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
2: Reklama.
3: Chełmskie Centrum Tańca Rytm zaprasza na zajęcia. Taniec towarzyski, hip-hop, street dance dla dzieci i młodzieży, kursy tańca towarzyskiego dla dorosłych, latino, zumbo, aerobik, tai chi oraz indywidualne zajęcia taneczne. Więcej na stronie rytmu www.taniechelm.pl oraz pod numerem telefonu 512 553 359. Pamiętaj, parkiet na Ciebie czeka. Chełmskie Centrum Tańca Rytm jest teraz w samym centrum miasta, Aleja Żołnierzy 1 Armii Wojska Polskiego 41A nad Pocztą Główną. Zostań gwiazdą tańca. Zrealizuj swoje marzenia z rytmem.
4: Ciepło w domu zaczyna się od dobrego wyboru. Art Drew oferuje drewno opałowe łupane oraz w wałkach w różnych gatunkach. Gwarantujemy transport, szybką realizację i atrakcyjne ceny. Zamów już dziś. 725 210 299. Sprzedaż drewna. Firma Art Drew. Koza gotówka 50K.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 99 przy zakupie trzech opakowań. I wszystkie sery żółte w plastrach Pilos 300 gramów. 50% taniej przy zakupie dwóch. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
7: W pracy, w domu, w rytmie dnia. Spotkaj się z nami na 104,9 FM. Newsy, goście i Twoja muzyka. Od poniedziałku do piątku od godziny 12. Sponsorem programu jest obchodzący 25-lecie salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
1: Sponsorem programu jest Top Wood Plus, dystrybutor nowych w regionie blach dachowych. Szybka blacha.pl.
2: Reklama.
8: Bonton Radio.

0: Dziś ma ruszyć proces w sprawie śmierci Natalii Zandrychowa. Lokalna wygrana oddźwięk międzynarodowy. Wrócimy do triumfu niemieckiej AfD. Po Żuławach znów mają jeździć pociągi. Marcin Krzemiński. Za pół godziny przed sądem rejonowym w Wadowicach rusza proces w głośnej sprawie śmierci 14-letniej Natalii Zandrychowa. Na ławie oskarżonych zasiądą trzej policjanci z komisariatów w Andrychowie i Krętach, którzy zdaniem prokuratury mogli przyczynić się do śmierci dziewczyny. Katarzyna Młynarczyk.
1: W listopadzie 2023 roku dziewczynka wyszła rano do szkoły. Po drodze źle się poczuła i zadzwoniła do ojca, mówiąc, że ma mroczki przed oczami i nie wie, gdzie jest. Kilka godzin później znaleziono ją w stanie głębokiej hipotermii. Zmarła w szpitalu. Prokuratura zarzuca policjantom niedopełnienie obowiązków oraz narażenie nastolatki na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia. Według śledczych funkcjonariusze nie wysłali na czas patroli i nie uruchomili niezwłocznie lokalizacji telefonu dziewczynki. Teraz sąd ma ocenić, czy ich zaniechania mogły mieć wpływ na tragiczny finał tej sprawy.
0: W Sejmie jest już wniosek o komisję śledczą w sprawie zonda krypto. Prześwietlić aferę chce Mateusz Morawiecki i jego Rozwój Plus. Pod wnioskiem podpisało się ponad 60 parlamentarzystów, także z Konfederacji i Partii Razem. Małe są jednak szanse, by komisja powstała, bo nie popiera tego ani rządząca koalicja, ani PiS. Tymczasem w prokuraturze w Katowicach kolejny dzień ma dziś zeznawać wspólnik założyciela BitBay, Roman Rzet. Napisaliśmy historię, wyborcy opowiedzieli się za zmianą, powiedział lider Alternatywy dla Niemiec w Saksonii-Anhalcie Ulrich Siegmund już po ogłoszeniu pierwszych prognoz wyborczych w tym niemieckim landzie. AfD zgarnęło blisko 44% głosów we wczorajszych wyborach, ale nie ma samodzielnej większości, więc to, czy będzie rządzić, zależy od pozostałych ugrupowań. Wyniki, choć lokalne, to komentuje cały świat. Lider hiszpańskiej prawicowej partii Vox mówi o nadziei dla Europy. Separatyści z Katalonii piszą o tragedii. Sukcesu gratuluje włoski ultraprawicowy wicepremier Matteo Salvini. Składaje też AfD Elon Musk. Rosyjscy publicyści wieszczą nowe, lepsze otwarcie dla niemiecko-rosyjskich relacji. A premier Donald Tusk pisze z kolei na portalu X, że tu cytat: w Polsce tylko idioci albo zdrajcy mogą się cieszyć z triumfu AfD w Niemczech. Trochę się ich nazbierało w Konfederacji i PiS. Po Żuławach znów będą jeździć pociągi. PKP Polskie Linie Kolejowe ogłosiły przetarg na odtworzenie zamkniętej blisko 40 lat temu linii łączącej Nowy Dwór Gdański z Szymankowem. Pociągi mają kursować m.in. przez nieczynną dziś stację Nowy Staw. Jego mieszkańcy wspominają, jak to kiedyś jeździło się koleją po Żuławach.
2: Co im wspominamy, bo z dzieciństwa pamiętamy to inaczej. To funkcjonowało wszystko. Teraz bardzo miło, no ale zobaczymy, jak będzie, nie?
3: Autobusowa później była komunikacja, nie? Myśmy jeździli, bo ja jeździłam nawet do Szymankowa do pracy, więc...
4: Pociągiem lepiej niż autobusem.
3: No znaczy się, ja jeździłam, bo ja jeździłam jakiś czas pociągiem, to wolałam pociągiem jeździć.
0: Pociągi na 25-kilometrową linię kolejową powrócą w przyszłym roku.
5: Flash. Skrót lokalnych informacji.
6: 47-latek z powiatu chełmskiego podejrzewany o kierowanie grupą przestępczą i przemyt tytoniu wartego 18 milionów złotych został zatrzymany w Hiszpanii i sprowadzony do Polski. Ukrywał się w okolicach Alicante. Trafił do aresztu. Grozi mu do 15 lat więzienia. Prawie 24 tony elektrośmieci zebrali mieszkańcy gminy Fajsławice. Stare telewizory, pralki i lodówki przekazywano w ramach akcji wspierającej lokalne jednostki OSP. Za zebrany sprzęt strażacy otrzymają pieniądze na swoją działalność. Za niecałe pół godziny w wiadomościach powrócimy do 15. edycji Narodowego Czytania w Chełmie. W tym roku w całej Polsce czytano drugą część Dziadów Adama Mickiewicza. W chełmskiej bibliotece publicznej fragmentów dramatu można było posłuchać w wykonaniu przedstawicieli władz miasta, lokalnych instytucji i szkół.
7: Dobrej pogody życzy sponsor Salon Fachowiec. Podłogi, ściany, drzwi. Chełm Lwowska 24.
0: Na zmianę słońce i chmury, choć przewaga tych drugich, na północy może padać deszcz. Na termometrach od 17 stopni maksymalnie na Suwalszczyźnie do 23 w Małopolsce, na Śląsku i na Pomorzu Zachodnim.
7: Dobrej pogody życzy sponsor Salon Fachowiec. Podłogi, ściany, drzwi. Chełm Lwowska 24.
5: Bonton Radio 104,9 FM. Na dzień dobry.
8: Sponsorem programu jest Bieluch, producent naturalnego jogurtu prebiotycznego wspomagającego odporność.
9: Sponsorem programu jest Interplus, chełmski dostawca internetu światłowodowego i telewizji.
10: Sponsorem programu jest Salon Samochodów Używanych Best Auto. Chełm, ulica Kopernika 52.
11: 9.06, poniedziałkowe. Dzień dobry, przesyłamy tym, którzy dołączyli i są też od samego początku. Tu Dominik Feldman, witam w Bonton na dzień dobry. W takim programie, który tak właśnie się nazywa.

0: program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Dla ruchu, ciała i ducha. Witamina FM w radiu Bon Ton.
2: Dzisiaj 7 września, Światowy Dzień Świadomości Dysforii Mięśniowej Duchenna, popularnie zwana DMD, i dzisiaj tym tematem się zajmiemy w Witaminie FM w Radiu Bon Ton. Janek Zieliński z tej strony, a z nami w studiu osoba, która o tej chorobie wie dosyć sporo, mama Szymonka Zelenta. Dominika Zelent.
3: Dzień dobry, witam wszystkich.
2: To może na początek, jak zdrowie u Szymona?
3: Na chwilę obecną odpukać mamy wszystko w porządku. Jest raz gorzej, raz jest lepiej, ale nie ma co narzekać, trzeba cieszyć się z tego, co mamy teraz.
2: Może więcej o tej chorobie, żeby słuchacze bardziej się zaznajomili z tematem. Na czym ta choroba jakby polega, z jakimi wyzwaniami się zmagacie na co dzień?
3: Dystrofia mięśniowa Duchenna jest to choroba genetyczna, postępująca, która dotyka tylko chłopców i powoduje ona stopniowy, nieodwracalny zanik mięśni. Mówimy tutaj już o wszystkich mięśniach oddechowych, sercowych, wszystkie mięśnie, które mamy w organizmie, te mięśnie z czasem zanikają, no i prowadzą do śmierci.
2: Jak wygląda codzienność z Szymonkiem?
3: Każdego dnia mamy multum zajęć, po rehabilitację, logopedię, badania, szpitale, wizyty, stomatolodzy, pulmonolodzy, kardiolodzy. To jest po prostu masa wyrzeczeń i masa rzeczy, które trzeba spiąć dzień po dniu, żeby wszystko miało ręce i nogi, pogodzić przedszkole z rehabilitacją, z wizytami w szpitalach, z konsultacjami.
2: I wy walczycie z tą chorobą od... jeżeli się nie mylę, dwóch lat. I jak te 2 lata wam minęły?
3: Szybko, zdecydowanie za szybko, bo to jest może taka trochę abstrakcja, ale z tą chorobą trzeba nauczyć się żyć, a nie żyć dla choroby. To jest taka zasadnicza różnica. My nie żyjemy dla dystrofii, my żyjemy z dystrofią, czyli my musimy nauczyć się podporządkować zachowania Szymona, jego symptomy do jego codzienności, i przez te 2 lata nauczyliśmy się, że trzeba cieszyć się z małych rzeczy, bo chwile są bardzo ulotne i my nie wiemy, że to co my nie jesteśmy w stanie stwierdzić, że to co mamy dzisiaj, za miesiąc, dwa, będziemy mieć to za rok, dwa. Ta choroba jest tak podstępna, że ona z każdego dnia zabiera też i cząstkę nas, bo prowadzić zbiórkę na taką dużą skalę, na 15 milionów, jest ogromnym wyrzeczeniem, ogromną skalą cierpliwości też do samego siebie. Musimy cieszyć się z tego, co mamy, bo no nie wiemy, co przyniesie nam przyszłość.
2: To jeszcze a propos tego dzisiejszego dnia świadomości odnośnie DMD. Co tak naprawdę możemy zrobić?
3: Wpłacić na zbiórkę Szymka symboliczną, na przykład 7, bo to jest 7 wrzesień, czyli taki nasz światowy dzień właśnie walki z dystrofią mięśniową Duchenna. Jeśli ktoś ma ochotę, można śmiało wyjść na balkon, wyjść na podwórek, na taras, gdziekolwiek i wypuścić w niebo czerwony balonik. Czerwony balonik to jest symbol nadziei, siły i walki właśnie o nasze dzieci z dystrofią mięśniową Duchenna. Serce i miłość do dzieci właśnie z Duchennem, bo te dzieci są wyjątkowe, bo one pomimo tego, że mają takie obciążenie... Szymek jeszcze nie jest świadomy tego, że on jest chory, ale już zaczynają się pojawiać pytania, a dlaczego, a po co i na co. I takie dzieci są naprawdę silne, bo to są osłabione nóżki, a mimo wszystko chcą funkcjonować tak jak inne zdrowe dzieci i chcą być tak jak rówieśnicy, tak? Nie chcą być ani pomijani, ani nie chcą być gorsi w niczym innym.
2: Jeżeli będziecie chcieli oczywiście na ten temat wiedzieć więcej, coś sprawdzić, ja odnośniki pod dzisiejszym epizodem Witaminy FM na radiobonton.pl oczywiście załączę. Dzisiaj u nas w Witaminie FM była Dominika Zelent. Dziękuję za rozmowę.
3: Dziękujemy bardzo.
2: Janek Zieliński, kłaniam się i do usłyszenia.
0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
4: Reklama. Forma nie bierze się znikąd.
5: Zdrowie nie bierze się znikąd.
4: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
5: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
4: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
6: Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Chrono Aurum Jodełka. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z podkładem premium gratis. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Hełm, ulica Lwowska 24.
7: Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
8: Castorama.
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii dobry plan wystarczy.
8: A w praktyce najlepiej zrealizować go w Castoramie, gdzie już od środy kupisz, czego potrzebujesz i odbierzesz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa od 9 do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
11: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas, naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
10: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
12: Reklama. Bonton Radio. Na

0: Maria Skłodowska-Curie. Na pewno kojarzycie, na pewno bardzo dobrze znacie i jesteście z niej dumni. To w sumie to jesteśmy dumni. Natomiast Stephanie Kwolek urodziła się w 1923 roku w Stanach Zjednoczonych jako córka Jana i Eleonory Kwolek, pochodzących z Podkarpacia. Naprawdę. Czyli okazuje się, że no w sumie ma korzenie polskie i to dość mocne. Dorastała w rodzinie pielęgnującej polskie tradycje i też kulturę, a w jej domu mówiono po polsku. Dlaczego ją wspominamy? Bo była naprawdę ważną w historii chemiczką, o której prawdopodobnie nigdy nie słyszeliście. Tymczasem to właśnie ona wynalazła kevlar, czyli materiał 5 razy mocniejszy od stali. Stephanie marzyła o karierze projektantki mody, a później lekarki. Ostatecznie jednak wybrała chemię. W latach 60. pracując nad nowymi, wyjątkowo wytrzymałymi włóknami, dokonała właśnie przełomowego odkrycia, które doprowadziło do powstania kevlaru. Kevlar znajduje dzisiaj zastosowanie w ponad 200 różnych produktach, jak czytam, no i rozwiązaniach typu kamizelki kuloodporne, liny, kable, przez łodzie i samoloty, aż po elementy statków kosmicznych. Stephanie Kwolek, no ja bym powiedział, że Polka, zmarła w 2014 roku. Wspierała kobiety w nauce i inspirowała kolejne pokolenia badaczek. Jej największe dziedzictwo, kevlar, do dziś chroni życie policjantów, żołnierzy, strażaków i wielu innych służb na całym świecie. Podkreślam, to kobieta z krwi i kości. Polka. No tylko, że urodziła się w Stanach.
1: To jest Bonton Radio.

0: reklama.
1: Prowadzisz firmę produkcyjną na Lubelszczyźnie? Planujesz rozwój, zakup maszyn, rozbudowę zakładu albo chcesz wprowadzić na rynek nowy asortyment produktów? Zanim zainwestujesz, sprawdź, co możesz zyskać. Tarnobrzeska Specjalna Strefa Ekonomiczna Europark Wisłosan może udzielić wsparcia na rozwój Twojej firmy. Co ważne, ulga przysługuje również tam, gdzie już prowadzisz działalność. Strefy nie mają granic. W ramach wsparcia możesz otrzymać zwolnienie z podatku dochodowego nawet do 70% kosztów inwestycji. To nie wszystko. Tarnobrzeska Strefa kończy budowę nowej hali produkcyjno-magazynowej w Chełmie, gdzie firmy mogą znaleźć gotową przestrzeń dla swojego biznesu. Wejdź na tsse.arp.pl i sprawdź korzyści z inwestowania z Tarnobrzeską Strefą. Zadzwoń 15 822 99 99. Z możliwości wsparcia skorzystało już bardzo wiele firm. Teraz czas sprawdzić, co możesz zyskać ty.
0: Reklama.
2: Zawsze szukają u źródła. Zawsze o 9.30 prezentują to wszystko na naszej antenie. I tym razem nie inaczej. Najświeższe lokalne wiadomości Radia Bonton.
3: Czas na lokalne wiadomości Radia Bonton. Jest 9.30. Eliza Kudelska-Nowosad. 47-latek z powiatu chełmskiego poszukiwany w związku z poważnymi przestępstwami został zatrzymany w Hiszpanii i sprowadzony do Polski. Miał kierować się zorganizowaną grupą przestępczą o charakterze zbrojnym, również brać udział w przemycie wyrobów tytoniowych, warto blisko 18 milionów złotych. Mężczyzna ukrywał się w okolicach Alicante. Jego miejsce pobytu ustalili policjanci z Lublina, którzy zajmują się poszukiwaniem osób ukrywających się przed polskim wymiarem sprawiedliwości. W działania zaangażowani byli także hiszpańscy policjanci, polski oficer łącznikowy w Hiszpanii oraz funkcjonariusze Komendy Głównej Policji. 47-latek miał działać od sierpnia 2024 roku do początku 2025, między innymi we Wrocławiu, Warszawie, Lublinie i Łasku. Według śledczych kierowana przez niego grupa zajmowała się przestępstwami przeciwko zdrowiu i wolności. Mężczyzna miał również podawać się za policjanta, obezwładniać przypadkowo wybranych mężczyzn i okradać ich. W lipcu ubiegłego roku prokuratura w Gliwicach wydała za nim list gończy. Później rozpoczęto jego poszukiwania także poza Polską. Hiszpańska policja zatrzymała 47-latka, a pod koniec sierpnia został on przewieziony do Polski. Teraz przebywa w areszcie. Za zarzucane mu przestępstwa może grozić do 15 lat więzienia. Prawie 24 tony elektrośmieci zebrali mieszkańcy gminy Fajsławice. Od czerwca do lipca trwała tam akcja strażaków Wspierajmy elektrosprzęt, oddajmy, zorganizowana przez Green Office Ecologic. W zbiórkę zaangażowali się druhowie z 5 jednostek OSP: Fajsławice, Wola Idzikowska, Siedliska Drugie, Suchodoły oraz Marysin. Mieszkańcy mogli przekazywać m.in. stare telewizory, pralki czy lodówki. Tegoroczny wynik jest o ponad 6 ton większy niż podczas poprzedniej zbiórki. Na akcji skorzystało zresztą nie tylko środowisko. Za zebrany sprzęt jednostki OSP otrzymały pieniądze, które będą mogły przeznaczyć na rozwój swojej działalności. Prawie 24 tony mniej elektroodpadów i dodatkowe wsparcie dla lokalnych strażaków. Tak właśnie zakończyła się tegoroczna zbiórka w gminie Fajsławice.
0: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bonton.
3: Za nami 15. edycja Narodowego Czytania, ogólnopolskiego wydarzenia zainicjowanego jeszcze w 2012 roku. W tym roku recytowana była druga część Dziadów Adama Mickiewicza, a o opisanym w nim rytuale słowiańskiego obrzędu można było posłuchać w Chełmskiej Bibliotece Publicznej, mówi dyrektor instytucji Katarzyna Sokołowska.
4: Jest strona internetowa poświęcona narodowemu czytaniu i tam możemy sobie odszukać różne ciekawostki i wydawałoby się, że tylko w środowiskach polonijnych to narodowe czytanie się odbywa, ale nie tylko w ambasadach. Również w bibliotekach różnych narodowych i w różnych miejscach, gdzie są Polacy, bo to Polacy inicjują właśnie taką akcję.
3: Wśród osób, które czytały na głos dzieło Mickiewicza, nie zabrakło przedstawicieli władz miasta, lokalnych instytucji i szkół, jak również naszego reprezentanta, dziennikarza Jana Zielińskiego.
5: Dalej wy z najcięższym duchem, coście do tego padołu przykuci zbrodni łańcuchem, z ciałem i duszą pospołu, choć zgon lepiankę rozkruszy, choć was anioł śmierci woła, żywot z cielesnej katuszy dotąd wydrzeć się nie zdoła. Jeżeli karę tak srogą, ludzie nieco zwolnić mogą i zbawić piekielnej jamy, której jesteście tak blisko, was wzywamy, zaklinamy, przez żywioł was, przezywamy, zaklinamy, przez żywioł was, przez ognisko. Mówcie, komu czego pragnie, kto z was pragnie, kto z was...

0: Tak szczerze, ja osobiście mam dość już wszelakich imprez typu dożynki, dni miast, dni gminy i takich tam, bo wszędzie serwują kiełbasę i pierogi. Ja wiem, że pewnie większość naszych słuchaczy uwielbia kiełbasę z grilla i pierogi, ale uwierzcie mi, jakbyście jeździli tak jak ja co tydzień na jakieś imprezy i bylibyście konferencjerami, to by wam się to przejadło. Niestety, tak. A, co miałem mówić? A, miałem zapowiedzieć program, no tak. 20 minut przed 10 czas na najnowszy odcinek programu Bliżej Kultury.
1: Cykl audycji Bliżej Kultury, realizowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
2: Program sponsoruje Stowarzyszenie IMIX Studio. Wspieramy lokalną kulturę i muzykę. Chełm, ulica Hrubieszowska 80.
1: Bliżej Kultury.
3: Zapraszam, Monika Łupkowska. Miejska Biblioteka Publiczna we Włodawie przygotowała wystawę poświęconą Bogdanowi Butence, jednemu z najwybitniejszych polskich grafików i ilustratorów. Na ekspozycji można zobaczyć zarówno unikalne plakaty, jak i kultowe postaci znane kilku pokoleniom czytelników. Bogdan Butenko przez dziesięciolecia kształtował wyobraźnię wizualną kolejnych pokoleń Polaków. Stworzył szatę graficzną do ponad 200 tytułów, a jego styl stał się rozpoznawalny dzięki oszczędnej formie, czarnej kresce i poczuciu humoru. Ekspozycja prezentowana we włodawskiej bibliotece daje rzadką okazję do przyjrzenia się wszechstronności artysty. W pierwszej części pokazano ponad 30 unikalnych plakatów filmowych, teatralnych i okolicznościowych, powstałych od końca lat 50. XX wieku aż do 2019 roku. Wszystkie prace powstały tradycyjnymi technikami, odręcznie, z dużą dbałością o detale i liternictwo. Druga część wystawy przenosi odwiedzających do świata najbardziej znanych ilustracji Butenki. W galerii na piętrze można zobaczyć postaci, na których wychowały się miliony czytelników. Finisaż wystawy wraz z oprowadzaniem kuratorskim odbędzie się 17 września o godzinie 17, o czym więcej mój gość.
4: Dzień dobry, z tej strony Urszula Panasiuk, pracownik Miejskiej Biblioteki Publicznej we Włodawie. Gościem finisarzu będzie dr Krystyna Rybicka, która pracowała z panem Bogdanem Butenką przy powstawaniu tej wystawy, więc no, możemy liczyć tutaj na prawdziwe oprowadzanie kuratorskie. Będzie można zobaczyć reprodukcje plakatów, ale są to reprodukcje z epoki, nie drukowane teraz, tylko po prostu z tych lat, kiedy poszczególne spektakle czy filmy pojawiały się w kinach i teatrach. I obejrzymy również ilustracje do Świerszczyka i do Misia, które prezentowane są w naszej galerii na parterze. Także finisaż 17 września, czwartek, godzina 17. Zapraszam, jest to naprawdę wyjątkowa i ważna wystawa.
3: W ramach tego projektu Ilustracja 2.0, oprócz spotkania kuratorskiego po wystawie, będzie też można spotkać się z innym autorem i porozmawiać o twórczości.
4: Będzie to spotkanie autorskie z autorem komiksów, z Marcinem Podolcem. Także takie tytuły jak Bajka na końcu świata dla nieco młodszych, czy Morze po kolana oraz Dym tutaj dla nieco starszych czytelników i fanów komiksu. Spotkanie 24 września o godzinie 12. Będziemy rozmawiać o scenariuszach komiksowych, o tym jak powstają poszczególne rysunki, jak łączy się je w całość, jakie wyzwania przynosi taka praca i czym różni się to od takiej klasycznej ilustracji, którą znamy z książek.
3: Organizatorzy już zapowiadają kolejne spotkania autorskie. A jaki dzisiaj temat zostanie poruszony w podcaście Bliżej Kultury?
5: Kim był człowiek, który o historii, przyrodzie i zabytkach Chełma wiedział niemal wszystko? Mimo że los rzucał mu kłody pod nogi, a II wojna światowa przerwała jego plany, powrócił, by stać się jednym z najważniejszych strażników lokalnej pamięci. Setki przemierzonych kilometrów, unikalne wykopaliska, niezwykłe notatki i ponad 250 opublikowanych artykułów, gdyby nie jego bezkompromisowa pasja. Wiedza o naszym regionie wyglądałaby dziś zupełnie inaczej. O niezwykłym życiu i dziedzictwie Stanisława Skibińskiego opowie dziś w Bliżej Kultury Głosy Przeszłości lokalny historyk Zbigniew Lubaszewski. Eliza Kudalska-Nowosad. Zapraszamy dziś dokładnie o 18.20, tylko w Radiu Bonton.
2: Program sponsoruje Stowarzyszenie IMIX Studio. Wspieramy lokalną kulturę i muzykę. Znajdziesz nas na Facebooku.
1: Cykl audycji Bliżej Kultury, realizowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
6: Reklama. Masz talent plastyczny? Jesteś uczniem szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej? Weź udział w 7. edycji konkursu Lubelskie Pięknieje i pokaż, jak fundusze europejskie zmieniają twoją okolicę. Rysuj, maluj, wyklejaj. Technika dowolna. Forma D3 i pełna swoboda twórcza. Na pracę czekamy do 30 września. Lubelskie Pięknieje. Pokaż swoją wizję i wygraj atrakcyjne nagrody rzeczowe.
7: Fundusze europejskie dla Lubelskiego. Razem rozwijajmy nasze województwo. Więcej na fundusze.ue.lubelskie.pl. Zapraszam, Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskie.
8: Ogródek Jordanowski w Chełmie już wkrótce stanie się atrakcyjną zieloną przestrzenią do zabawy i wypoczynku. Dzięki wsparciu z funduszy europejskich dla Polski Wschodniej przejdzie kompleksową modernizację, która pomoże adaptować miasto do zmian klimatu. Nowe urządzenia zabawowe i mała architektura połączą się z ogrodem deszczowym, rabatami bioretencyjnymi i zielenią, tworząc zielono-niebieską infrastrukturę, która pomoże zatrzymywać wodę i łagodzić skutki upałów. Materiał współfinansowany przez Unię Europejską.
9: Chrupiące bułki z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Bułka z musztardą francuską. Cena przed obniżką 2,49. Teraz tylko złoty 24 przy zakupie 2 sztuk.
10: Lidl. To się opłaca.
6: Reklama. Bonton Radio. Na dzień dobry.
11: Okay.

0: Będę bogaty, będę bogaty, będę bogaty, będę bogaty, będę bogaty, będę bogaty, będę bogaty, będę bogaty. Nie, nie, nie, nie, to nie żadne ćwiczenie, które miałoby przygotować aparat mowy do tego, żeby pracować się na antenie. No tak, prezenter radiowy często się rozgrzewa właśnie w podobny sposób. No w sumie mogłoby być to jakieś ćwiczenie, ale generalnie chodzi mi o coś innego. Podobno ludzie twierdzą, i to masowo twierdzą, że jak czegoś się mocno chce i właśnie w ten sposób się to, jak oni to na to mówią, że się to, jak oni to mówią, moja koleżanka też w to mocno wierzy, ale chyba sobie nie przypomnę tego terminu. Naprawdę, sorry, no ale tak to jest właśnie z programami na żywo. Człowiek włącza mikrofon i musi powiedzieć to, co albo miał z tyłu głowy, albo przygotował, albo nie przygotował, bo różnie to właśnie bywa. No i co? No i nic. Ale chodzi mi generalnie teraz o to, żeby wybrnąć jakby z tej sytuacji, tak? No bo, no co, zajedę z anteny? No nie da rady. Chodzi mi o to, że ludzie bardzo często wierzą w to, że jak będą czegoś bardzo chcieli, to po prostu da się to zrobić. I no, jakby ludzie zaczynają do tego dążyć, tak? I właśnie głośno mówią, że chcę być księdzem. No i tym księdzem zostają. Chcę być bogaty. No i tymi milionerami zostają podobno ci ludzie. Ja nie wiem, nie sprawdzałem nigdy jakby. No i do portfelów im też nie będę zaglądał. Natomiast no może warto, nie wiem, może ktoś z was ma jakieś podobne doświadczenia, to dajcie znać, chętnie to przedyskutuję z kim, jak najbardziej. Od tego, aby kontaktować się z naszą redakcją, służy na przykład nasz radiowy, bontonowy messenger, więc jak macie tylko możliwość, to chwyćcie, nagrajcie głosówkę. Jak coś, podzielę się zyskami.
1: Słuchacie Bonton Radio.

0: Sponsorem programu jest Bieluch, producent naturalnych serków i jogurtów wyróżnionych znakiem Poznaj Dobrą Żywność. Sponsorem programu jest Interplus, Chełm, ulica Popiełuszki 1.
1: Sponsorem programu jest obchodzący 25-lecie salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
2: Reklama. Poniedziałek przychodzi glazurnik, a ty w dalszym ciągu nie wybrałaś płytek do łazienki. Doskonale wiesz, że wszędzie trzeba je zamawiać i długo czekać.
3: A słyszałeś o outlecie Tania Glazura? Do wyboru mają ponad 300 wzorów od ręki. Na pewno tam coś wybierzemy.
2: Outlet Tania Glazura to płytki w cenie już od 9 zł 99 groszy za metr kwadratowy i wyprzedaże do minus 85%. Fachowa obsługa i wszystko dostępne od ręki. Chełm Okrzowska 27.
3: Tanio i od ręki.
4: Cześć, tu Północ Nieruchomości Chełm. Lubisz ludzi? Chcesz się uczyć i zarabiać fajne pieniądze w rozwojowej branży? Jeśli nie brakuje Ci odwagi, przyjdź pracować w nieruchomościach. Szukamy pewnych siebie i zdeterminowanych agentów, takich jak Ty. Wyślij swoje CV na maila hełm@północ.pl lub przynieś je do naszego biura przy ulicy Lubelskiej 31 w Chełmie. Północ Nieruchomości Chełm. Z nami kupisz, sprzedasz lub wynajmiesz swoją nieruchomość.
5: Teatr Ziemi Chełmskiej i Chełmski Dom Kultury zapraszają.
6: Chełmskie legendy budzą się do życia już 3 października o godzinie 18 w Chełmskim Domu Kultury. Premiera niezwykłego spektaklu Korzenie.
5: Odkryj tajemnice kredowych korytarzy, poznaj legendę Białego Niedźwiedzia i wyrusz w pełną emocji podróż do korzeni Ziemi Chełmskiej.
6: Muzyka, taniec, znakomita obsada i historia, która poruszy całą rodzinę.
5: Korzenie 3 października o godzinie 18 w Chełmskim Domu Kultury.
6: Nie przegap tej premiery. Chełmskie legendy czekają właśnie na Ciebie. Bilety dostępne na hdk.chełm.pl.
7: Reklama. Bonton Radio i wszystko gra.

0: knew it.
1: Paliwo bije kolejne rekordy cenowe, a końca podwyżek nie widać. Dziś telefoniczne rozmowy Trump-Putin-Zełenski. Nasze siatkarki bez podium w Stambule, ale i tak udowodniły, że są w światowej czołówce. Marcin Krzemiński. 9 zł za litr diesla. Psychologiczna bariera może paść jeszcze w tym tygodniu, prognozują analitycy paliw. Podwyżki, które czekają nas na stacjach w tym tygodniu, podbiją stawki za litr o kilkadziesiąt groszy. Benzyna 95 może kosztować około 8 zł za litr.
2: Jeśli chodzi o olej napędowy, co najmniej to o te 40 groszy wyżej. Rzeczywiście te ceny nie miały jeszcze takiego pułapu. No niestety to co dzieje się na Bliskim Wschodzie, bynajmniej kończyć się nie zamierza.
1: Mówi Jakub Bogucki, analityk rynku paliw z petrol.pl. Cieszą się ci, którzy jeżdżą na autogaz. Cena litra nie przekracza 3 zł. A propos podróży, dziś w nocy i jutro w nocy w tunelu na Zakopiance pod Luboniem Małym mają być prowadzone prace serwisowe. Na to oznacza, że drogowcy będą czasowo zamykać poszczególne nitki tunelu. Dziś od 22 do 6 rano zamknięty będzie przejazd w kierunku Nowego Targu, a od 1.30 do 2 w nocy w kierunku Krakowa. Jutro z kolei będzie odwrotnie. 47-latek poszukiwany europejskim nakazem aresztowania, między innymi za kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą o charakterze zbrojnym, został zatrzymany w Hiszpanii i sprowadzony do Polski, informuje lubelska policja. Mężczyźnie grozi do 15 lat więzienia. Mieszkaniec powiatu chełmskiego działał co najmniej od sierpnia 2024 roku do początku 2025, między innymi we Wrocławiu, Warszawie, Lublinie i Łasku. Według śledczych mężczyzna miał kierować się zorganizowaną grupą przestępczą o charakterze zbrojnym, a także przewozić wybory tytoniowe bez akcyzy za blisko 18 milionów złotych. Donald Trump ma dziś telefonicznie rozmawiać z przywódcami Rosji i Ukrainy. To kolejny krok po weekendowych spotkaniach wysłanników amerykańskiego prezydenta w Moskwie i Kijowie. Cezary Jaszczyk.
3: Rozmowy amerykańskiej delegacji w ukraińskiej stolicy zakończyły się wieczorem i objęły w sumie 3 rundy. W jednej brali udział przedstawiciele Wielkiej Brytanii, Francji i Niemiec. Każda ze stron zachowuje dystans i nie zdradza szczegółów rozmów, ale wiemy, że głównym tematem miał być powrót do rozmów trójstronnych z bezpośrednim udziałem Rosjan i Ukraińców przy jednym stole. Prezydent Wołodymyr Zełenski, nie wchodząc w szczegóły, przyznał, że w czasie spotkania padło kilka nowych pomysłów, a Ukrainie cały czas zależy na jak najszybszym zakończeniu wojny.
1: To był świetny turniej. Polskie siatkarki udowodniły, że są już w ścisłym światowym topie, ale dowiedziały się również, że do tych absolutnie najlepszych zespołów jeszcze trochę im brakuje. Biało-czerwone z Mistrzostw Europy wracają ostatecznie bez medalu. Michał Waszkiewicz.
4: 7 lat czekały Polki, by znów bić się o medale dużej imprezy i tak samo jak w 2019 roku. Także na Mistrzostwach Europy, także w Turcji znów zakończyły rywalizację na 4. miejscu. W półfinale przegrały z Włoszkami, a w meczu o brąz z Serbkami, mówi środkowa Magdalena Jurczyk.
5: Boli to, że gdzieś tam, gdy dotarłyśmy do tej czwórki, nie potrafiłyśmy leczyć by gdzieś tam jeszcze więcej, żeby pokonać na pewno te potęgi.
4: Złoto dla Turcji, srebro dla Włoch, brąz dla Serbii.
1: Polskie siatkarki ostatni raz na podium Mistrzostw Europy stały natomiast 17 lat temu.
6: Bonton Radio. Sport.
4: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Paryski koszmar na drodze Igi Świątek do ćwierćfinału US Open. Polka powalczy dziś o najlepszą ósemkę wielkoszemowego turnieju w Nowym Jorku z Chinką Qin Wenzheng, która 2 lata temu pozbawiła ją szans na olimpijskie złoto. Świątek do meczu przystąpi po wyczerpującym spotkaniu w trzeciej rundzie.
7: Nie, no bez przesady. W sensie na pewno się zmęczyłam, ale mogę się spokojnie zregenerować. Myślę, że bardziej po prostu intensywność tego meczu mogła dużo kosztować, ale tak czy siak był to mecz dwusetowy, faktycznie długi, jak na te 2 sety. No ale cieszę się, że raczej będę patrzyła na pozytywy, które wyciągnę z tych meczów.
4: Spotkanie rozpocznie się na centralnym korcie o 17.30. A do najlepszej ósemki awans w niedzielnych meczach wywalczyły Aryna Sabalenka, Linda Noskowa, Jessica Pegula i Emma Navarro. Lech Poznań z kolejnym cennym zwycięstwem w Ekstraklasie. Kolej już pokonał Raków Częstochowa 1-0 i umocnił się na prowadzeniu. Raków pozostaje bez punktu i jest ostatnim. punkt do Lecha traci Górnik Zabrze, który wczoraj wygrał na wyjeździe z Krakowią 1-0, a 4 punkty mniej ma Jagiellonia. Zespół z Białegostoku pokonał wczoraj Śląsk Wrocław 2-1, mówi trener Adrian Siemieniec.
0: Uważam, że w drugiej połowie do sytuacji z rzutem karnym mieliśmy kontrolę nad spotkaniem pełną i dobrze nim zarządzaliśmy. No ale wiadomo, jak ty przy stanie 2-0 tracisz gola w takim fragmencie meczu na 2-1, to zawsze się zrobi troszkę pikantnie, jeżeli chodzi o atmosferę spotkania, i tak też było w tym przypadku.
4: Dziś dwa mecze kończące 7 kolejkę Ekstraklasy. Wieczysta Kraków zagra z Zagłębiem Lubina, na Pogoń Szczecin, Wisłą Płock. Prezydent FIFA Gianni Infantino w marcu będzie ubiegał się o reelekcję. Nie powiedział tego wprost podczas weekendowej wizyty w Polsce, ale poinformowała o tym FIFA. Infantino przyleciał do naszego kraju na Mistrzostwa Świata Kobiet lat 20. Kimi Antonelli umocnił się na prowadzeniu w klasyfikacji Mistrzostw Świata Formuły 1. Włoch w wielkim stylu wygrał domowy wyścig na torze w Monzy, bo startował do niego z końca stawki. Za Antonellim do mety dojechali George Russell, także z Mercedesa, oraz Max Verstappen z Red Bulla.
6: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
1: Więcej słońca możliwe na Podkarpaciu, na północy może padać deszcz. Na termometrach 17-18 stopni na Suwalszczyźnie i Podlasiu, 19 w Wielkopolsce, 20 na Mazowszu, 21 na Kujawach, 22 na Podkarpaciu, 23 na Pomorzu Zachodnim.
6: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28. Bonton Radio 104,9 FM. Na dzień dobry. Sponsorem programu jest Spółdzielnia Mleczarska w Chełmie, producent markowych produktów Bieluch. Sponsorem programu jest Interplus, chełmski dostawca internetu światłowodowego i telewizji.
8: Sponsorem programu jest salon samochodów używanych Best Auto, Chełm, ulica Kopernika 52.
9: Oj, czas leci. Nie tylko z godziny na godzinę, ale lata za latami, dekadę za dekadami. Zaraz przypomnę wam, może inaczej, opowiem wam o pewnej rocznicy, która uświadomi wam, że no, już wcale nie jesteśmy tacy młodzi. No niestety, niestety. Tu program Bonton na dzień dobry. Kłaniam się wam niziutko. Aktualnie na zegarach już widnieje w tym momencie godzina 10:07.

0: that memory. To jest Bon Ton Radio.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał.

0: Reklama.
1: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
2: Giganci programowania Chełm. Zamień granie na programowanie i zastosowanie sztucznej inteligencji. Już we wrześniu Click On. Bezpłatne warsztaty programowania i zastosowania sztucznej inteligencji dla dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 18 lat. Zapisz się już dziś na www.gigancieprogramowania.edu.pl lub zadzwoń 797 068 444. Od 14 września startują płatne kursy roczne.
3: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Pedigree tylko 89,99 już od złoty 12 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 106,99. Allegro Days do 14 września.

0: bezprzewodowe douszne słuchawki JBL Buds 2. Ciszej wokół, głośniej w środku i 40 godzin nieprzerwanej muzyki za jedyne 149 zł. Najniższa cena z 30 dni to 179. Kupuj w Neonet.
1: Neonet, Neonet.
2: Dobrze podpowiemy w net.
3: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
4: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
5: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
6: Raz, dwa, trzy.
5: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
3: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
7: Chełmski Dom Kultury zaprasza na najnowszy program kabaretu Smile. Kontra. Już 19 września w Amfiteatrze Kumowa Dolina. Szczegóły hdkhełm.pl. Patronat medialny Radio Bonton i Super Tydzień Chełmski.
8: Biały miś. O biały wiś dla Bożeny, o, która kiedyś nie kupiła kakao.
9: Reklama. Bonton Radio. Na dzień dobry.

0: Ajajajajaj, jak ja mogłem przegapić tę datę, no naprawdę kiepsko, bardzo mi przykro z tego powodu, ale wróćmy, co za problem, wiem, że dzisiaj 7 już września, ale wróćmy do piątku. W piątek był 4 września. Dla wielu osób to był początek prawdziwego szaleństwa w roku 2000. Pikachu, Ash, pamiętacie? Szybko stali się bohaterami dzieciństwa, a obok serialu ogromną popularność zdobyły karty, gry, figurki, naklejki i oczywiście kultowe tazosy z chipsów, prawda? Pokémon był jednym z tych fenomenów przełomu lat 90. i 2000, który znał praktycznie każdy dzieciak. Aż trudno uwierzyć, że od polskiego debiutu minęło już 26 lat. To przyznawajcie teraz, proszę bardzo. Kto oglądał zaraz po powrocie ze szkoły?
1: Pikachu?
2: Bonton Radio i wszystko gra.

0: Słuchacie Bonton Radio.
1: Reklama. To jeszcze nie koniec sezonu na idealny trawnik. Roboty koszące Husqvarna Automower. Technologia, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Teraz w specjalne oferty na wybrane modele i gwarancja do 5 lat. Szczegóły u autoryzowanego dilera Husqvarna.
2: Autoryzowany dealer Husqvarna. Garden Park. Chełm Mickiewicza 41. Telefon 731 33 21 33.
3: Czy wiesz, że proces doboru biustonosza dla nastolatki przebiega zupełnie inaczej niż u dorosłej kobiety? Czy wiesz, że są to ściśle następujące po sobie etapy? Bądź świadomym rodzicem i przyprowadź swoją córkę do profesjonalnego salonu brafittingu Bralette. Zapraszamy! Bralette, salon bielizny. Chełm, plac Łuczkowskiego 5, obok restauracji Imbryk. Uwaga! Polecamy jesienne nowości, a także szeroki wybór bielizny wyszczuplającej Rajstop i Skarpet.
4: Planujesz zakup pieca gazowego lub na paliwa stałe? A może szukasz instalacji grzewczej i centralnego odkurzania? Przyjdź i skorzystaj z fachowego doradztwa doświadczonego zespołu. Specjalnie dla Ciebie dobierzemy stacje uzdatniania i odżelaziania wody. Systemy grzewcze, kanalizacyjne i rekuperatory powietrza. To wszystko i wiele więcej w hurtowni hydraulicznej Termotop w Chełmie, ulica Hrubieszowska 54. Instalatorom zapewniamy dogodne warunki współpracy. Termotop. Znajdź nas, bo warto.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Reklama.
8: Weekend to zawsze jest czas, kiedy mają miejsca spotkania i tych, którzy grają w siatkę, i w piłkę nożną, i w tenisa stołowego, ziemnego, we wszystko, co tylko się da, to wszyscy grają właśnie w weekend, więc posłuchajmy, jakie były efekty tych spotkań. W studiu Marcin Petruk z informacjami lokalno-sportowymi.
0: Bonton Radio.

0: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
1: Program sponsoruje AluPoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń tarasów i ogrodów zimowych. Bonton Radio Sport.
2: Sport, Marcin Petruk. Ten sam rywal, ale tym razem bez punktów. W sobotę ekstraklasowy Motor Lublin ponownie podejmował u siebie Legię Warszawa, którą kilka dni wcześniej wyeliminował z rozgrywek Pucharu Polski. W meczu ligowym zespół prowadzony przez Mariusza Misiurę musiał uznać wyższość przyjezdnych, ulegając im 2-3. Autorem obu bramek dla gospodarzy był Karol Czubak.
3: Jest takie powiedzenie, dumny po zwycięstwie i wierny po porażce. Po tym meczu mam zamiar być i dumny i wierny tej drużynie. Ciężko mi jest jakby zaakceptować końcowy wynik, patrząc na przebieg meczu, na tak straciliśmy bramki, na to, jakie sytuacje nie wykorzystaliśmy. I nie mam zamiaru się licytować, kto miał ich więcej, tylko w jakich momentach i jakiej trudności te sytuacje były. To były bardzo dobre 2 spotkania z Legią i najtrudniej zaakceptować wynik.
2: Mówił szkoleniowiec Motoru w konferencji po spotkaniu. Następny mecz drużyna z Lublina zagra na wyjeździe w piątek i powalczy o punkty z Rakowem Częstochowa. Ścigający się na mini motocyklach Mieszko Kamiński zakończył tegoroczne starty.

0: Mikołaja Pawlikowskiego, także sezon uważamy za bardzo udany.
1: W przyszłym sezonie młody chełmianin będzie już mógł startować w wyższej klasie motocyklowej. Ponownie Krzysztof Kamiński.
0: Mieszko w maju kończy 12 lat, może usiąść już na klasę stock 250, czyli już duże koła, 17. Kończymy przygodę z moimi kołami, chociaż jeszcze mi się odgryza, że chcę w Pitbike Fun jechać, czyli w klasie 160 na pitbajkach. Myślę, że jeżeli będzie gotowy na to, to też pojedzie w dwóch wyścigach. Także no plany są na 250, już na duże motocykle, na duże tory. Oczywiście będziemy zdawać nową licencję, ale już licencję uprawniającą go do ścigania na dużych motocyklach.
1: Więcej o zakończonym niedawno sezonie motocyklowym Mieszka Kamińskiego usłyszycie w sobotnim magazynie sportowym.
2: Program sponsoruje Alupoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń tarasów i ogrodów zimowych.
3: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
4: Słuchacie Bonton Radio.

0: Reklama. Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi to 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505-180-770.
1: Oczekujesz od życia czegoś więcej? Kamienica reformacka w Chełmie to nowa definicja prestiżu. Kameralna inwestycja z klimatyzacją, ogrzewaniem podłogowym i najwyższym standardem wykończenia. O Twój spokój zadba monitoring oraz zamknięty teren z prywatnymi garażami. Poczuj luksus w sercu miasta. Wybierz swoje nowe mieszkanie na reformacka.pl. Odwiedź biuro przy Lwowskiej 24 lub zadzwoń 518 910 277.
2: Nie musisz tego robić sama. Umów się na godzinę i oddaj swój samochód w ręce specjalisty.
3: Wash Park. Najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. Teraz to my zajmiemy się twoim samochodem, a ty możesz wybić kawę lub pójść na zakupy. Nie czekaj w kolejce. Zarezerwuj telefonicznie jedną z 5 dostępnych godzin mycia. Zadzwoń 453 233 922.
2: Wash Park. Chełm Kolejowa 51 naprzeciwko Lidla.
3: Usługa dostępna dla pań i panów. Wash Park. Teraz mycie samochodu jest bardzo proste i przyjemne.
4: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka z akumulatorem i ładowarką w zestawie. 20 V Parkside, tylko 149 zł. Najniższa cena z 30 dni, 199 zł.
5: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama. Bonton Radio. Na dzień dobry.

Bez problemu można się przysiąść bliżej radioodbiorników spokojnie, nie będziemy wołali tutaj żadnej zrzutki, nie będziemy robili ani nic na lepszą muzykę czy coś, spokojnie. Tylko po prostu chcemy, żebyście byli razem z nami. Tym bardziej, że teraz, moi drodzy, czas na, no właśnie, zapowiedź zbliżających się informacji. No to cóż, informacje z kraju i ze świata. Już możemy wam teraz zapowiedzieć, o czym będą. No nie, ja zawsze to kryję jakby trochę w tajemnicy, wiecie, bo wtedy wytwarza się taka chęć posłuchania. Jeszcze większa. No tak, tak, ja wam powiem w skrócie, co będzie, to uznacie, że jednak wszystko wiecie, tak? A może się okazać, że diabeł tkwi w szczegółach, jak to się mówi. A widzicie, namówiłem. Bon Ton Radio na 104.

0: Sponsorem programu jest Bieruch, producent twarogu wyróżnionego znakiem jakość, tradycja. Sponsorem programu jest Interplus, Chełm, ulica Popiełuszki 1.
1: Sponsorem programu jest obchodzący 25-lecie salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
2: Reklama.
0: Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
3: Tak, można w Chełmie zjeść pyszny domowy obiad. W Ambrozji gotujemy z regionalnych produktów z pasją i szacunkiem do tradycji. Codziennie inny obiad dnia na miejscu lub z dowozem. Możliwość wykupu abonamentu oraz zakupu wyrobów garmażeryjnych. Organizujesz przyjęcie? Polecamy nasz catering okolicznościowy. Spółdzielnia Socjalna Ambrozja. Chełm, pierwszego pułku Szwoleżerów 16. Telefon 666 559 679. Tradycyjna kuchnia na każdą kieszeń. Uwaga, twój gest pomoże innym. U nas zamówisz parę. Serca. Od września na pyszne obiady zapraszamy również w soboty i niedzielę od 9 do 14.
4: W pracy, w domu, w rytmie dnia. Spotkaj się z nami na 104,9 FM. Newsy, goście i twoja muzyka. Od poniedziałku do piątku od godziny 12.
0: Sponsorem programu jest nowy w regionie producent blach dachowych. Szybkablacha.pl.
1: Sponsorem programu jest obchodzący 25-lecie salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
2: Reklama.
5: Bonton Radio.

0: Upały, burze i ulewy. Do Polski nadciąga antycyklon Urlich. Ważny remont na autostradzie A1 będzie trzeba zwolnić. W Nowym Jorku nie zwalnia Iga Świątek. Zagra dziś o ćwierćfinał. Marcin Krzemiński. Choć mamy wrzesień, to lato nie powiedziało ostatniego słowa. Nadciąga antycyklon Urlich, który przyniesie zmianę pogody. Już jutro zrobi się zdecydowanie cieplej na południu kraju. W środę będą tam już obowiązywać ostrzeżenia pierwszego stopnia przed upałami. Około 30 stopni termometry mogą pokazać od Śląska po Lubelszczyznę i Podkarpacie. Jednocześnie na południowym zachodzie może zagrzmieć, a na północnym wschodzie i w środkowo-zachodniej Polsce może mocno padać deszcz. Uwaga kierowcy, do końca tygodnia spodziewajcie się utrudnień na autostradzie A1 między węzłami Piątek i Kutno Wschód. Na jezdni w stronę Gdańska drogowcy będą wymieniać dylatację, która chroni drogę przed pęknięciami i odkształceniami. Kierowcy będą mieli do dyspozycji tylko lewy szybki pas i trzeba będzie też mocno zwolnić.
1: Ograniczenie prędkości, jakie obowiązuje na wysokości prowadzonych prac, tam gdzie ta tymczasowa organizacja ruchu obowiązuje, to jest 80 km na godzinę. Więc można tu przy płynnej jeździe ten ruch utrzymać i uniknąć przymusowych postojów.
0: Zapewnia Maciej Zalewski z łódzkiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Utrudnienia w tym miejscu potrwają do piątku, a po weekendzie drogowcy przeniosą się na lewy pas. Czynności z udziałem podejrzanego Romana Rzet w Śląskim Wydziale Przestępczości Zorganizowanej Prokuratury Krajowej są kontynuowane. Poinformowała we wpisie na platformie X Prokuratura Krajowa. Roman Rzet został zatrzymany przez policję w sobotę po południu w związku ze śledztwem dotyczącym zonda krypto. Ponad pół tony klefedronu o wartości ponad 31 milionów złotych, linię produkcyjną narkotyków i 160 tysięcy złotych zabezpieczyli policjanci w Kłodawie w Wielkopolsce. Policjanci zatrzymali na gorącym uczynku dwie osoby pochodzące z województwa mazowieckiego.
2: Zatrzymany przedstawiono zarzuty wytwarzania i posiadania znacznych ilości narkotyków, za co grozi kara do 20 lat więzienia, a na wniosek prokuratury rejonowej w Kole sąd zastosował wobec podejrzanych środek zapobiegawczy w postaci aresztu tymczasowego na okres 3 miesięcy.
0: Mówi Maciej Święcichowski z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu. Słabych rywalek już nie ma. Iga Świątek zagra dziś o ćwierćfinał wielkoszlemowego US Open. Na jej drodze do najlepszej ósemki nowojorskiego turnieju stoi zawodniczka, która pozbawiła ją 2 lata temu nadziei na olimpijskie złoto. Michał Waszkiewicz.
3: Oczywiście nazywanie dzisiejszego meczu rewanżem za Paryż jest nadużyciem. Inne korty, inna stawka to raz. Dwa, że już po igrzyskach ze sobą grały i Iga Świątek wygrała z Qin Wen Zheng dość gładko. Dziś też jest faworytką, bo Chinka dopiero wraca do formy po operacji łokcia. W Nowym Jorku zaczynała od kwalifikacji. 4 ostatnie mecze wygrała po długich 3 setówkach, więc ma już prawo być zmęczona. Z drugiej strony Polka też dostała w poprzedniej rundzie wycisk od Czeszki Marii Bołskowej.
4: No nie było takich prostych momentów, powiedziałabym. Cały czas trzeba było walczyć i no i dobrze, bo no takie powinny być mecze trochę na tych wielkich szlemach, gdzie wszyscy gramy na maksa po prostu.
0: Mecz Świątek Dżen dziś o 17:30.
5: Flash. Skrót lokalnych informacji.
6: W Chełmie obchodzono święto 19. chełmskiego batalionu zmechanizowanego. Były awanse, odznaczenia i defilada. Mieszkańcy mogli zobaczyć wojskowy sprzęt, pokazy kawalerii. Dla najmłodszych przygotowano rodzinne atrakcje. Dzisiaj na Górze Chełmskiej rozpoczynają się uroczystości odpustowe ku czci Matki Bożej Chełmskiej. Jutro podczas sumy o 11:30 zostanie ona ustanowiona patronką Chełma. Odbędzie się też nadzwyczajna sesja Rady Miasta, podczas której zostanie odczytany dekret papieski. Ile kosztowała tegoroczna fabryka PRL-u w Rejowcu Fabrycznym? O szczegółowe rozliczenie imprezy pyta jeden z radnych. Chce poznać m.in. koszty artystów ochrony czy promocji. Burmistrz odpowiada, że na pełny bilans trzeba jeszcze poczekać, bo wciąż spływają pieniądze od sponsorów. Ten temat również podejmiemy w lokalnych wiadomościach o 11:30.
5: Pogody życzy sponsor, firma MKSA.
0: Od 17 stopni na Suwalszczyźnie do 23 w Małopolsce i na Pomorzu Zachodnim. Słońce powinno się pojawiać na południowym wschodzie, na północy może padać deszcz.
5: Prognozę pogody sponsoruje firma MKSA. www.ekomk.com.pl
7: Ponton Radio 104,9 FM. Na dzień dobry.
8: Sponsorem programu jest Bieluch. Dobry duch zdrowego śniadania.
9: Sponsorem programu jest Interplus, chełmski dostawca internetu światłowodowego i telewizji.
10: Sponsorem programu jest salon samochodów używanych Best Auto. Chełm, ulica Kopernika 52.
11: Ukłonę w waszym kierunku. Dzień dobry, po prostu jedno wielkie dzień dobry. My mamy już 6 minut po godzinie 11. Po wiadomościach, po prognozie pogody wraca do was Dominik Feldman. Na pełną godzinę w zasadzie. Ostatnią, ale no pełną.

0: reklama.
1: Czy przegląd rejestracyjny może podkręcać emocje? W Speedcar to możliwe. Weź udział w loterii Wielki Przegląd Nagród. Zrób przegląd rejestracyjny na naszej stacji w Chełmie i odbierz wyjątkową zdrapkę. W puli nagród czeka prawdziwy zawrót głowy. Luksusowe pobyty wypoczynkowe, rowery, hulajnogi elektryczne, smartwatche i mnóstwo innych nagród. Zrób przegląd i daj sobie szansę na nagrody. Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Regulamin loterii dostępny na speedcar.pl.
2: Garaż Top Service Wołyńska 53 zaprasza na badania techniczne. Garaż Top Service. Świadczymy usługi w zakresie wymiany rozrządów i sprzęgła, napraw zawieszenia i ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów Peugeot, Citroën, Renault zapraszamy na regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 24 godziny na dobę. Garaż Top Service. Chełm, ulica Wołyńska 53. Telefon 82 565 1096. Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas naprawy. A, i naprawiamy też busy.
3: Tomlux Polskie Składy Budowlane. Urealnimy Twoje marzenia. Polecamy nowoczesne wzory ogrodzeń firmy Joniec. Stworzymy wizualizację ogrodzenia według Twojego pomysłu. Kostkę brukową i architekturę betonową Polbruk i Semelrock oraz materiały budowlane, remontowe i wykończeniowe. Tomlux Polskie Składy Budowlane. Chełm Ceramiczna 32C. Zapraszamy!
4: Ogródek Jordanowski w Chełmie już wkrótce stanie się atrakcyjną zieloną przestrzenią do zabawy i wypoczynku. Dzięki wsparciu z funduszy europejskich dla Polski Wschodniej przejdzie kompleksową modernizację, która pomoże adaptować miasto do zmian klimatu. Nowe urządzenia zabawowe i mała architektura połączą się z ogrodem deszczowym, rabatami bioretencyjnymi i zielenią, tworząc zielono-niebieską infrastrukturę, która pomoże zatrzymywać wodę i łagodzić skutki upałów. Materiał współfinansowany przez Unię Europejską.
5: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości ADEA. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. ADEA, Twoja nieruchomość w dobrych rękach.
0: Reklama.
6: Bonton Radio. Na dzień dobry.

0: No, trzeba gościa pochwalić. Pamiętam, jak opowiadał swoją historię tych paczkomatów tak zwanych impostowskich. Facet przez rok czasu wyrywał sobie wszystkie włosy na głowie. Co on zrobił najlepszego? Nie ma w ogóle ruchu, ludzie się tym nie interesują, nie chcą paczkomatów, ale później zaczęło wszystko nabierać tempa i dzisiaj, słuchajcie, Rafał Brzoska, czyli aktualny właściciel impostu, twierdzi, że sprzedaje konsorcjum inwestorów. Tak jest, ale nie oddaje sterów spokojnie i nadal zarząd spółki będzie działać w Polsce, więc nadal będzie to polska firma. Ale do czego dążę? Słuchajcie, wiecie, za jaką kwotę zostaje sprzedane? Za łączną kwotę 7,8 miliarda euro. Coś mi się wydaje, że tyle kasy to nawet by w mojej kawalerce się nie zmieściło.
1: To jest Bonton Radio.

0: Reklama. Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Krono Aurum Jodełka. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z podkładem premium gratis. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Chełm, ulica Lwowska 24.
1: Ekotaxi Chełm. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą Ekotaxi, który zna Chełm jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 8000. Ekotaxi. Zawsze tam, gdzie ty.
2: Ciepło w domu zaczyna się od dobrego wyboru. Art Drew oferuje drewno opałowe łupane oraz w wałkach w różnych gatunkach. Gwarantujemy transport, szybką realizację i atrakcyjne ceny. Zamów już dziś. 725 210 299. Sprzedaż drewna. Firma Art Drew. Koza gotówka 50K.
3: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
4: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
5: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.
6: Wiadomości już teraz, lokalnie oczywiście i konkretnie 11.30, poniedziałek 7 września.
7: Eliza Kudalska, Nowosad, lokalne wiadomości Radia Bonton. Zapraszam na szczegóły. Przez dwa dni w Chełmie obchodzono święto 19. Chełmskiego Batalionu Zmechanizowanego. W uroczystościach wzięli udział żołnierze, przedstawiciele władz miasta oraz innych służb mundurowych. Nie zabrakło również atrakcji dla mieszkańców. Obchody rozpoczęły się w miniony piątek przy Alei Dębów Katyńskich. Podczas uroczystego capstrzyku żołnierze i zaproszeni goście oddali hołd ofiarom zbrodni katyńskiej. Była to też okazja do przypomnienia historii i tradycji związanych z polskim wojskiem. Główna część obchodów odbyła się następnego dnia. Uroczystości rozpoczęła msza w kościele garnizonowym, a później uczestnicy przenieśli się na plac apelowy. Tam wręczono odznaczenia oraz awanse na wyższe stopnie wojskowe. Wśród zaproszonych gości był dowódca 19. Lubelskiej Brygady Zmechanizowanej, generał brygady Marcin Zawodniak. Po części oficjalnej przyszedł czas na bardziej widowiskową część obchodów. Mieszkańcy mogli zobaczyć defiladę żołnierzy oraz sprzęt wojskowy. Dużym zainteresowaniem cieszyły się także pokazy kawalerii oraz prezentacja bezzałogowych statków powietrznych. Organizatorzy pomyśleli również o najmłodszych, na dzieci czekały atrakcje. Dzisiaj na Górze Chełmskiej rozpoczynają się uroczystości odpustowe ku czci Matki Bożej Chełmskiej. Przez dwa dni sanktuarium będzie miejscem modlitwy i spotkania mieszkańców oraz pielgrzymów. Pierwsze wydarzenia zaplanowano na godzinę 16. Po powitaniu pielgrzymów odbędzie się nabożeństwo i msza święta. Wieczorem wierni spotkają się na różańcu, apelu jasnogórskim, drodze krzyżowej i uwielbieniu. O północy zostanie odprawiona pasterka maryjna. Wtedy rozpocznie się liturgiczne świętowanie Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. Jutro, drugiego dnia uroczystości, najważniejszym punktem będzie suma pontyfikalna o 11.30, kiedy to Matka Boża Chełmska zostanie ustanowiona patronką miasta.
8: To się stanie faktem właśnie 8 września podczas uroczystości głównych mszy świętej sumy odpustowej, której będzie przewodniczył nuncjusz apostolski Antonio Guido Filippazzi. I przy współudziale naszych księży biskupów, ufam, że dzisiaj zgromadzonych innych kapłanów i wiernych naszego miasta i ziemi chełmskiej i pielgrzymów, bo kilka czy kilkanaście pielgrzymów, jak się zapowiedziało, to karowych. I też cieszę się bardzo, że przy współudziale, zresztą każdego roku, przy współudziale władz naszego miasta, samorządowców miasta, powiatu, gmin sąsiadujących.
7: Mówi ksiądz kanonik Andrzej Sternik, kustosz Sanktuarium Maryjnego. Na jutro prezydent Chełma zwołał nadzwyczajną sesję Rady Miasta, w trakcie której zostanie odczytany dekret papieski. Zapadną też decyzje o nadaniu chełmskiemu sanktuarium odznaczenia prezydenta.
0: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bonton.
7: Ile naprawdę kosztowała tegoroczna fabryka PRL-u? Radny miejski z Rejowca Fabrycznego Krzysztof Kister domaga się od władz tego miasta pełnego rozliczenia finansowego imprezy, która odbyła się jeszcze w lipcu. Burmistrz Gabriel Adamiec studzi jednak emocje, tłumacząc, że na ostateczny bilans wydatków i wpływów od sponsorów trzeba trzeba będzie jeszcze poczekać. Radny w swojej interpelacji wystąpił o szczegółowe dane dotyczące wynagrodzeń artystów, kosztów ochrony, nagłośnienia oraz promocji wydarzenia. Chcę wiedzieć, jaka część tych kwot została pokryta bezpośrednio z budżetu miasta, a ile dołożyli partnerzy zewnętrzni. Burmistrz, mimo zastrzeżeń co do formalnej strony wniosku radnego, zdecydował się udzielić wyjaśnień. Zaznaczył jednak, że rozliczenie tak dużej imprezy nie kończy się wraz z jej finałem, a proces pozyskiwania środków od sponsorów może trwać jeszcze kilka miesięcy. Jako przykład podał pierwszą edycję wydarzenia z ubiegłego roku, którą ostatecznie podsumowano dopiero wiosną kolejnego, po uzyskaniu 60 tysięcy złotych dofinansowania z budżetu państwa. Włodarz Rejowca Fabrycznego podkreśla, że fabryka PRL-u to nie tylko rozrywka, ale przede wszystkim strategiczne narzędzie promocji miasta. Ma ono budować rozpoznawalną markę regionu i przyciągać nowych mieszkańców oraz inwestorów, wykorzystując m.in. bliskość planowanej drogi ekspresowej S12. Zainteresowani konkretnymi fakturami i umowami muszą jednak kierować pytania bezpośrednio do Miejskiego Ośrodka Kultury Dworek, który jako organizator dysponuje pełną dokumentacją. Władze zapowiadają, że kolejne edycje będą w jeszcze większym stopniu finansowane ze źródeł zewnętrznych.
0: Bon Ton Radio.

0: Wiecie, jaki on jest nieugięty? Dosłownie przeszedł 10 minut przed emisją tego programu, no i próbuje z jednej strony, z drugiej strony dowiedzieć się, co tam ciekawego dzisiaj się dla was pojawi, żeby, wiecie, tak przedpremierowo mieć te informacje. Nie ma opcji, nie powie. No to teraz posłuchajmy wspólnie, co tam ciekawego w muzycznej kartce z kalendarza. A przy mikrofonie Jarosław.
1: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
2: Muzyczna kartka z kalendarza w Radiu Bonton.
3: Jarek Hołota, witam. Czas na tradycyjne spotkanie z historią muzyki na 104,9 FM. Zaglądamy do kalendarza z datą 7 września i sprawdzamy, jakie rocznice oraz wydarzenia.

0: Wydarzenia rozpoczynają nowy tydzień w świecie muzyki. Zaczynamy w roku 1936. 7 września urodził się Buddy Holly, pionier rock'n'rolla, którego twórczość i styl miały gigantyczny wpływ na takie grupy jak The Beatles czy The Rolling Stones. To autor nieśmiertelnych klasyków jak Peggy Sue czy Ted Be The Day. Przenieśmy się do roku 1949. Swoje 77. urodziny obchodzi dzisiaj Gloria Gaynor. Ikona muzyki disco i niekwestionowana królowa parkietów, znana z ponadczasowego hitu I Will Survive. Zaglądamy do roku 1987. Dokładnie 39 lat temu na rynku zadebiutował przełomowy single A Groovy Kind of Love w wykonaniu Phila Collinsa, który trafił do filmu Buster i wkrótce opanował pierwsze miejsca list przebojów po obu stronach Atlantyku. Naszą dzisiejszą kartkę zamykamy jednak rokiem 1998 i piosenką, która dokładnie 7 września trafiła na rynek jako singiel. Przenieśmy się o 28 lat wstecz. Brytyjski duet Touch and Go wydał wtedy swój absolutnie unikalny, zakręcony hit Would You? Charakterystyczny samplowany wokal, jazzująca trąbka i niezwykle chwytliwy klubowy rytm uczyniły z tego nagrania jeden z najbardziej rozpoznawalnych i oryginalnych przebojów końca lat 90. To idealny, pełen szyku i dobrej energii zastrzyk na udany start nowego tygodnia. W Radiu Bon Ton zamykamy dzisiejsze archiwum bardzo przyjemnym rytmem. Touch and go przed nami.
1: I've noticed you around. I find you very attractive.

0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska, Helm Lwowska 13R.
1: Reklama. Najlepszy opał w dobrej cenie tylko w składzie opału Szumiło. Jedyny w okolicy autoryzowany punkt odbioru węgla śląskiego z PGG. Odbierz swoje zamówienie szybko i wygodnie albo kup od ręki. Węgiel śląski odsiany bez miału od 1450 zł za tonę z transportem. Certyfikowany pelet. Zapraszamy. Helm, Chrubieszowska za Borkiem. Telefon 82 560 33 92.
2: Nie marznij. Składy opału u Buczka Chełm Podgórze 36. Telefon 887 50 51 50. Oraz w Stołpie 31. Telefon 794 318 020. Zapraszają po opał autoryzowany sprzedawca PKW Węgiel z polskich kopalni. Orzech, kostka, groszek i pelet dostępne od ręki. Gwarantowana jakość, transport, super cena i fachowe doradztwo. Zadzwoń lub przyjedź już dziś. Składy opału u Buczka Chełm Podgórze 36 i Stołpie 31. Dla stałych klientów rabaty.
1: Reklama.
3: Bonton Radio. Na dzień dobry.

0: Gdybyście teraz chcieli mnie wyciągnąć, nie wiem, na kawę, na herbatę, to myślicie, że co, zgodzę się? No, jestem w pracy, także mógłbym się nie zgodzić. Oczywiście, że nie. Ale że w sumie to powoli kończę. Tak jest, za 10 minut już 12. No to jak chcecie, to z przyjemnością. Oczywiście na was, na wasz koszt, no. Ewentualnie możemy koszty podzielić na pół. Nie, w sumie to by mi się nie opłacało kompletnie. Nie. Przecież mamy ekspres do kapytu w redakcji. Nie. Więc jak chcecie zabrać na kawę i ciastko, proszę bardzo, dzwońcie, podaj numer telefonu 600 900 100 100. Zanotowaliście? Mam nadzieję, że nie. Bo będziecie wydzwaniać później mi tutaj po nocach. No dobra, nie ma co was trzymać i zagadywać, tylko czas grać dobrą muzykę. Zresztą tak jak zawsze to robimy. No i też czas na zaproszenie dla was, moi drodzy. 12 to czas najświeższych informacji, więc bądźcie blisko. Będzie też prognoza pogody. Owszem, będzie prognoza pogody. Trzymajcie się, słyszymy się we wtorek, jutro po 7.
1: Słuchacie Bon Ton.

0: Sponsorem programu jest Bieluch, producent serków i jogurtów z wysoką zawartością białka.
1: Sponsorem programu jest Interplus, Chełm, ulica Popiełuszki 1. Sponsorem programu jest obchodzący 25-lecie salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36. Reklama.
2: Potrzebujesz sprawdzonego i trwałego ogrodzenia? W Unipolu znajdziesz wszystkie materiały dostępne od ręki. Profile stalowe, farby, panele 3D, siatki ogrodzeniowe, słupki, akcesoria montażowa, a także gotowe bramy i furtki. W sprzedaży mamy również metalowe sztachety na wymiar z 10-letnią gwarancją. Nie wiesz co wybrać? Poradzimy, wycenimy i zorganizujemy transport. Unipol, Twój partner w ogrodzeniach. Odwiedź nas. Chełm, ulica Ceramiczna 34E. Sprawdź bezpłatny kalkulator ogrodzeń na unipolhełm.pl lub zadzwoń 608-340-730.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
1: Reklama.
5: Mamy godzinę 12, a to oznacza, że czas na popołudnie w rytmie dnia w Radiu Bonton. Zapraszamy.
6: Początek procesu w sprawie śmierci 14-letniej Natalii Zandrychowa. Rodzina, przyjaciele i zwykli warszawiacy żegnają aktora Jana Frycza. Jest decyzja prokuratury w sprawie pożaru kościoła w Lublinie. Miriam Lipińska. Ruszył proces trzech policjantów oskarżonych o niedopełnienie obowiązków służbowych i nieumyślne narażenie życia 14-letniej Natalii Zandrychowa, która zmarła w wyniku wychłodzenia. 3 lata temu, zimą, nastolatka straciła przytomność w drodze do szkoły, ale wcześniej zadzwoniła do ojca. Mężczyzna natychmiast powiadomił o tym policjantów z komisariatu w Andrychowie, ale ci według prokuratury nie podjęli odpowiednich działań, żeby znaleźć Natalię. Ojciec czekał na przesłuchanie ponad 1,5 godziny, mówi prokurator Oliwia Bożek-Michalec.
7: Ponadto nie został żaden patrol skierowany celem przeszukania miejsca. Nastąpiła zwłoka w lokalizacji telefonu co najmniej 2 godziny po tym.
6: Dziewczynkę odnalazł znajomy ojca 0,5 kilometra od komisariatu. Była już w stanie hipotermii. Nie wiadomo, czy wcześniejsze odnalezienie Natalii pomogłoby ją uratować. Przytomność straciła z powodu masywnego wylewu krwi do mózgu. Policjantom grozi do 3 lat więzienia. W Warszawie trwają uroczystości pogrzebowe aktora Jana Frycza. Pogrzeb ma charakter państwowy. Aktor spocznie na warszawskich wojskowych Powązkach. Jan Frycz zmarł 15 sierpnia, miał 72 lata. Prokuratura rejonowa w Lublinie umorzyła śledztwo w sprawie pożaru kościoła pod wezwaniem Najświętszego Serca Jezusowego przy ulicy Kunickiego w Lublinie. Do pożaru doszło w Boże Narodzenie w ubiegłym roku. Biegli nie dopatrzyli się przestępstwa, mówi prokurator Marcin Kozak, rzecznik prokuratury okręgowej w Lublinie.
8: W toku śledztwa wykluczono celowe działanie lub zaniedbanie. Zdaniem biegłego najbardziej prawdopodobną przyczyną powstania pożaru, który swoje źródło miał na dachu obiektu, było wejście instalacji fotowoltaicznej w tryb awaryjny, co spowodowane było długotrwałą ciągłą pracą instalacji.
6: Decyzja o umorzeniu wynika jednak z braku możliwości przypisania przyczyny konkretnemu podmiotowi. Różnych awarii w czasie pożaru było zbyt wiele. Czeski rząd chce ulżyć kierowcom. Dziś będzie decydować w sprawie przywrócenia maksymalnej dopuszczalnej marży producentów i dystrybutorów paliw. W tle zapowiedzi są interesy Orlenu, rafineryjnego monopolisty na czeskim rynku. W ocenie premiera Andreja Babisza rekordowe marże jego i innych przetwórców ropy w Europie nie mają logicznego uzasadnienia.
9: Jest to nieakceptowalne, gdyż nikt
10: nie akceptuje sytuacji, w której ktoś wykorzystuje wojnę do nadmiarowych zysków. Nie podoba nam się to, weźmiemy to pod lupę i może wrócimy do regulacji marż.
9: K tomu wracimy, tej marży.
6: Obecnie średnia cena benzyny i oleju napędowego w Czechach jest o 10 groszy niższa niż w Polsce. Konie dołączają do stada ekologicznych kosiarek w Karkonoszach. Specjalny wypas na łąkach trwa w Kruczej Dolinie, gdzie konie mają konkretną misję przed sobą. Mają pomóc zachować łąkę, wyjadając za duże trawy, a dzięki temu też chronić bardzo rzadki gatunek motyli, niepylaka Apollo.
11: Dzięki nim nie musimy wjeżdżać na łąki ciężkim sprzętem, ciągnikami z kosiarką, które wprowadzają więcej zamieszania w ekosystemie niż pożytku.
6: Mówi Kamil Berdys z Karkonoskiego Parku Narodowego. Teren Kruczej Doliny można odwiedzać i podziwiać wypas, ale opiekunowie koni proszą, by nie zbliżać się za bardzo do zwierząt.
1: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
5: Czas na pogodę w Radiu Bonton. Mamy aktualnie około 14 stopni, 1026 hektopaskali na barometrach. Dobra jakość powietrza, na niebie umiarkowane zachmurzenie. Takie umiarkowane, że w sumie to więcej jest chmur niż takiego faktycznego nieba, a tych chmur ma być też jeszcze więcej.
1: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux. Bonton Radio 104,9 FM. W rytmie dnia. Sponsorem programu jest Top Wood Plus, dystrybutor nowych w regionie blach dachowych. Szybka blacha.pl. Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Hełm, ulica Podgórze 36.
5: Poniedziałek, poniedzieli, po weekendzie, kolejny dzień pracy, szkoły, wszelkich innych aktywności. Mam nadzieję, że wszystko u Was gra. Janek Zieliński, Radio Bonton z tej strony. Do 17 gram dla Was w rytmie dnia i poruszam Was najlepszymi nutkami po tej stronie kontynentu. Serwujemy też najświeższe lokalne doniesienia, najfajniejsze programy i najśmieszniejszego prowadzącego w tym kraju. To oczywiście ja. Indila, Dernière Danse. To na początek.

0: Reklama.
1: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
2: Prowadzisz firmę produkcyjną na Lubelszczyźnie? Planujesz rozwój, zakup maszyn, rozbudowę zakładu albo chcesz wprowadzić na rynek nowy asortyment produktów? Zanim zainwestujesz, sprawdź, co możesz zyskać. Tarnobrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna Europark Wisłosan może udzielić wsparcia na rozwój Twojej firmy. Co ważne, ulga przysługuje również tam, gdzie już prowadzisz działalność. Strefy nie mają granic. W ramach wsparcia możesz otrzymać zwolnienie z podatku dochodowego nawet do 70% kosztów inwestycji. A to nie wszystko. Tarnobrzeska Strefa kończy budowę nowej hali produkcyjno-magazynowej w Chełmie, gdzie firmy mogą znaleźć gotową przestrzeń dla swojego biznesu. Wejdź na tsse.arp.pl i sprawdź korzyści z inwestowania z Tarnobrzeską Strefą. Zadzwoń 15 822 99 99. Z możliwości wsparcia skorzystało już bardzo wiele firm. Teraz czas sprawdzić, co możesz zyskać ty.
3: Tato, słyszałeś o ACR?
4: A co to jest ACR?
5: ACR Autoczęści Rudka. Ponad 100 tysięcy używanych części w jednym miejscu. Rozruszniki, alternatory, wtryski, pompy, turbiny, części blacharskie i mechaniczne oraz największy wybór silników i skrzyń biegów w regionie.
3: To tu, gdzie ten robot?
5: Rudka, Podleśna 9. Wylot z Chełma na Krasny Staw. Telefon 601 500 636. Odwiedź nas osobiście lub na acr.pl.
6: Castorama. Teoria
7: i praktyka.
6: W teorii dobry plan wystarczy.
7: A w praktyce najlepiej zrealizować go w Castoramie, gdzie już od środy kupisz, czego potrzebujesz i odbierzesz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa od 9 do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Już dziś w Lidlu. Szynka szwarcwalska XXL Dulano. Cena przed obniżką 17,99. A teraz tylko 11,99 za opakowanie 250 gramów. A wszystkie produkty High Protein XXL, Pilos i Milbona 25% taniej przy zakupie dwóch.
0: Reklama.
9: Bonton Radio.

Deep Blue Something. Breakfast at Tiffany's. Za nami 25 po 12 w Radiu Bonton. A już o 12.30 w sporcie w rytmie dnia kontynuujemy razem z Chełmianką marsz przez trzecią ligę, który jest póki co naznaczony pasmem niekończących się zwycięstw. 13 goli strzelonych, tylko jeden stracony. Niepodważalne miejsce na czele czwartej grupy trzeciej ligi. Oby tak już zostało do końca sezonu. A propos tego, co mamy jeszcze po 12, jeżeli chodzi o muzykę, już teraz Stilaw i Chłopaki nie płaczą, później jeszcze Dasza czy też Natalia Nykiel.

0: Reklama.
1: Zaczniesz wkrótce budowę domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni PrevBet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. PrevBet. Pawłów, ulica Lubelska 80. Chełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508-901-140.
2: Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
0: Reklama.
3: Program sponsoruje Alupoint. Telefon 731 444 533.
4: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
5: Bonton Radio Sport.
6: Zapraszam, Marcin Petruk. W najbliższy weekend rozegra się pierwsza kolejka rozgrywek drugiej edycji Amatorskiej Ligi Siatkówki Kobiet organizowanej przez Astra Leśniowice. W rywalizacji weźmie udział 12 zespołów podzielonych na dwie ligi dopasowane do poziomu doświadczenia uczestniczek, mówi Jacek Stańkowski, prezes Astra Leśniowice.
7: W pierwszej lidze zagrają Zadra, czyli poprzedni zwycięzca ligi, Astra 1, Azymut Wierzbica, Dzikie Kotki, Korona Siedliszcze oraz Out Team Zamość. W drugiej lidze wystąpią natomiast NNN Women, Wojsławicki Kobiecy Klub Sportowy, drużyna Są Gorsi, Astra 2, Azymut 2 oraz Dzikie Kotki 2. Cieszy mnie szczególnie to, że liga będzie miała charakter ponadlokalny. Zagrają w niej bowiem drużyny z Chełma, z całego powiatu chełmskiego, Zamościa, Świdnika i Lublina.
6: Wszystkie spotkania będą się odbywać w hali Centrum Sportu i Rekreacji w Leśniowicach, a każdy mecz zgodnie z regulaminem zostanie rozegrany do dwóch wygranych setów. Patronat nad Amatorską Ligą Siatkówki Kobiet sprawują Radio Bonton i Super Tydzień Chełmski. Wciąż nie ma mocnych na trzecioligową Chełmiankę Chełm. W sobotę skład prowadzony przez Ireneusza Pietrzykowskiego, który jest niepokonanym liderem i ma 6 oczek przewagi nad Krzoostrowiec Świętokrzyski, 2-0 wygrał na wyjeździe z rezerwami Wisły Kraków. Komplet oczek biało-zieloni dopisali do konta po bramkach Krystiana Okoniewskiego i Piotra Cichockiego.
8: Na pewno taki mecz, który szczególnie w pierwszej połowie był dość trudny, bo nie mogli się złapać kontroli nad meczem. Było dość dużo faz przejściowych i to był taki nieoczywisty moment tego meczu, natomiast druga połowa już dobra, bo zdecydowanie więcej płynności w grze. Przy 2-0 już było zdecydowanie bezpiecznie, także na pewno solidne spotkanie.
6: Mówił Ireneusz Pietrzykowski. 8 spotkanie trzeciej ligi Chełmianka rozegra na własnej murawie w sobotę i podejmie siarkę Tarnobrzeg. Bez punktów natomiast 5. kolejką w 4. lidze zakończył Bóg Hanna. Drużyna szkolona przez Bartosza Bodysa podejmowała u siebie Beniaminka Wiktorię Łukowa i musiała uznać jego wyższość, przegrywając 2-3. Autorami bramek dla gospodarzy byli Piotr Świeca oraz Krystian Mroczek. W następnym, tym razem wyjazdowym spotkaniu zespół z Hanny powalczy o punkty z Orlentami Radzeń Podlaski.
3: Program sponsoruje Alupoint. Telefon 731 444 533.
4: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
5: Bonton Radio. W rytmie dnia.

Wiem, że tej muzykanty będzie coraz więcej. Dasza Memo za nami, a dzisiaj Kroniki Miasta na medal, dosłownie. Przenosimy się w Radiu Bonton do roku 71. Urodzone wtedy dzieci, dzisiaj kończące 55 lat, miały otrzymać pamiątkowe medale z tej okazji od Chełmskiego Urzędu Stanu Cywilnego. Więcej o tym usłyszycie już za chwilę od Elizy Kudelskiej-Nowosad i Zbigniewa Lubaszewskiego. To przed nami oczywiście. Jeszcze zanim to oczywiście kawałek od Liama Payne'a i Rity Ory, For You.

Kroniki miasta. Dziennikarski powrót do przeszłości. Wehikułem czasu sterują Eliza Kudelska-Nowosad i Zbigniew Lubaszewski.

0: Władze miejskie w Chełmie podjęły decyzję, iż dzieciom urodzonym w mieście i otrzymującym imię w tamtejszym Urzędzie Stanu Cywilnego wręczany będzie medal pamiątkowy. Zapowiadano w Kurierze Lubelskim w numerze z 16 września 1971 roku. No i już dzięki artykułowi wiemy, że nie był to wówczas nowy pomysł, tradycja. Jak poinformował dziennikarzy kierownik Chełmskiego Urzędu Stanu Cywilnego Zbigniew Rajewski, sięgała lat 50. Zaraz po I wojnie światowej chełmscy jubilerzy wykonywali i sprzedawali pamiątkowe medale dla noworodków. Z biegiem lat zaniechano tego sposobu upamiętniania urodzin. Obecnie władze miejskie wróciły do tradycji, czytamy. Na zlecenie Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Chełmie artysta plastyk z Warszawy Edward Gorol wykonał projekt pamiątkowego medalu, który został zatwierdzony, a następnie przekazany do wykonania mennicy państwowej. Na awersie medalu widnieją głowy matki i dziecka, a na rewersie herb miasta Chełma i napis dziecku urodzonemu w Chełmie, mieście PKWN. Na początek zamówiono 500 takich medali z brązu dla chłopców i posrebrzane dla dziewcząt.
1: Medal urodzony w mieście Chełm, a w zasadzie w mieście PKWN, to właśnie inicjatywa, o której już wspominaliśmy. Ona właśnie w tym momencie jakby została zrealizowana i rzeczywiście taki medal się pojawił z inicjatywy ówczesnego kierownika Zbigniewa Rajewskiego. Ciekawy jest ten wątek, że właśnie kierownik tutaj wskazuje, że było to nawiązanie do pewnej tradycji jeszcze z okresu międzywojennego, gdzie miejscowi jubilerzy mieli też przygotowywać takie medale wręczane nowo urodzonym dzieciom. No trzeba przyznać, że to jest taka jedyna informacja, że taka inicjatywa miała miejsce. Konstanty Prożogo, który przygotował kilka publikacji dotyczących chełmskich medali, właściwie o tym wątku nie wspomina. Niewątpliwie zagadnienie wymaga wyjaśnienia, no ale artykuł przede wszystkim wyjaśnia okoliczności podjęcia takiej decyzji. Warto zwrócić uwagę, że jakby w nawiązaniu do medali wydawanych już w tym czasie przez zarząd oddziału PTTK w Chełmie, bo właściwie od oddziału PTTK ta inicjatywa wydawania medali się rozpoczęła i później oddział zresztą dosyć intensywnie tą aktywność kontynuował. Postanowiono bardzo starannie przygotować medal. Był on bity w mennicy państwowej, a sam projekt przygotował bardzo znany polski medalier. Rzeczywiście medal był bardzo interesujący. Wydano go ostatecznie w nakładzie 500 egzemplarzy w dwóch kolorach. Przy okazji wręczano również specjalny certyfikat urodzenia, przygotowany specjalnie. No trzeba przyznać, że te okoliczności były dosyć specyficzne. Intryguje też informacja, że na medalach w zasadzie grawerowano imię i nazwisko urodzonego, jak również datę urodzenia. Być może wśród mieszkańców Chełma jeszcze są osoby, które taki medal z wygrawerowanym nazwiskiem posiadają. Inicjatywa była ciekawa, chociaż w zasadzie w tekście przede wszystkim jest mowa o nowej inicjatywie, czyli o inicjatywie, aby wręczać takie medale zaślubionym w Chełmie PKWN. No i rzeczywiście taki pomysł z czasem się zrodził. Przygotowano projekt na początku lat 70., ale on niespecjalnie był udany. Tak wynika z wyjaśnień Konstantego Prożogo w jego katalogu. Ostatecznie przygotowano nową wersję w roku 1976, a autorem był inny znany medalier, autorem projektu Jerzy Jarnuszkiewicz i w tym przypadku też w nakładzie 500 egzemplarzy wydano ten medal, a w roku 1981 jeszcze dobito 800 sztuk. Też spora ilość małżeństw na terenie Chełma taki medal otrzymała. Śmiech.

0: Kroniki miasta. Dziennikarski powrót do przeszłości. Wehikułem czasu sterują Eliza Kudelska-Nowosad i Zbigniew Lubaszewski.
1: Autopromocja. Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45. Autopromocja.
2: Reklama.
3: Masz uczucie zatkanego ucha, pogorszenie słuchu lub nadmiar woskowiny? Umów się na wizytę w Dentado, przychodnie specjalistyczne Gallek. Hełm Rejowiecka 115 i 117. Specjalista laryngolog zajmie się problemami zdrowotnymi uszu i górnych dróg oddechowych, w tym zapaleniem uszu, niedosłuchem, zapaleniem gardła lub anginą, zapaleniem krtani, zapaleniem zatok, chrapaniem, bezdechem sennym, chorobami nowotworowymi, np. rakiem krtani. Telefon 512 835 211. Pełna oferta na www.dentado.pl.
4: Gepard Serwis Stołpie 32 zaprasza właścicieli samochodów ciężarowych. Specjalizujemy się w pełnej mechanice aut ciężarowych, od zaawansowanej diagnostyki komputerowej przez precyzyjną elektrykę aż po pneumatykę. Wykonujemy naprawy bieżące i profesjonalne dozory techniczne cemento-naczep. Sprawdzeni i doświadczeni mechanicy to gwarancja dobrze zrobionej naprawy. Gepard Serwis Stołpie 32 przy trasie Chełm Lublin.
5: Kazex to kompleksowe zaopatrzenie zakładów pracy w odzież roboczą i środki czystości. W ofercie firmowe ubrania Brixton, odzież przeciwdeszczowa, gumowce, ochronniki słuchu i maski przeciwpyłowe. Ponadto taśmy samoprzylepne, maskujące, ostrzegawcze i folia stretch. Oferta specjalna. Czyściwo bawełniane, makulaturowe oraz środki do dezynfekcji. Zapraszamy. Kazex, Chełm, ulica Wierzbowa 3. Dojazd od ulicy Rejowieckiej. Telefon 82 565 64 39.
6: Masz problem ze swoim samochodem? Oddaj go w ręce doświadczonych mechaników. Autoserwis Panewka oferuje naprawę i serwis klimatyzacji, diagnostykę komputerową, czyszczenie układów tryskowych, naprawę silników oraz zawieszenia, serwis opon. Autoserwis Panewka, Chełm, ulica Starościńska 16. Telefon 608 234 779. Potrzebujesz pomocy drogowej z lawetą? Zadzwoń 608 234 779. Uwaga! Do każdej naprawy klimatyzacji ozonowanie wnętrza gratis. Fundacja Rozwoju Psychospołecznego SELF zaprasza osoby dorosłe do udziału w bezpłatnym projekcie skierowanym do osób z trudnościami emocjonalnymi, ADHD, depresją oraz innymi zaburzeniami zdrowia psychicznego. W ramach projektu uczestnicy zostaną objęci indywidualnie dobranym wsparciem psychologicznym i psychospołecznym, obejmującym m.in. zajęcia indywidualne i grupowe, treningi oraz psychoedukację. Wsparcie dobierane jest indywidualnie do potrzeb każdego uczestnika. Trwa rekrutacja do drugiej edycji projektu. Szczegółowe informacje na stronie selfcentrum.pl oraz pod numerem telefonu 608 100 676. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027.
2: Reklama.
1: Autopromocja. Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
2: Autopromocja. Bonton Radio. W rytmie dnia.

5 do 13. Natalia Nykiel za nami, a w Radiu Bonton świeże nowiny. Wczoraj odbyły się dożynki chełmskiego powiatu w nowinach właśnie i w związku z tym zapraszam Was do sprawdzania galerii zdjęć na radiobonton.pl. Tam zobaczycie, jak te obchody wyglądały. Może gdzieś siebie na tych fotkach znajdziecie. A więcej lokalnych informacji w rytmie dnia zobaczycie, usłyszycie po 13. Już za chwilę, ta godzina właśnie na zegarach.

0: Sponsorem programu jest nowy w regionie producent blach dachowych. Szybkablacha.pl. Sponsorem programu jest obchodzący 25-lecie salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36. Reklama.
1: Chełmskie Centrum Tańca Rytm zaprasza na zajęcia. Taniec towarzyski, hip-hop, street dance dla dzieci i młodzieży, kursy tańca towarzyskiego dla dorosłych, latino, zumbo, aerobik, tai chi oraz indywidualne zajęcia taneczne. Więcej na stronie rytmu www.taniechelm.pl oraz pod numerem telefonu 512 553 359. Pamiętaj, parkiet na Ciebie czeka. Chełmskie Centrum Tańca Rytm jest teraz w samym centrum miasta, Aleja Żołnierzy 1 Armii Wojska Polskiego 41A nad Pocztą Główną. Zostań gwiazdą tańca. Zrealizuj swoje marzenia z rytmem.
2: Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi do 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505 180 770.

0: tylko do 9 września. Pralka Gorenje z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699. Aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399. Kupuj w Neonet.
1: W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
4: Reklama. Mamy 13 na zegarach w Radiu Bonton. Czas na doniesienia z globu, okolicy i ze stolicy.
5: Zarzuty dla byłego wspólnika Sylwestra Suszka w sprawie zonda krypto. Bezrobocie w sierpniu nieco w górę. Są szacunkowe dane. W lasach grzybobrania służby przypominają, by zadbać o swoje bezpieczeństwo. Miriam Lipińska. W Śląskim Wydziale Przestępczości Zorganizowanej Prokuratury Krajowej zakończyło się przesłuchanie Romana Rzet, zatrzymanego w sobotę w związku z aferą zonda krypto. Obrońca mężczyzny poinformował, że Roman Rzet usłyszał dwa zarzuty. Jeden z nich dotyczy oszustwa. Co jeszcze wiemy na tę chwilę o tym? Tomasz Fęska.
6: Na razie wiemy niewiele, ale pewne znaczenie ma fakt, że przesłuchanie trwało przez niedzielę, trzeba je było kontynuować dziś. To znak, że podejrzany udzielił obszernych wyjaśnień, bo gdyby odmówił ich składania, gdyby milczał, nie odpowiadał na pytania śledczych, to najprawdopodobniej to przesłuchanie po prostu nie trwałoby tak długo. Roman Rzet to były wspólnik Sylwestra Suszka, założyciela poprzedniczki zonda krypto, który zaginął w do dziś niewyjaśnionych okolicznościach, a którego następcą został Przemysław Kral. Od sierpnia śledztwo w sprawie zonda krypto i oszustwa na szkodę tysięcy osób jest połączone ze śledztwem w sprawie zaginięcia Suszka przed laty.
5: Roman Rzet został zatrzymany w związku z obawą, że może próbować uciec za granicę. A w miejscu zatrzymania i zameldowania mężczyzny policja zabezpieczyła wartościowe przedmioty i dokumentację dotyczącą funkcjonowania upadłej giełdy kryptowalut. 5,9% tyle wyniosło w zeszłym miesiącu bezrobocie w Polsce. To oficjalne szacunki resortu pracy na podstawie liczby osób zarejestrowanych w urzędach pracy. W porównaniu z lipcem bezrobocie nieznacznie wzrosło o 0,1 punktu procentowego. Wypadek karetki w Małopolsce na Krajowej 75 w Czchowie. Ambulans zderzył się z lawetą. Ranni zostali dwaj ratownicy medyczni i transportowany pacjent. Przenosimy się za granicę. To już prawdziwa plaga. Niemieckie służby w Saksonii rozbroiły w ostatnich dniach 21 urządzeń wybuchowych, które miały doprowadzić do uszkodzenia linii wysokiego napięcia. Urządzenia były umieszczone w pobliżu stacji elektroenergetycznych w powiatach Budziszyn i Görlitz, graniczących z Polską. A to nie jedyne takie przypadki w Niemczech w ostatnim czasie. Do prób ataków na infrastrukturę energetyczną doszło też w Brandenburgii i w Dormagen w nadrenii północnej Westfalii. W tym samym landzie doszło też do udanej próby sabotażu. W mieście Bergheim nieznani sprawcy wywołali zwarcie na liniach wysokiego napięcia, wstrzymując funkcjonowanie kilku bloków elektrowni. I na koniec wracamy do kraju. Ruszył jesienny sezon na grzyby. Służby przypominają jednak o podstawowych zasadach bezpieczeństwa. Co roku w tym czasie dochodzi do zaginięć grzybiarzy, przede wszystkim tych, którzy samotnie wybierają się do lasu. Dlatego idąc na grzybobranie, poinformujmy o tym bliskich, mówi Anna Kluj z wielkopolskiej policji.
7: Dokąd się wybieramy, kiedy zamierzamy wrócić, zabierajmy ze sobą naładowany telefon komórkowy. W razie zagubienia się posłuży on nam po pierwsze do wezwania pomocy, a także da możliwość udostępnienia lokalizacji i szybszego odnalezienia.
5: Ważny jest także jaskrawy ubiór, który pomoże w znalezieniu takiej osoby.
8: Flash. Skrót lokalnych informacji.
9: Miał sprawę do załatwienia na komendzie, ale najwyraźniej nie tę, którą planował. 40-latek kilka razy podjeżdżał na policyjny parking w Chełmie. Policjanci szybko sprawdzili, o co chodzi. Kierowca, jak się okazało, miał ponad promil alkoholu. Zamiast załatwić sprawę, trafił do celi. Teraz czeka go sąd. Sala konferencyjna włodawskiego starostwa otrzymała imię Włodzimierza Aleksandra Adlofa, przedwojennego starosty i prawnika, który zmarł w obozie Auschwitz. Radni zdecydowali o tym jednogłośnie. Uroczystość odbyła się w 85. rocznicę jego śmierci. Wulka Tarnowska w gminie Wierzbica ma już 590 lat. Z tej okazji koło gospodyń wiejskich z wygody przygotowało wyjątkowe obchody jubileuszu. Odbędą się 12 września w programie wystawy, konkursy i koncerty, a jedną z gwiazd będzie zespół Vox. Organizatorzy chcą też przypomnieć dawne historie i podania związane właśnie z miejscowością.
10: na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
11: Na prognozę pogody zaprasza sponsor. Firma MKSA.
4: Sprawdzamy pogodę. Aktualnie mamy 17 stopni, ciśnienie wynosi 1026 hektopaskali. Jakość powietrza jest dobra. Dzisiaj maksymalnie 20 stopni, no i większość dnia będzie bardziej bądź mniej pochmurną.
10: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
11: Prognozę pogody sponsoruje firma MKSA. www.ekomk.com.pl.
12: Bonton Radio 104,9 FM. W rytmie dnia.
10: Sponsorem programu jest Top Wood Plus, dystrybutor nowych w regionie blach dachowych. Szybka blacha.pl.
13: Sponsorem programu jest Mega Salon Meblowy Skorek. Hełm, ulica Podgórze 36.
4: No, kochani, jak śpiewało kiedyś Golden Life, oprócz błękitnego nieba nic mi dzisiaj nie potrzeba. No, jeszcze czyste powietrze by się przydało. A tak się składa, że dziś mamy dzień, taki Światowy Dzień Czystego Powietrza dla błękitnego nieba, ale ja tutaj apeluję jeszcze o sprawiedliwość dla pomarańczowego nieba, tego nocnego też, zwłaszcza w zimę. Niebiański Janek Zieliński z tej strony. Witam Was w Radiu Bonton, gdzie w rytmie dnia gramy do 17. No i właśnie od Golden Life zaczniemy. Póki co na zegarach 13, za niedługo będziemy mieli dla Was potężną dawkę lokalnych wiadomości, ale będzie też nieco o zmieniającej się pogodzie.

0: Reklama.
1: Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Krono Aurum Jodełka. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z podkładem premium gratis. Zapraszamy. Salon Fachowiec. Chełm, ulica Lwowska 24. Czy przegląd rejestracyjny może podkręcać emocje? Speedcar to możliwe. Weź udział w loterii Wielki Przegląd Nagród. Zrób przegląd rejestracyjny na naszej stacji w Chełmie i odbierz wyjątkową zdrapkę. W puli nagród czeka prawdziwy zawrót głowy. Luksusowe pobyty wypoczynkowe, rowery, hulajnogi elektryczne, smartwatche i mnóstwo innych nagród. Zrób przegląd i daj sobie szansę na nagrody. Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Regulamin loterii dostępny na speedcar.pl.
2: Forma nie bierze się znikąd.
3: Zdrowie nie bierze się znikąd.
2: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
3: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
2: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
4: Tomlux Polskie Składy Budowlane. Urealnimy Twoje marzenia. Polecamy nowoczesne wzory ogrodzeń firmy Joniec. Stworzymy wizualizację ogrodzenia według Twojego pomysłu. Kostkę brukową i architekturę betonową Polbruk i Semelrock oraz materiały budowlane, remontowe i wykończeniowe. Tomlux Polskie Składy Budowlane. Chełm Ceramiczna 32C. Zapraszamy!
5: Cześć, tu Północ Nieruchomości Chełm. Lubisz ludzi? Chcesz się uczyć i zarabiać fajne pieniądze w rozwojowej branży? Jeśli nie brakuje Ci odwagi, przyjdź pracować w nieruchomościach. Szukamy pewnych siebie i zdeterminowanych agentów, takich jak Ty. Wyślij swoje CV na maila hełm@północ.pl lub przynieś je do naszego biura przy ulicy Lubelskiej 31 w Chełmie. Północ Nieruchomości Chełm. Z nami kupisz, sprzedasz lub wynajmiesz swoją nieruchomość.
6: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
7: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
8: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
9: Raz, dwa, trzy.
8: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
6: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
10: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
11: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
12: Melduje się w nowym sezonie i od razu będą kłopoty. Nowy sezon Zajazd. Będzie się działo. Premiera już dziś o 16:00. Oglądaj w Stopklatce. Zapraszam, Jan Wieczorkowski.
0: Reklama.
13: Bonton Radio. W rytmie dnia.

Ironic. Alanis Morissette za nami w Radiu Bonton. Ginące zawody, rękodzieło, dekoracje, sztuka użytkowa. To wszystko dla dzieci i młodzieży od Chełmskiej Biblioteki Publicznej, która szykuje piknik etnograficzny na 15 września, czyli to będzie wtorek w przyszłym tygodniu. Zapraszam Was na supertydzień.pl, tam macie pełną zapowiedź, a w rytmie dnia za chwilę pełny serwis. Radia Bonton oczywiście. Najświeższe lokalne informacje o 13.30, 25 po 13. Poparzenie KW3 w utworze Okrutna, Zła i Podła.

0: Reklama.
1: Czy wiesz, że proces doboru biustonosza dla nastolatki przebiega zupełnie inaczej niż u dorosłej kobiety? Czy wiesz, że są to ściśle następujące po sobie etapy? Bądź świadomym rodzicem i przyprowadź swoją córkę do profesjonalnego salonu brafittingu Bralette. Zapraszamy! Bralette, salon bielizny. Chełm, plac Łuczkowskiego 5, obok restauracji Imbryk. Uwaga! Polecamy jesienne nowości, a także szeroki wybór bielizny wyszczuplającej Rajstop i Skarpet.
2: Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
3: Giganci programowania Chełm. Zamień granie na programowanie i zastosowanie sztucznej inteligencji. Już we wrześniu ClickOn. Bezpłatne warsztaty programowania i zastosowania sztucznej inteligencji dla dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 18 lat. Zapisz się już dziś na www.giganciprogramowania.edu.pl lub zadzwoń 797 068 444. Od 14 września startują płatne kursy roczne.
4: Ogródek Jordanowski w Chełmie już wkrótce stanie się atrakcyjną zieloną przestrzenią do zabawy i wypoczynku. Dzięki wsparciu z funduszy europejskich dla Polski Wschodniej przejdzie kompleksową modernizację, która pomoże adaptować miasto do zmian klimatu. Nowe urządzenia zabawowe i mała architektura połączą się z ogrodem deszczowym, rabatami bioretencyjnymi i zielenią, tworząc zielono-niebieską infrastrukturę, która pomoże zatrzymywać wodę i łagodzić skutki upałów. Materiał współfinansowany przez Unię Europejską.
5: Sportowe wiadomości, transfery i wyniki z lokalnych boisk, mat i torów. O dużym i małym sporcie od poniedziałku do piątku na 104,9 FM.
6: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
7: Program sponsoruje Alupoint. Telefon 731 444 533.
0: Reklama.
8: Eliza Kudalska, Nowosad, lokalne wiadomości Radia Bonton. O 13.30 zapraszam. Nietypową wizytę na terenie Komendy Miejskiej Policji w Chełmie złożył wczoraj 40-letni chełmianin. Mężczyzna kilkukrotnie podjeżdżał na policyjny parking Peugeotem. Jego dziwne zachowanie zauważył na kamerach monitoringu oficer dyżurny. Skierował więc na miejsce patrol. Funkcjonariusze postanowili sprawdzić, czy kierowca ma coś ważnego do załatwienia na komendzie. Jak się okazało, 40-latek był nietrzeźwy. Badanie wykazało ponad promil alkoholu. Nie potrafił jednak wytłumaczyć powodów swojego przyjazdu. 40-letni mężczyzna trafił prosto do policyjnej celi. Mundurowi od razu zatrzymali jego prawo jazdy. Dzisiaj policjanci przeprowadzą z nim kolejne czynności. Mężczyzna odpowie wkrótce przed sądem za jazdę pod wpływem alkoholu. Do poważnego zderzenia doszło wczoraj na drodze krajowej nr 17 w Izbicy. Zderzyły się tam 3 samochody osobowe. Do wypadku doszło na 154 kilometrze krajowej 17. Poszkodowana osoba została zabrana przez ratowników medycznych do szpitala. Na szczęście nie było więcej osób wymagających hospitalizacji. Przez pewien czas kierowcy musieli liczyć się ze sporymi utrudnieniami. Droga nie została całkowicie zamknięta, ale w miejscu zderzenia wprowadzono ruch wahadłowy. Służby apelują do kierowców o ostrożność, szczególnie w rejonie miejsc, w których prowadzone są działania ratunkowe. W takich sytuacjach na pewno warto zwolnić i dokładnie obserwować drogę oraz stosować się do poleceń osób kierujących ruchem.
9: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bonton.
8: Sala konferencyjna Starostwa Powiatowego we Włodawie otrzymała imię Włodzimierza Aleksandra Adlofa, przedwojennego starosty włodawskiego i prawnika, który zmarł w niemieckim nazistowskim obozie koncentracyjnym Auschwitz. Uchwałę w tej sprawie Rada Powiatu przyjęła jednogłośnie. Uroczystość odbyła się 4 września w 85. rocznicę jego śmierci. Włodzimierz Aleksander Adlow na stanowisko starosty włodawskiego został mianowany 10 kwietnia 1927 roku. Zachowane dokumenty pokazują, że zajmował się m.in. sprawami dróg, szkolnictwa, rolnictwa czy melioracji. Należał również do inicjatorów budowy szpitala we Włodawie. Po zakończeniu pracy w administracji pozostał w mieście i prowadził praktykę adwokacką. W 1938 roku Adlow został uhonorowany medalem niepodległości. 2 lata później został aresztowany przez Gestapo podczas represji wymierzonych w prawników z Lubelszczyzny. Zatrzymanych osadzano w więzieniu na Zamku Lubelskim, a następnie deportowano do niemieckich obozów koncentracyjnych. Adlow trafił do Auschwitz, gdzie zmarł 4 września 1941 roku. Miał 51 lat. Starosta włodawski Mariusz Zańko przypomniał podczas uroczystości, że nazwisko dawnego starosty widnieje również na tablicy poświęconej ofiarom Auschwitz w kościele pod wezwaniem świętego Ludwika we Włodawie. A nadanie jego imienia sali obrad jest kolejną formą upamiętnienia prawnika i samorządowca związanego z Włodawą. 5 stuleci, 9 dekad, tyle już liczy sobie Wólka Tarnowska, wieś położona w gminie Wierzbica. W związku z tym wyjątkowe święto przygotowało koło gospodyń wiejskich z sąsiedniej Wygody. Genezę tego święta przedstawia Bożena Deniszczuk, przewodnicząca koła.
10: Inicjatywa jest moja. Byłam kilka tygodni temu w Teresinie, gmina Białopole. Tam mieszkańcy obchodzili 100-lecie wsi. Bardzo mi się to podobało. Zobaczyłam, jak wszyscy się zintegrowali wokół tej inicjatywy. No i pomyślałam, że znajdziemy swój jubileusz, a do dyspozycji jakby mamy wokół miejsca, w którym mieszkamy, wsie i Wólka Tarnowska, i Wygoda, i Tarnów. Okazało się po przeszukaniu dokumentów, że w tym roku przypada 590. rocznica najprawdopodobniej powstania Wólki Tarnowskiej.
8: To małe lokalne święto odbędzie się 12 września we wspomnianej Wólce. Na ten dzień organizatorzy przewidują liczne atrakcje, o których więcej z gościem Radia Bonton tuż po godzinie 14.

Fenologia. Nauka badająca zmiany zachodzące pomiędzy porami roku w faunie, florze i przyrodzie nieożywionej. To właśnie o tym usłyszycie w tym tygodniu w Planecie w 5 minut. Na pierwszy ogień zmiany zachodzące wraz z nadejściem jesieni, z którą też już się powoli oswajamy w Radiu Bonton, chociaż podobno w tym tygodniu ma być jeszcze takie małe, powiedzmy, to się nazywało, mały bis, jeżeli chodzi o ostatnie lato w pogodzie. Także jeszcze nie chowajcie sandałów. Za nami Daft Punk w utworze Get Lucky, a już teraz Skubas o tym, jakie życie jest piękne.

0: program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Planeta w 5 minut z Kingą Miszczyk.
2: Bo Ziemia nie ma czasu na dłuższe pogadanki. Dzień dobry, przy poniedziałku 7 września, ale wróćmy do 1 września. Dla nas sprawa jest prosta. Koniec wakacji, początek szkoły, nowy miesiąc, a dla przyrody żadna szczególna data, bo przyroda nie korzysta z kalendarza wiszącego na ścianie i to jest oczywiste. Nie wie, że 23 września ma rozpocząć się jesień. Nie wie też, że 21 czerwca zaczęło się lato. Rośliny, zwierzęta mają własny kalendarz i nazywa się on fenologia. Fenologia zajmuje się obserwowaniem cyklicznych zjawisk zachodzących w przyrodzie, czyli zamiast pytać, który mamy miesiąc, patrzymy na to, co właśnie robi natura. Czy zakwitły pierwsze rośliny, czy drzewa zaczynają wypuszczać liście, czy dojrzewają owoce, czy ptaki zaczynają migrację, czy liście zmieniają kolor. To właśnie takie wydarzenia wyznaczają kolejne etapy roku przyrodniczego i dlatego wiosna fenologiczna może zacząć się wcześniej niż ta z kalendarza, a początek jesieni może wyglądać zupełnie inaczej w różnych częściach Polski. Weźmy właśnie wrzesień. Astronomicznie wciąż mamy lato, kalendarzowo no też, a przyrodniczo zaczyna się okres, który możemy nazwać wczesną jesienią fenologiczną. I nie chodzi tutaj o jedną konkretną datę. W jednej części kraju wrzos zacznie kwitnąć wcześniej, gdzie indziej później dojrzeją orzechy laskowe. Już nie mogę się doczekać. W jeszcze innym miejscu kasztanowiec zacznie zrzucać dojrzałe owoce. Przyroda nie działa według jednego harmonogramu. No, to jest jasne. Reaguje na temperaturę, długość dnia, dostępność wody i wiele innych czynników. Dlatego dwa kolejne lata mogą wyglądać zupełnie inaczej. I nie trzeba jechać do Puszczy Białowieskiej, ani wybierać się na drugi koniec Polski, żeby ten przyrodniczy kalendarz zobaczyć. Wystarczy wyjść na spacer u nas w Chełmie. Park, ogród, skwer, okolice Kumowej Doliny czy ścieżki na obrzeżach miasta. Wszędzie tam przyroda właśnie wysyła nam swoje wrześniowe sygnały. Wystarczy zwrócić uwagę na to, co kwitnie, co dojrzewa, co zmienia kolor i które ptaki wciąż słyszymy nad głową. No właśnie, trzeba zwrócić uwagę, czyli stajemy, zamykamy oczy i wchłaniamy to, co jest wokół nas. I właśnie takie małe obserwacje pokazują, że oczywiście w Chełmie też mamy swój własny rytm przyrody. I co ciekawe, za rok te same miejsca mogą wyglądać trochę inaczej. Jeżeli wrzesień będzie cieplejszy, niektóre rośliny mogą zakwitnąć lub dojrzeć wcześniej, jeśli pogoda będzie chłodniejsza, później. Fenologia pozwala te różnice zauważyć, a potem porównać je z tym, co działo się w poprzednich latach. Fenologia jest również czymś więcej niż ciekawostką dla osób spacerujących po lesie. Naukowcy od lat prowadzą obserwacje tego, kiedy dokładnie pojawiają się kolejne zjawiska przyrodnicze. Pierwsze kwiaty, liście, dojrzewanie owoców, odloty ptaków, zmiany koloru liści, a potem można porównać te dane między latami i wtedy zaczynamy dostrzegać coś bardzo ciekawego. Jeżeli pewne zjawiska regularnie przesuwają się w czasie, może to być sygnał, że zmieniają się warunki, w których funkcjonują rośliny i zwierzęta. I tak jak kiedyś śnieg padał na Boże Narodzenie, tak teraz pada na Wielkanoc. Fenologia jest więc również jednym ze sposobów obserwowania zmian klimatu, bo natura reaguje na temperaturę i długość sezonu wegetacyjnego szybciej, niż my zdążymy zmienić kartkę w kalendarzu, a ten kalendarz, umówmy się, jest umowny. I właściwie możemy zrobić mały eksperyment. Nie potrzebujemy laboratorium, wystarczy wyjść z domu, rozejrzeć się. Może na chodniku znajdziemy pierwsze kasztany, może jarzębina zrobiła się już intensywnie czerwona, a może nad Chełmem przeleci właśnie stado ptaków szykujących się do podróży, a może zamkniemy oczy, weźmiemy głęboki wdech nosem i poczujemy, jesień. Każdy z tych widoków jest właśnie małą kartką w przyrodniczym kalendarzu. I kiedy zaczniemy je zauważać, okaże się, że natura informuje nas o zmianie pory roku na długo przed tym, zanim zrobi to kalendarz. Ale tak jak mówiłam wcześniej, trzeba obserwować. Więc kiedy ktoś powie, jeszcze lato, przecież mamy dopiero początek września, możemy odpowiedzieć. Dla ciebie może, przyroda już przewraca stronę. Dziękuję wam bardzo za dzisiaj. Jutro przyjrzymy się jednemu z najbardziej charakterystycznych znaków końca lata, czyli wrzosom, bo te niepozorne fioletowe krzewinki mają nam do powiedzenia o porze roku znacznie więcej, niż mogłoby się wydawać. Do jutra. Pa!
0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska, Chełm Lwowska 13R.
3: Reklama. Jesień i zima w Twoim domu wcale nie muszą być chłodne. Poznaj, a może nawet kup najnowsze rozwiązania grzewcze. Już 15 września od godziny 8 Ciepłotech zaprasza na targi z markami Defro i Blaze Harmony. Zobacz nowoczesne kotły na pelet i drewno oraz porozmawiaj z ekspertami. A 23 września od godziny 8 firmy Afriso i Kotłospaw zaprezentują nowoczesne rozwiązania dla instalacji grzewczych, automatykę sterującą Afriso oraz kotły na pelet i drewno marki Kotłospaw. Oszczędności i nowoczesne rozwiązania na targach techniki grzewczej w Ciepłotechu. Zapraszamy. Chełm Przemysłowa 26. W te dni specjalne oferty i rabaty.
4: Prowadzisz firmę produkcyjną na Lubelszczyźnie? Planujesz rozwój, zakup maszyn, rozbudowę zakładu albo chcesz wprowadzić na rynek nowy asortyment produktów? Zanim zainwestujesz, sprawdź, co możesz zyskać. Tarnobrzeska Specjalna Strefa Ekonomiczna Europark Wisłosan może udzielić wsparcia na rozwój Twojej firmy. Co ważne, ulga przysługuje również tam, gdzie już prowadzisz działalność. Strefy nie mają granic. W ramach wsparcia możesz otrzymać zwolnienie z podatku dochodowego nawet do 70% kosztów inwestycji. A to nie wszystko. Tarnobrzeska Strefa kończy budowę nowej hali produkcyjno-magazynowej w Chełmie, gdzie firmy mogą znaleźć gotową przestrzeń dla swojego biznesu. Wejdź na tsse.arp.pl i sprawdź korzyści z inwestowania z Tarnobrzeską Strefą. Zadzwoń 15 822 99 99. Z możliwości wsparcia skorzystało już bardzo wiele firm. Teraz czas sprawdzić, co możesz zyskać ty.
5: W poniedziałek przychodzi glazurnik, a ty w dalszym ciągu nie wybrałaś płytek do łazienki. Doskonale wiesz, że wszędzie trzeba je zamawiać i długo czekać.
6: A słyszałeś o outlecie Tania Glazura? Do wyboru mają ponad 300 wzorów od ręki. Na pewno tam coś wybierzemy.
5: Outlet Tania Glazura to płytki w cenie już od 9 zł 99 groszy za metr kwadratowy i wyprzedaże do -85%. Fachowa obsługa i wszystko dostępne od ręki. Chełm Okrzowska 27.
6: Tanio i od ręki.

0: Dwa. Ciszej wokół, głośniej w środku i 40 godzin nieprzerwanej muzyki za jedyne 149 zł. Najniższa cena z 30 dni to 179. Kupuj w Neonet.
1: Neonet, Neonet.
2: Dobrze podpowiemy w net.
3: Złote palówki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
4: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
3: Znacie, Frosta kupiłeś?
4: Prościej się nie da.
5: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
6: Recepta na udany dzień?
7: Przeboje i dobre śniadanie. Dzień dobry, mówimy Wam już o 7 rano.
6: Bon ton na dzień dobry od poniedziałku do piątku w Twoim radiu.
8: Sponsorem programu jest Interplus, chełmski dostawca internetu światłowodowego i telewizji.
9: Sponsorem programu jest salon samochodów używanych Best Auto, Chełm, ulica Kopernika 52.
10: Sponsorem programu jest Bieluch, dobry duch zdrowego śniadania.
11: Reklama.
12: Bon Ton Radio, w rytmie dnia.

Teddy Swims, Break Up in Reverse za nami. O 14 usłyszycie wiadomości drogowe z regionu w Radiu Bonton. Ja mam dla was wieści z Lędzina w województwie śląskim. Tam doszło do potrącenia skrzynki z infrastrukturą internetową. Po wypadku kierowca trafił do szpitala, ale tutaj jeden istotny szczegół. Kierującym auta był trzylatek. Dziecku nic się nie stało, rodzice byli trzeźwi, sprawa finał będzie mieć w sądzie rodzinnym, ale jak małe dziecko było w stanie ruszyć autem? To jest zagadka. Taka, no, niemała.

0: Sponsorem programu jest nowy w regionie producent blach dachowych. Szybka Blacha.pl. Sponsorem programu jest obchodzący 25-lecie salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36. Reklama.
1: Teatr Ziemi Chełmskiej i Chełmski Dom Kultury zapraszają.
2: Chełmskie legendy budzą się do życia już 3 października o godzinie 18 w Chełmskim Domu Kultury. Premiera niezwykłego spektaklu Korzenie.
1: Odkryj tajemnice kredowych korytarzy, poznaj legendę Białego Niedźwiedzia i wyrusz w pełną emocji podróż do korzeni Ziemi Chełmskiej.
2: Muzyka, taniec, znakomita obsada i historia, która poruszy całą rodzinę.
1: Korzenie 3 października o godzinie 18 w Chełmskim Domu Kultury.
2: Nie przegap tej premiery. Chełmskie legendy czekają właśnie na ciebie. Bilety dostępne na hdk.chełm.pl.
0: Reklama.
3: Mamy 14 w Radiu Bonton.
4: Ceny paliw mogą wkrótce pobić rekordy. Marszałek Sejmu komentuje świetny wyborczy wynik nacjonalistycznej AfD. Lotniska mają powody do zadowolenia. W te wakacje obsłużyły wyjątkowo dużo pasażerów. Miriam Lipińska. Ceny benzyny i diesla na stacjach zbliżają się do rekordów. Brakuje już niewiele, bo zaledwie ponad 20 groszy. Drogie paliwa to skutek wygaśnięcia rządowego pakietu CPN, co podniosło ceny o blisko złotówkę, ale jednocześnie stale napiętej sytuacji na Bliskim Wschodzie. Dlatego w najbliższym czasie na obniżki nie ma co liczyć, mówi Urszula Cieślak z Biura Analitycznego Reflex.
5: Czeka nas tydzień, w którym ceny będą na części stacji pozostawały stabilne, ale na części dalej będą jeszcze rosły.
4: Teraz na stacjach za benzynę 95 płacimy średnio 7,75 zł, a za olej 8,55 zł. Najlepiej wypada autogaz, który kosztuje 2,95. Dwa zarzuty dla Romana Rzet w związku ze sprawą zonda krypto. Jeden z nich, jak przekazał obrońca mężczyzny, dotyczy oszustwa. Adwokat dodał, że śledczy mają wnioskować o tymczasowy areszt dla Romana Rzet. Mężczyzna to były wspólnik Sylwestra Suszka, zaginionego założyciela giełdy kryptowalut BitBay, czyli poprzedniczki zonda krypto. Roman Rzet został zatrzymany przez policję w sobotę po południu w związku ze śledztwem dotyczącym zonda krypto, a służby zabezpieczyły m.in. dokumentację związaną z giełdą. Źle, że AfD dostała taki wynik, ale może dobrze, że stało się to w tej chwili. Mamy jeszcze rok na refleksję. My, Polki i Polacy. W ten sposób wyniki wyborów w niemieckiej Saksonii-Anhalcie, komentuje marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Skrajnie prawicowa Alternatywa dla Niemiec zdobyła we wczorajszych wyborach związkowych prawie 44% głosów, co oznacza, że partia więcej niż podwoiła swój wynik sprzed 5 lat w tym landzie. Marszałek ostrzega jednocześnie przed populistycznymi partiami.
6: Ostrzegam przed partiami, które na trudne problemy mają jednozdaniowe, proste odpowiedzi. Ostrzegam przed partiami populistycznymi. Ostrzegam przed partiami przyjaciółmi PiSu, Konfederacji.
4: Zdaniem marszałka Czarzastego Polska już idzie w stronę radykalizmu, a rolą rozsądnych ludzi, polityków, jest pokazywanie tego zjawiska. Będą testy syren w 5 warszawskich dzielnicach. Chodzi o Śródmieście, Pragę Południe, Mokotów, Ochotę i Żoliborz. Jak poinformował Urząd Miasta, testy wybranych urządzeń potrwają od jutra do 18 września, a w ich trakcie oprócz krótkich sygnałów dźwiękowych będzie słychać także komunikaty głosowe. Słysząc je, mieszkańcy nie powinni na nie reagować, bo nie będą oznaczać realnego zagrożenia. W tegoroczne wakacje padł frekwencyjny rekord na polskich lotniskach. Najlepsze wyniki miał port w Radomiu. W sierpniu liczba pasażerów wzrosła tam o 67%, choć oznacza to tylko niecałe 30 tysięcy odprawionych podróżnych. W Lublinie w sierpniu było to ponad 70 tysięcy, a we Wrocławiu już ponad 700 tysięcy. Największe polskie lotnisko, czyli warszawskie Okęcie, jeszcze nie opublikowało oficjalnych danych, ale już wiadomo, że i tu padł rekord. Najlepszy miesiąc w swojej historii zanotowały też krakowskie Balice. W sierpniu lotnisko odprawiło prawie 1,5 miliona podróżnych.
0: Sponsorem programu jest Domlux Polskie Składy Budowlane, dystrybutor kostki brukowej Polbruk i Semelrock.
7: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Chełm, ulica Lubelska 31.
8: 4 minuty po godzinie 14. Aktualnie, z tego co widzę, mamy około 19 stopni na termometrach, nawet 20. Czyli dzisiaj maksimum, jeżeli chodzi o pogodę. Ciśnienie wynosi 1026 hektopaskali. Jakość powietrza na ten moment jest bardzo dobra. a na niebie sporo chmur, chociaż nie w takiej dominującej objętości, ale też więcej chmur ma się pojawić wedle tego, co tutaj synoptycy nam przepowiadają.
0: Sponsorem programu jest Domlux, polskie składy budowlane. Dystrybutor to cieplenie Termoorganika.
7: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Telefon 665 751 038.
0: Bonton Radio 104,9 FM. W rytmie dnia. Sponsorem programu jest Top Boot Plus, dystrybutor nowych w regionie blach dachowych. Szybka blacha.pl. Sponsorem programu jest Mega Salon Meblowy Skorek. Hełm, ulica Podgórze 36.
8: Za moment zapowiedź wyjątkowej rocznicy w Radiu Bonton, a w tej godzinie mamy dla Was jeszcze wiadomości sportowe i doniesienia z ulic. Janek Zieliński z tej strony. Cześć.

0: Gość radia Bon Ton.
1: 590 lat mija, odkąd założono Wulkę Tarnowską i z tej okazji trochę się będzie działo, będzie przygotowane parę atrakcji. Można tak żartobliwie wręcz rzec, że będzie parę wygód. Organizowanych oczywiście przy współpracy wsi z Kołem Gospodyń Wiejskich Wygoda. Jan Zieliński, Radio Bon Ton, a dzisiaj właśnie z ramienia Koła Gospodyń z nami w studiu Bożena Daniszczuk. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: 590 lat. Sąsiedniej do was wsi, właśnie Wólki Tarnowskiej. I tak myślę sobie, od czego byśmy mogli zacząć i chyba od historii jednak tej wsi, która z tego co wiem jest bogata.
2: Historia Wólki Tarnowskiej sięga co najmniej 1436 roku. Wtedy to odnotowano istnienie cerkwi w Wólce Tarnowskiej. A skoro tak, to 2026 rok jest rokiem jubileuszowym i możemy i chcemy zorganizować jubileusz 590-lecia Wólki Tarnowskiej.
1: I jak to się wydarzyło, że to zostało jakby, skąd inicjatywa na taki jubileusz?
2: Inicjatywa jest moja, ponieważ byłam kilka tygodni temu w Teresinie, gmina Białopole, i tam mieszkańcy ze stowarzyszeniem obchodzili stulecie wsi. Bardzo mi się to podobało. Zobaczyłam, jak wszyscy się zintegrowali wokół tej inicjatywy. No i pomyślałam, że znajdziemy swój jubileusz, a do dyspozycji jakby mamy wokół miejsca, w którym mieszkamy, wsie i Wólka Tarnowska, i Wygoda, i Tarnów. I tak okazało się po przeszukaniu internetów, archiwów, dokumentów, że w tym roku przypada 590. rocznica najprawdopodobniej powstania Wólki Tarnowskiej. Zapewne wieś, osada istniała wcześniej. Podobno wcześniej nazywała się Wola Tarnowska i była własnością bojarów Leszka, Mieszka i Andruszki. I mieli ustalone granice z Bogdanem z Chańska. To też jest blisko nas. Przez Wólkę Tarnowską przetaczały się wojny, powstania, a wieś trwała i trwał też niesamowity klimat tego miejsca. W 1944 roku w tej wsi było blisko 200 numerów i w każdym domu przynajmniej dwu, a nawet trzy pokoleniowe rodziny mieszkały. Co dzisiaj, panie redaktorze, byłoby chyba nie do pomyślenia. My sami mieszkaliśmy w trzypokoleniowym domu przez kilka lat. Byli rodzice mojego męża, my i nasze dzieci, ale my tak bardziej dojazdowo.
1: To ja mogę powiedzieć, że ja mieszkałem jeszcze nie, no, przez chwilę mieszkałem w domu, w którym były cztery pokolenia, póki jeszcze moja prababcia żyła, tam ze 20 lat temu, no to byli moi rodzice, moi dziadkowie i moja prababcia. Także, no oczywiście wiadomo, w tym wydaniu miejskim, ale mniej więcej wiem, o czym mowa.
2: Później, po wojnie, przyszła trudna historia, którą od 1947 roku nieśli mieszkańcy Wólki Tarnowskiej na miejscu i na wygnaniu. Ale przyjechali też nowi ludzie i też zmuszeni przez bieg historii budować swoje życie od podstaw. Wszyscy zawsze żyli w wielkiej zgodzie i przyjaźni. Tak wielkiej, że zapraszali sąsiadów w kumy, czyli aby byli chrzestnymi swoich dzieci.
1: I tak to się wszystko łączyło.
2: I to się łączyło. Na święta zawierali małżeństwa. W naszej Wólce żyjemy w przyjaźni. Razem podejmujemy wspólne inicjatywy, wspieramy się. Zawsze możemy na siebie liczyć. To wielka wartość dzisiaj. Kiedy rodzi się nowy mieszkaniec, wszyscy cieszymy się. Niestety jest to coraz rzadsze. Kiedy umiera sąsiad, gromada z szacunkiem towarzyszy mu w ostatniej drodze.
1: Historia dosyć długa, jednak prawie 600 lat, z różnymi odcieniami. Pomysł powstał, no to teraz czas na realizację. I kiedy to się odbędzie i co jest przewidziane w programie?
2: Świętować będziemy 12 września, to jest sobota 2026 roku, od godziny 14. Na początek oczywiście powitamy naszych gości. Będzie to część bardzo taka uroczysta, patriotyczna. Następnie wysłuchamy koncertu pod tytułem Trzy kultury Polesia. W tym koncercie wystąpi Jędrzej Sawina z lirą korbową, zespół Czar Polesia z Urszulina, Ale Babki z kapelą męską z Dorochuska oraz zespół na Dolince z gminy Leśniowice. Również wystąpi zespół muzyczny Lazur Band. Na zakończenie części koncertowej pod tytułem Trzy kultury Polesia wystąpi Dariusz Tokarzewski, Mariusz Matera z zespołu Vox.
1: To jeżeli chodzi o część artystyczną, ale z tego co wiem, jeszcze jakieś konkursy będą, generalnie takie atrakcje, jeszcze poza muzyczne, że tak powiem.
2: Będzie strefa zabaw dla dzieci, będzie konkurs na najpiękniejszy kosz piknikowy, jury obejrzy, przyzna nagrodę i odda właścicielom kosz z powrotem, tak żeby mogli z przyjaciółmi dokonać konsumpcji tego. Bardzo ważną sprawą, którą się zajmiemy w trakcie urodzin Wólki Tarnowskiej, będzie zbiórka i licytacje na rzecz Szymona Zelenta. Będzie również degustacja dań z przepiśnika babci, a więc zupa taka prosta, zalewajka, groch z kapustą. A skoro w swojej historii mamy bojarów, to również będzie pieczony prosiak.
1: Bo tak się właśnie zastanawiałem, czy w związku z historycznym wymiarem coś panią się udało odkryć w może dawnych tych książkach z przepisami, może jakieś coś starego się udało wygrzebać.
2: Przepisy były przekazywane w tradycji ustnej, z prababci na babcię, z babci na córkę synową. Ja sama wiele takich przepisów w Wólce Tarnowskiej poznałam od mojej teściowej Marysi, od moich sąsiadek. Była to bardzo skromna, biedna kuchnia, bo młodzi ludzie nie zdają sobie sprawy, ale nie było wtedy lodówek, mikrofali i trzeba było tak tę kuchnię komponować, żeby wszyscy byli najedzeni i dostarczyć wszystkim witamin. Więc taką bazą były ziemniaki, stąd zalewajka, placki ziemniaczane, tak zwane tarciuchy, stąd wszelkie dania z kapustą kwaszoną, ogórkami, makiem, fasolą, ale również rośliny przednówka. Bardzo daleko było do lekarza, nikt nie robił wtedy badań, ale wszyscy wiedzieli, że po tej zimie no, brak jest witamin. Więc co? Zioła i zielska, które rosły, tym najważniejszym źródłem żelaza i witamin była wtedy lebioda.
1: I to wszystko już 12 września w Wólce Tarnowskiej. My jako Radio Bonton i Super Tydzień Chełmski patronujemy temu wydarzeniu, tak więc zapraszamy i oczywiście to by było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszą rozmowę. W naszym studiu dzisiaj gościliśmy
2: Bożena Deniszczuk, przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich Wygoda w Wygodzie.
1: Janek Zieliński, Radio Bonton. Kłaniam się i do usłyszenia.
0: Gość Radia Bonton. Reklama. To jeszcze nie koniec sezonu na idealny trawnik. Roboty koszące Husqvarna Automower. Technologia, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Teraz w specjalne oferty na wybrane modele i gwarancja do 5 lat. Szczegóły u autoryzowanego dilera Husqvarna.
3: Autoryzowany dealer Husqvarna. Garden Park. Chełm Mickiewicza 41. Telefon 731-33-21-33.
4: Ciepło w domu zaczyna się od dobrego wyboru. Art Drew oferuje drewno opałowe łupane oraz w wałkach w różnych gatunkach. Gwarantujemy transport, szybką realizację i atrakcyjne ceny. Zamów już dziś 725 210 299. Sprzedaż drewna. Firma Art Drew. Koza gotówka 50K.
5: Tak, można w Chełmie zjeść pyszny domowy obiad. W Ambrozji gotujemy z regionalnych produktów z pasją i szacunkiem do tradycji. Codziennie inny obiad dnia na miejscu lub z dowozem. Możliwość wykupu abonamentu oraz zakupu wyrobów garmażeryjnych. Organizujesz przyjęcie? Polecamy nasz catering okolicznościowy. Spółdzielnia Socjalna Ambrozja. Chełm, pierwszego pułku Szwoleżerów 16. Telefon 666 559 679. Tradycyjna kuchnia na każdą kieszeń. Uwaga, twój gest pomoże innym. U nas zamówisz parę. Serca. Od września na pyszne obiady zapraszamy również w soboty i niedzielę od 9 do 14.
6: Wash Park. Najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. U nas mycie podwozia, oryginalna chemia, mycie felgi, suszenie pojazdu. Teraz również trzepanie dywaników welurowych. Bezpłatnie. Wash Park. Chełm Kolejowa 51 naprzeciwko Lidla.
0: Reklama. Bonton Radio. W rytmie dnia.

Natalii Imbruglia w utworze Torn. To za nami. A co się dzieje w trzeciej lidze, już wiemy. Pora, aby w sporcie Radia Bonton zajrzeć do okręgówki. Czwarta kolejka już za nami. Czas sobie te mecze podsumować, a zrobi to niezawodny Marcin Petruk, zakręcony w lokalnej piłce jak podkręcona piłka. A powiem wam, że to nie koniec tak suchych żartów z mojej strony. Lecimy w rytmie dnia do 17, niczym piłka w światło bramki. A lecimy nie sami oczywiście, tylko z muzyką LP, Lost on You. To już teraz, za chwilę też Strasa, potem jeszcze Perfect, czy też chociażby Zalia.

0: mnie.
1: Reklama. Nie marznij. Składy opału u Buczka Chełm pod górze 36. Telefon 887 50 51 50. Oraz w Stołpie 31. Telefon 794 318 020. Zapraszają po opał autoryzowany sprzedawca PKW Węgiel z polskich kopalni Orzech, Kostka, Groszek i Pelet. Dostępny od ręki. Gwarantowana jakość, transport, super cena i fachowe doradztwo. Zadzwoń lub przyjedź już dziś. Składy opału u Buczka Chełm pod górze 36 i Stołpie 31. Dla stałych klientów rabaty.
2: Oczekujesz od życia czegoś więcej? Kamienica reformacka w Chełmie to nowa definicja prestiżu. Kameralna inwestycja z klimatyzacją, ogrzewaniem podłogowym i najwyższym standardem wykończenia. O Twój spokój zadba monitoring oraz zamknięty teren z prywatnymi garażami. Poczuj luksus w sercu miasta. Wybierz swoje nowe mieszkanie na reformacka.pl. Odwiedź biuro przy Lwowskiej 24 lub zadzwoń 518 910 277.
1: Reklama. Program sponsoruje AluPoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń tarasów i ogrodów zimowych.
3: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
1: Bonton Radio Sport.
4: Sport, Marcin Petruk. Drugie starcie z Legią Warszawa, tym razem zakończone porażką. Po zwycięstwie w Pucharze Polski Motor Lublin musiał uznać wyższość rywali, przegrywając u siebie ekstraklasowe spotkanie 2-3. Dwukrotnie po stronie gospodarzy celność nie zawiodła Karola Czubaka. Głos w konferencji po meczu zabrał trener Motoru Mariusz Misiura.
5: Jest takie powiedzenie, dumny po zwycięstwie i wierny po porażce. Po tym meczu mam zamiar być i dumny i wierny tej drużynie. Ciężko mi jest jak zaakceptować końcowy wynik, patrząc na przebieg meczu, na tak straciliśmy bramki, na to, jakie sytuacje nie wykorzystaliśmy. I nie mam zamiaru się licytować, kto miał ich więcej, tylko w jakich momentach i jakiej trudności te sytuacje były. To były bardzo dobre dwa spotkania z Legią i najtrudniej zaakceptować wynik.
4: Kolejne spotkanie Motor Lublin rozegra z Rakowem Częstochowa na wyjeździe już w piątek. Ekoróżanka nadal na czele chełmskiej klasy okręgowej. Wczoraj zespół dopisał do konta kolejne 3 punkty, pokonując 4-3 Włodawiankę, odwracając tym samym losy spotkania, ponieważ do 65 minuty przegrywał 0-3, mówi trener Kamil Karwatiuk.
6: Można powiedzieć, że to jeden z meczów sezonu, albo no myślę, że to było kibic, będą pamiętać to spotkanie, bo przegrywać się 0 na wyjeździe, jeszcze w Derbach i odwrócić spotkanie, to nie wiem, czy kiedykolwiek takie coś się zdarzyło, więc wielkie brawa dla mojego zespołu, pokazał niesamowitą determinację, wiarę i też jakość piłkarską.
4: Druga lokata w okręgowej tabeli należy do Ogniwo Wierzbica, które 3-1 pokonało Kłosa Gmina Chełm. Po 4 kolejkach tabelę zamyka natomiast granicę Dorochusk po remisie 2-2 z GKS-em Łopiennik. W pozostałych spotkaniach Unia Rajowiec 5-1 pokonała Hetmana Żółkiewka, Frasati Fajsłowice 3-1 rezerwy Chełmianki, Ruch Izbica 1-1 zremisował z Orłem Srebrzyszcze, zaś ZGKS Brat Cukrownik Sienica Nadolna 2-2 z Witrumem Wola Okruska. Mieszko Kamiński, młody chełmianin ścigający się na mini motocyklach, oficjalnie zakończył kolejny sezon, a w nim startował dwukrotnie, na torach w Słomczynie oraz w Biłgoraju w ramach motocyklowych Mistrzostw Śląska, mówi jego trener i tata Krzysztof Kamiński.
7: Nie obyło się bez przygód, mieliśmy startować w klasie 160, ale tydzień przed zawodami wybuchł nam silnik, odbudowaliśmy, w domu było wszystko ok, zrobiliśmy 2 motogodziny treningu, pojechaliśmy na zawody, na pierwszym wyjeździe silnik odmówił posłuszeństwa i musieliśmy wrócić do klasy 110. Ale to przyniosło bardzo dobre efekty, bo Mieszko otworzył się na jazdę w deszczu, bo wygrał wyścig, zrobił życióweczkę piękną na deszczu, pociągnął kolegę swojego z klasy niżej, Mikołaja Pawlikowskiego, także sezon uważamy za bardzo udany.
4: Przyszły sezon zapowiada się dla Mieszka jeszcze bardziej wymagający.
7: Mieszko w maju kończy 12 lat, może usiąść już na klasę stok 250, czyli już duże koła, 17. Kończymy przygodę z moimi kołami, chociaż jeszcze mi się odgryza, że chcę w Pitbike Fun jechać, czyli w klasie 160 na pitbajkach. Myślę, że jeżeli będzie gotowy na to, to też pojedzie w 2 wyścigach. Także no plany są na 250, już na duże motocykle, na duże tory. Oczywiście będziemy zdawać nową licencję, ale już licencję uprawniającą go do ścigania na dużych motocyklach.
4: Więcej o minionym sezonie Mieszka Kamińskiego powiemy w sobotnim magazynie sportowym.
1: Program sponsoruje AluPoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń tarasów i ogrodów zimowych.
3: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
0: Bonton Radio. W rytmie dnia.

Ten kodeks aktualnie jest niczym kałuża, jest w stanie płynnym i nic nie zapowiada, żeby te zmiany zwolniły. Przypomnieniem o tym, co się aktualnie zmienia, co się aktualnie dzieje, a jest tego sporo. O tym wszystkim powie wam Marcin Petruk w Radio Nawigacji. On tutaj akurat jest stałą w Radiu Bonton. Dalej czuwa. My też czuwamy nad doborem najlepszej muzy. Perfekt, ale w koło jest wesoło. To już teraz. Później jeszcze Dawid Kwiatkowski z Alia, czy też ATB.

0: Serwis FM. Chełm Aleja Przyjaźni 2.
1: Radio Nawigacja. Informacje dla kierowców.
2: W gąszczu ciągłych zmian w przepisach drogowych być może części zmotoryzowanych umknęła informacja, że kolejne weszły w życie 4 września, więc przypominamy, na czym polegają. Od teraz każdy, kto po raz pierwszy zdobędzie uprawnienia kategorii B, zostaje objęty okresem próbnym. Osoba pełnoletnia 2-letnim, 17-latek 3-letnim. W tym czasie świeżo upieczonego kierowcę obowiązuje zerowy limit alkoholu oraz limit 12 punktów karnych, a także sporo obostrzeń mówiących, że stracą prawko za popełnienie najpoważniejszych wykroczeń. Wśród nich jest m.in. spowodowanie poważnego zagrożenia w ruchu, przekroczenie prędkości czy przejazd na czerwonym świetle.
0: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Chełm Aleja Przyjaźni 2.
1: Bonton Radio 102,6.

0: Reklama.
1: Garaż Top Serwis Wołyńska 53 zaprasza na badal zdania techniczne. Garaż Top Serwis. Świadczymy usługi w zakresie wymiany rozrządów i sprzęgła, napraw zawieszenia i ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów Peugeot, Citroen, Renault zapraszamy na regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 24 godziny na dobę. Garaż Top Serwis. Chełm, ulica Wołyńska 53. Telefon 82 565 10 96. Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas naprawy. Czym A. I naprawiamy też busy.

Kochani, za nami weekend, który przyniósł w Radiu Bonton kilka nowości. Zapraszam wszystkich graczy na radiobonton.pl, gdyż ja wystartowałem z własnej produkcji podcastem o tytule Graudycja. Dla tych, co grać lubią i słuchać o grach też lubią. Tam na radiobonton.pl wszystkiego się dowiecie, bo to też nie jedyne nowości. Kochani, my zmierzamy do 15 do wiadomości, między innymi z kraju i ze świata. Będzie o upałach, bo tak jak mówiłem, mogą wrócić na chwilę. Będzie również o zmaganiach Igi Świątek w US Open. Luckily I follow rivers, to za nami. ATB Ecstasy, to już teraz. Jeszcze 6 minut do 15.

0: Sponsorem programu jest nowy w regionie producent blach dachowych. Szybka Blacha.pl. Sponsorem programu jest obchodzący 25-lecie salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36. Reklama.
1: Aleja Przyjaźni 2. Każdy kierowca w hełmie Motopol zna.
2: Czy na zimę, czy na lato, sam opony kupuje tato.
1: Motopol. Hełm Aleja Przyjaźni 2. Serwis i sprzedaż opon do każdego pojazdu.
0: Uwaga! Oferujemy również naprawę i serwis klimatyzacji. Ogródek Jordanowski w Chełmie już wkrótce stanie się atrakcyjną zieloną przestrzenią do zabawy i wypoczynku. Dzięki wsparciu z funduszy europejskich dla Polski Wschodniej przejdzie kompleksową modernizację, która pomoże adaptować miasto do zmian klimatu. Nowe urządzenia zabawowe i mała architektura połączą się z ogrodem deszczowym, rabatami bioretencyjnymi i zielenią, tworząc zielono-niebieską infrastrukturę, która pomoże zatrzymywać wodę i łagodzić skutki upałów. Materiał współfinansowany przez Unię Europejską. Masz talent plastyczny? Jesteś uczniem szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej? Weź udział w 7. edycji konkursu Lubelskie Pięknieje i pokaż, jak fundusze europejskie zmieniają twoją okolicę. Rysuj, maluj, wyklejaj. Technika dowolna. Format A3 i pełna swoboda twórcza. Na pracę czekamy do 30 września. Lubelskie Pięknieje. Pokaż swoją wizję i wygraj atrakcyjne nagrody rzeczowe.
3: Fundusze europejskie dla Lubelskiego. Razem rozwijajmy nasze województwo. Więcej na fundusze.ue.lubelskie.pl. Zapraszam, Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelski.
4: Chełmski Dom Kultury zaprasza na najnowszy program kabaretu Smile. Kontra. Już 19 września w Amfiteatrze Kumowa Dolina. Szczegóły hdkhełm.pl. Patronat medialny Radio Bonton i Super Tydzień Chełmski.
5: Biały miś, o biały wiś, dla Bożeny, o... Która kiedyś nie kupiła kakao.
0: Reklama.
6: No i
0: Bonton Radio 104,9 FM. W rytmie dnia.
7: Tak, mamy 15.
8: Upały nie powiedziały ostatniego słowa, są alerty. Ruszył proces policjantów oskarżonych w sprawie śmierci 14-latki z Andrychowa. Iga Świątek powalczy dziś o ćwierćfinał wielkoszlemowego US Open. Miriam Lipińska. Jutro wracają wysokie temperatury. Na południu i południowym zachodzie kraju na termometrach trójka z przodu. Synoptycy wydali już ostrzeżenia pierwszego najniższego stopnia przed upałami dla części województwa dolnośląskiego i opolskiego. Wysokie temperatury pozostaną z nami jeszcze w środę, ale od zachodu będzie już szło ochłodzenie. Policjanci oskarżeni w związku ze śmiercią 14-letniej Natalii z Andrychowa nie przyznali się do winy i odmówili składania wyjaśnień. Proces w tej sprawie ruszył dziś przed sądem w Wadowicach. Zimą 3 lata temu dziewczynka zaginęła w drodze do szkoły. Straciła przytomność pod jednym ze sklepów, ale wcześniej zadzwoniła do ojca, mówiąc, że nie wie, gdzie jest. A ten zgłosił zaginięcie na komisariacie. Według prokuratury trzej oskarżeni policjanci nie podjęli odpowiednich działań, żeby szybko odnaleźć nastolatkę. Mówiła w sądzie prokurator Oliwia Prożek-Michalec.
9: Nastąpiła zwłoka w przesłuchaniu ojca dziewczynki. Około 1,5 godziny. Ponadto nie został żaden patrol skierowany celem przeszukania miejsca.
8: Ostatecznie dziewczynka znalazł znajomy ojca. Była bardzo wychłodzona, ale przytomność straciła z powodu wylewu krwi do mózgu. Zmarła w szpitalu. Coraz więcej przychodni w całej Polsce wysyła do pacjentów informacje, że ich dane wyciekły z platformy MyDoctor. W sumie wyciek dotyczy danych 19 milionów osób. Lubelska Izba Lekarska przypomina jednak, że takie powiadomienia wynikają z przepisów o danych osobowych. Nie ma co szturmować przychodni, by dowiedzieć się, jakie konkretnie dane wyciekły, bo one tego na dziś nie wiedzą.
10: Nasze podmioty nie mają tej informacji. Też nie chcielibyśmy, aby nastąpił jakiś paraliż telefonów, czy też zapytań, no bo to odbije się na innych pacjentach, którzy rzeczywiście będą wymagali wizyty, czy skorzystania z porady.
8: Mówi prezes Lubelskiej Izby dr Dariusz Zamborski. Jednocześnie Izba przypomina, by zastrzec swój PESEL, bo tylko tyle można w tej sytuacji zrobić. Dziki coraz bardziej dają się we znaki mieszkańcom stolicy i kierowcom. Dziś z ich powodu doszło do karambolu na południowej obwodnicy Warszawy. Zdarzyło się 5 aut, nikomu na szczęście nic się nie stało, ale sytuacja staje się coraz bardziej niebezpieczna, bo rośnie też liczba ataków dzików na ludzi. Opozycja mówi o bierności miasta. miasta i zapowiada zawiadomienia do prokuratury na prezydenta Warszawy. Mówi Krystian Młynarek, radny PiSu.
6: Złożymy dzisiaj zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Jest to niedopełnienie obowiązków i liczymy na to, że skoro te wszystkie bardzo smutne, tragiczne wydarzenia nie były w stanie prezydenta Warszawy skłonić do odpowiednich działań, to może prokuratura będzie w stanie.
8: Miasto zapowiedziało, że na wszystkie zarzuty odpowie w piątek. Wtedy ma dojść do drugiego spotkania zespołu do spraw dzikich zwierząt. I jeszcze sport. Iga Świątek zagra dziś o ćwierćfinał wielkoszlemowego US Open. Na jej drodze do najlepszej ósemki nowojorskiego turnieju stoi zawodniczka, która pozbawiła ją 2 lata temu nadziei na olimpijskie złoto. Ale dziś w starciu z Chinką Qin Wen Zheng to Świątek jest faworytką, a początek meczu za 1,5 godziny.
1: Flash. Skrót lokalnych informacji.
11: W najbliższy piątek w Parku Miejskim odbędzie się Chełmski Dzień Organizacji Pozarządowych. Od 10 do 14 mieszkańcy będą mogli poznać działalność lokalnych stowarzyszeń i fundacji. Magistrat zachęca chełmian, by tego dnia zajrzeli do parku. Nowe oświetlenie uliczne powstanie w Chorodyszczu Kolonii. W przetargu pojawiły się 4 oferty. Najtańsza opiewa na nieco ponad 132 tysiące złotych. Prawie 100 tysięcy mniej niż zakładany budżet. W ramach inwestycji ma powstać 13 LED-owych lamp. Jeśli oferta przejdzie weryfikację, prace potrwają do 85 dni. W Rejowcu otwarto nowoczesny żłobek. Inwestycja kosztowała blisko 6 milionów złotych. Placówka ma pomóc młodym rodzicom w powrocie do pracy. Rekrutacja nadal trwa. A na szczegóły zapraszamy w lokalnych wiadomościach. Do usłyszenia o 15.30.
12: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Chełm, Aleja Przyjaźni 2.
13: 20 stopni na termometrach aktualnie, czyli najwyższa temperatura dzisiaj. Ciśnienie wynosi 1025 hektopaskali. Jakość powietrza jest dobra. Nad nami sporo chmur, chociaż trochę tego błękitnego nieba się przebija. Tak sobie jeszcze zerknę, co tam będzie w nocy. W nocy najniżej będzie około 10 stopni, ale tym razem bez opadów deszczu.
12: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Chełm, Aleja Przyjaźni 2.
1: Bonton Radio 104,9 FM. W rytmie dnia.
0: Sponsorem programu jest Top Wood Plus, dystrybutor nowych w regionie blach dachowych. Szybka blacha.pl.
14: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
13: Coraz szybciej zbliżamy się do końca zmiany w rytmie dnia. Czy tak szybko jak tempo dystrybucji plotek? Oj, tutaj chyba nie aż tak, bo plotki rozchodzą się szybko. A o tym, dlaczego tak jest, opowie nam Kinga Miszczyk w audycji A Dlaczego. Janek Zieliński z tej strony, mi akurat od plotek do plotek dzisiaj daleko w Radiu Bonton, ale za to mamy dla Was sporo aktualności z okolicy w tej godzinie. No i oczywiście fantastyczna muza Rihanna i Calvin Harris. To na początek.

0: Dzień dobry. Przy poniedziałku mamy bardzo, bardzo ważne pytanie od Magdy ze Szkoły Podstawowej nr 5, oczywiście w Chełmie.
1: Dlaczego plotki tak szybko się rozchodzą?
0: Masz czasem wrażenie, że jedna informacja potrafi przejść przez całą szkołę szybciej niż jeden dzwonek na przerwę, prawda? No właśnie. Ktoś coś powie jednej osobie, ta osoba mówi następnej, następna kolejnej. No i takie rzeczy dzieją się nie tylko w szkołach, ale wszędzie na całym świecie. I zanim minie kilka minut, nagle pół szkoły już wie. Tylko właśnie jest jeden problem, słuchajcie. Po drodze ta informacja może się trochę zmienić, tak jak zabawa w głuchy telefon. Dlaczego plotki rozchodzą się tak szybko? Kurczę, po pierwsze dlatego, że ludzie po prostu interesują się informacjami o innych ludziach, zwłaszcza takie, które są zaskakujące, niezwykłe albo budzą emocje. Ktoś dostał piątkę? Okej, nic, tak? Ktoś zrobił coś totalnie dziwnego? O, to już trzeba wiedzieć i trzeba podać dalej. Nasz mózg zwraca większą uwagę na informacje, które wywołują emocje, a plotki bardzo często właśnie takie są. Po drugie, plotkę łatwo przekazać dalej. Nie potrzebujemy do tego żadnej aplikacji, internetu ani specjalnego sprzętu. Wystarczy. Ej, słyszałaś? I już. Ale najciekawsze jest to, co dzieje się później. Kiedy przekazujemy komuś historię z pamięci, nie odtwarzamy jej jak nagrania telefonu. Nasza pamięć nie działa jak kamera. Niektóre szczegóły zapamiętujemy dokładnie, inne pomijamy, a czasem nawet świadomie uzupełniamy. Dlatego po kilku przekazaniach historia może wyglądać zupełnie inaczej niż na początku. Tak jak wcześniej wspomniałam, tak jak gra w głuchy telefon. Pierwsza osoba mówi: Kuba spóźnił się na lekcję, bo autobus miał awarię. Druga zapamiętuje: Kuba spóźnił się, bo autobus się zepsuł. Trzecia: Kuba spóźnił się i przez niego cała klasa czekała. A czwarty słyszy już: Kuba rozwalił autobus i dlatego wszyscy się spóźnili. No tak. No dobra, może aż tak szybko nie zawsze to działa, ale mechanizm jest prawdziwy. Plotki mają jeszcze jedną super moc. Są ciekawe właśnie dlatego, że nie zawsze wiadomo, czy są prawdziwe. A kiedy słyszymy podobno, to nasz mózg natychmiast chce wiedzieć, ale co podobno? I właśnie dlatego plotka może rozprzestrzeniać się bardzo szybko, szczególnie w grupie, w której ludzie często ze sobą rozmawiają. Tylko warto pamiętać o jednej rzeczy. To, że informacja szybko się rozchodzi, nie oznacza, że jest prawdziwa. Czasami najszybciej podróżuje właśnie ta informacja, której nikt nie sprawdził. A więc zanim przekażemy dalej, ej, słyszałaś? Może warto zadać jeszcze jedno pytanie. A skąd to właściwie wiadomo? Pytanie zadała Madzia ze Szkoły Podstawowej nr 5. Dziękuję bardzo za te ważne pytanie. A my dalej pytamy, sprawdzamy i odkrywamy. Dziękuję Wam bardzo za dzisiaj i słyszymy się jutro. Pa!
2: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska, Chełm Lwowska 13R.
3: 104 i 9 FM, Bonton Radio i wszystko gra. Just can't believe this, man.

0: reklama.
1: Potrzebujesz sprawdzonego i trwałego ogrodzenia? W Unipolu znajdziesz wszystkie materiały dostępne od ręki. Profile stalowe, farby, panele 3D, siatki ogrodzeniowe, słupki, akcesoria montażowa, a także gotowe bramy i furtki. W sprzedaży mamy również metalowe sztachety na wymiar z 10-letnią gwarancją. Nie wiesz co wybrać? Poradzimy, wycenimy i zorganizujemy transport. Unipol, twój partner w ogrodzeniach. Odwiedź nas. Chełm, ulica Ceramiczna 34E. Sprawdź bezpłatny kalkulator ogrodzeń na unipolhełm.pl lub zadzwoń 608 340 730.
2: Nie musisz tego robić sama. Umów się na godzinę i oddaj swój samochód w ręce specjalisty.
3: Wash Park, najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. Teraz to my zajmiemy się twoim samochodem, a ty możesz wybić kawę lub pójść na zakupy. Nie czekaj w kolejce. Zarezerwuj telefonicznie jedną z 5 dostępnych godzin mycia. Zadzwoń 453 233 922.
2: Wash Park, Chełm, kolejowa 51, naprzeciwko Lidla.
3: Usługa dostępna dla pań i panów. Wash Park. Teraz mycie samochodu jest bardzo proste i przyjemne.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii dobry plan wystarczy.
4: A w praktyce najlepiej zrealizować go w Castoramie, gdzie już od środy kupisz czego potrzebujesz i odbierzesz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa od 9 do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: PS2. Ciszej wokół, głośniej w środku i 40 godzin nieprzerwanej muzyki za jedyne 149 zł. Najniższa cena z 30 dni to 179. Kupuj w Neonet.
1: Neonet, Neonet.
2: Dobrze podpowiemy w net.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Bezterminowa gwarancja na naprawę szyby? W Autoglas to standard, by zapewnić Ci spokój za kierownicą. Nie ryzykuj i zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zadzwoń do nas na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
6: O tym, co dzieje się w Zajeździe, huczy całe miasteczko. Oglądaj nowy sezon Zajazd, będzie się działo od poniedziałku do czwartku o 16 w Stopklatce. Zapraszam, Ania Powierza.
7: Reklama. Ponton Radio. W rytmie dnia.

ciekawostka z życia redakcji. Ja i Monika Łupkowska jesteśmy fanami Formuły 1. Jeszcze próbujemy w to wszystko wkręcić Marcina Petruka. I dzisiaj gadaliśmy o tym chociażby, co się działo na Monzy w ten weekend. Gdzieś tak ta rozmowa zeszła na Ayrtona Sennę, słynnego kierowcę, który stracił życie na torze Imola. I taka ciekawostka. Dziś się dowiedziałem, że Ayrton Senna ma swoją ulicę w Polsce. Konkretnie to w Wałbrzychu. A to nie jedyne ulice, o jakich dzisiaj usłyszycie w rytmie dnia. Za niedługo wiadomości dla kierowców o tych bliżej położonych nam ulicach. Natomiast o 15.30 zapraszam Was na serwis Radia Bonton. To już za 9 minut, a w tym czasie jeszcze klasyk Dire Straits, Money for Nothing. Look at them yo-yos, that's the way you do it.

0: Reklama.
1: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
2: Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira, Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
3: Tato, słyszałeś o ACR?
4: A co to jest ACR?
5: ACR Autoczęści Rudka. Ponad 100 tysięcy używanych części w jednym miejscu. Rozruszniki, alternatory, wtryski, pompy, turbiny, części blacharskie i mechaniczne oraz największy wybór silników i skrzyń biegów w regionie.
3: To tu, gdzie ten robot?
5: Rudka, Podleśna 9. Wylot z Chełma na Krasny Staw. Telefon 601 500 636. Odwiedź nas osobiście lub na acr.pl.
6: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Polska papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99, a teraz 5,99 za kilogram. A nektarynki luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
0: Reklama.
8: Jest 15.30, Eliza Kudalska-Nowosad, wiadomości lokalne Radia Bonton. Chełmski Dzień Organizacji Pozarządowych odbędzie się już w tym tygodniu, 11 września, w Miejskim Parku imienia Unii Europejskiej. Do udziału w wydarzeniu magistrat zaprosił stowarzyszenia, fundacje i inne organizacje, które działają na rzecz mieszkańców. I ważne, by to właśnie chełmianie mogli choć na chwilę pojawić się tego dnia w parku.
9: Mieszkańcy będą mogli poznać działalność lokalnych fundacji, stowarzyszeń i społeczników, a organizacje zaprezentują swoje inicjatywy i pomysły. Nie zabraknie także wyróżnień dla osób szczególnie zaangażowanych w życie naszego miasta.
8: Zapowiada Kacper Jasek z Urzędu Miasta. Spotkanie potrwa od godziny 10 do 14. Mieszkańcy Chorodyszcza Kolonii wkrótce doczekają się nowego oświetlenia ulicznego. Gmina Chełm otworzyła oferty w przetargu na tę inwestycję. Rozpiętość cenowa propozycji zaskoczyła samorządowców. Różnica między najtańszą a najdroższą ofertą wynosi ponad 224 tysiące. Do urzędu wpłynęły 4 oferty. 3 z nich mieszczą się w budżecie gminy, który na ten cel wynosi 230 tysięcy złotych brutto. Najkorzystniejszą cenowo propozycją przedstawił zakład Chełma, oferując wykonanie prac za nieco ponad 132 tysiące, a to o prawie 100 tysięcy mniej niż zabezpieczył samorząd. Inwestycja będzie miała konkretny wymiar techniczny. W ramach zadania powstanie linia kablowa o długości 719 metrów, na której zostanie zamontowanych 13 nowoczesnych opraw LED-owych. Lampy staną na 8-metrowych cylindrycznych słupach. Co ważne dla tempa prac, teren inwestycji nie jest objęty ochroną konserwatorską, ani obszarem Natura 2000. Gmina Chełm stosuje w tym przetargu jedno kryterium. Jest nim cena. Zanim jednak dojdzie do podpisania umowy, urzędnicy muszą szczegółowo sprawdzić, czy ta najtańsza oferta spełnia wszystkie wymogi formalne i merytoryczne zawarte w dokumentacji. Jeśli procedura weryfikacyjna przebiegnie pomyślnie, wybrany wykonawca będzie miał 85 dni na realizację zadania.
10: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bonton.
8: Rejowiec postawił na najmłodszych mieszkańców i walkę z depopulacją. W miejscowości otwarto nowoczesny samorządowy żłobek, który ma się stać fundamentem dla młodych rodzin i ułatwić im powrót na rynek pracy. Inwestycja pochłonęła blisko 6 milionów złotych. Środki na ten cel gmina pozyskała m.in. z programu Maluch Plus. Placówka została zaprojektowana z myślą o najwyższym standardzie opieki i bezpieczeństwa. Wewnątrz budynku znajdują się 3 sale, w tym aula na uroczystości, gości oraz pomieszczenia wyposażone w zabawki. Ciekawostką są specjalnie zaprojektowane łazienki, których konstrukcja pozwala opiekunom na stały kontakt wzrokowy z dziećmi, uniemożliwiając maluchom przypadkowe zatrzaśnięcie się w środku. Burmistrz Rejowca Tadeusz Górski podkreśla, że powstanie żłobka to odpowiedź na realne potrzeby młodych małżeństw, które często muszą dojeżdżać do pracy poza gminę. Placówka jest czynna w godzinach 6.30, 17.30, a to ma ułatwić rodzicom logistykę dnia codziennego. Obecnie opieką nad dziećmi sprawuje trzyosobowy zespół specjalistów, w tym wykwalifikowani wychowawcy i pomoc z przeszkoleniem medycznym. Władze gminy zapewniają jednak, że wraz ze wzrostem liczby podopiecznych zatrudnienie będzie sukcesywnie zwiększane. Rekrutacja do placówki wciąż trwa, a budynek jest gotowy na przyjęcie kolejnych maluchów. Po letniej przerwie powraca dyskusyjny klub filmowy Rewers w Chełmie. Miłośnicy dobrego kina po wakacjach znów mogą spotykać się na wspólnych seansach i rozmowach o sztuce filmowej. Organizatorzy ogłosili już pierwsze tytuły, które powitają chełmską widownię we wrześniu. Pierwszym z nich jest szeroko komentowany i doceniony przez krytyków debiut fabularny Amy Buchwald pod tytułem Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej. Ta produkcja zdobyła uznanie na najważniejszych festiwalach w kraju. Chełmska publiczność obejrzy ten obraz 10 września o 18 w Zorzy. Z nowym seansem wraca także sekcja DKF Rewers Senior. 14 września o 11 widzowie będą mogli zobaczyć film 500 mil.
11: Bonton Radio. W rytmie dnia.

Sound of Silence, Disturbed w remiksie Cyrilla. 22 minuty do 16. Moi drodzy, za chwilę Radio Nawigacja w Radiu Bonton, gdzie usłyszycie, jaka jest sytuacja w okolicy. To oczywiście od Marcina Petruka, a warto to posłuchać, zwłaszcza, że jeszcze miasto planuje do końca października zrobić kilka remontów, więc warto być na bieżąco z utrudnieniami w Chełmie, no i oczywiście nie tylko. Ostatnio widziałem postępujące prace przy moście w Krasnym Stawie. Wygląda to zacnie i myślę, że zacnie też się będzie jeździć. Zwłaszcza, że od Rejowca tych możliwości wjazdu do miasta za wiele nie jest. Tak więc my się nie zatrzymujemy. Tak samo jak Wally Lopez, You Can't Stop the Beat.

0: na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
1: Radio Nawigacja. Informacje dla kierowców.
2: Powoli zbliża się godzina 16, więc raczej nikogo nie dziwi fakt, że na części chełmskich ulic panuje większy ruch samochodów i pieszych. Mowa tutaj m.in. o Alei Armii Krajowej łącznie z wiaduktem, a także o ulicach Lwowskiej, Wojsłowickiej, Rampie Brzeskiej, dojazdach do Roda Dmowskiego oraz o Lubelskiej. Pośpiech jest niewskazany także podczas skręcania w prawo na strzałce warunkowej. Wciąż dostajemy sygnały, że nie każdy kierowca najpierw się uprzednio zatrzymuje, niekiedy wjeżdżając na przejście, kiedy są już na nim piesi. Odradzamy takie niebezpieczne zachowanie, a dla przypomnienia takowe sygnalizacje mamy m.in. przy Chełmskim Parku Wodnym, jak też na skrzyżowaniu Alei Armii Krajowej z ulicą Lwowską.
0: Na program zaprasza

0: sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
1: Bon Ton Radio. 104 i 9 FM.

0: Reklama.
1: Czy wiesz, że proces doboru biustonosza dla nastolatki przebiega zupełnie inaczej niż u dorosłej kobiety? Czy wiesz, że są to ściśle następujące po sobie etapy? Bądź świadomym rodzicem i przyprowadź swoją córkę do profesjonalnego salonu brafittingu Bralet. Zapraszamy! Bralet, salon bielizny. Chełm, plac Łuczkowskiego 5, obok restauracji Imbryk. Uwaga! Polecamy jesienne nowości, a także szeroki wybór bielizny wyszczuplającej, rajstop i skarpet.
2: Najlepszy opał w dobrej cenie tylko w składzie opału Szumiło. Jedyny w okolicy autoryzowany punkt odbioru węgla śląskiego z PGG. Odbierz swoje zamówienie szybko i wygodnie albo kup od ręki. Węgiel śląski odsiany bez miału od 1450 zł za tonę z transportem. Certyfikowany pelet. Zapraszamy. Chełm, Chrubieszowska za Borkiem. Telefon 82 560 33 92.
3: Zaczniesz wkrótce budowę domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni Prevbet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. Prevbet, Pawłów, ulica Lubelska 80. Chełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508 901 140.
4: Giganci programowania Chełm. Zamień granie na programowanie i zastosowanie sztucznej inteligencji. Już we wrześniu ClickOn. Bezpłatne warsztaty programowania i zastosowania sztucznej inteligencji dla dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 18 lat. Zapisz się już dziś na www.gigancieprogramowaniaedu.pl lub zadzwoń 797 068 444. Od 14 września startują płatne kursy roczne.
5: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
6: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
7: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
8: Raz, dwa, trzy.
7: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
5: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
9: Już dziś w Lidlu. Szynka szwarcwalska XXL Dulano. Cena przed obniżką 17,99. A teraz tylko 11,99 za opakowanie 250 gramów. A wszystkie produkty High Protein XXL Pilos i Midbona 25% taniej przy zakupie dwóch.
0: Reklama.
10: Bonton Radio. W rytmie dnia.

Tak, kochani, jeżeli chodzi o sytuację drogową na mieście, to dostałem informację, że w okolicach Aquaparku w stronę centrum jest generalnie tłok, między innymi przez to, że policja kieruje ręcznie ruchem, idzie tam tędy pielgrzymka na Armii Krajowej w stronę Ronda, z tego co pamiętam też nie jest zbyt, że tak powiem, przejezdnie, tam jest dużo aut, także miejcie to na uwadze. Kochani, my oczywiście zmierzamy do godziny 16 w Radiu Bonton, o 16 wiadomości z kraju i ze świata. Będzie o cenach paliw, to nie wygląda za wesoło. W Niemczech z kolei w jednym regionie wygrywa AfD, a z kolei PiS donosi na premiera do prokuratury.

0: Sponsorem programu jest nowy w regionie producent blach dachowych. Szybka Blacha.pl.
1: Sponsorem programu jest obchodzący 25-lecie salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
2: Reklama.
3: Chełmskie Centrum Tańca Rytm zaprasza na zajęcia. Taniec towarzyski, hip-hop, street dance dla dzieci i młodzieży. Kursy tańca towarzyskiego dla dorosłych. Latino, zumbo, aerobik, tai chi oraz indywidualne zajęcia taneczne. Więcej na stronie rytmu www.taniechelm.pl oraz pod numerem telefonu 512 553 359. Pamiętaj, parkiet na Ciebie czeka. Chełmskie Centrum Tańca Rytm jest teraz w samym centrum miasta. Aleja Żołnierzy 1. Armii Wojska Polskiego 41A nad Pocztą Główną. Zostań gwiazdą tańca. Zrealizuj swoje marzenia z rytmem.
4: Forma nie bierze się znikąd.
5: Zdrowie nie bierze się znikąd.
4: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
5: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
4: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
6: Planujesz zakup pieca gazowego lub na paliwa stałe? A może szukasz instalacji grzewczej i centralnego odkurzania? Przyjdź i skorzystaj z fachowego doradztwa doświadczonego zespołu. Specjalnie dla Ciebie dobierzemy stacje uzdatniania i odżelaziania wody. Systemy grzewcze, kanalizacyjne i rekuperatory powietrza. To wszystko i wiele więcej w hurtowni hydraulicznej Termotop w Chełmie, ulica Hrubieszowska 54. Instalatorom zapewniamy dogodne warunki współpracy. Termotop. Znajdź nas, bo warto.
7: Cześć, tu Północ Nieruchomości Chełm. Lubisz ludzi? Chcesz się uczyć i zarabiać fajne pieniądze w rozwojowej branży? Jeśli nie brakuje Ci odwagi, przyjdź pracować w nieruchomościach. Szukamy pewnych siebie i zdeterminowanych agentów, takich jak Ty. Wyślij swoje CV na maila hełm@północ.pl lub przynieś je do naszego biura przy ulicy Lubelskiej 31 w Chełmie. Północ Nieruchomości Chełm. Z nami kupisz, sprzedasz lub wynajmiesz swoją nieruchomość.
8: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz tablet Redmi Pad 2 Pro 128 GB tylko 1099 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Allegro Days do 14 września.
2: Reklama.
9: Mamy 16, czas na wiadomości w Radiu Bon Ton, tak więc zapraszamy.
10: Ceny paliw rosną. Czy widać koniec podwyżek? PiS donosi do prokuratury na premiera. Chodzi o śledztwo w sprawie zonda krypto. Szok w Niemczech po wyborczym sukcesie skrajnie prawicowej AfD. Miriam Lipińska. 9 zł za litr diesla, powyżej 8 zł za litr benzyny. Według analityków rynku paliw powoli zbliżamy się do tej granicy, a niewykluczone, że przekroczymy ją jeszcze w tym tygodniu. Tankowanie jest i będzie coraz droższe, mówi analityk rynku paliw z BM Reflex Urszula Cieślak.
11: Jesteśmy wciąż daleko od stabilizacji na rynkach międzynarodowych. Słysząc o kolejnych atakach na tankowce w ciśnienie Ormus, będzie pozostawał rynek nerwowy. To nie wróży dobrze nam, kierowcom, już tu. Tutaj w Polsce.
10: Dziś cena benzyny zbliża się do rekordu z momentu początku wojny na Ukrainie. Z kolei diesel do poziomu z marca tego roku, czyli momentu wybuchu konfliktu na Bliskim Wschodzie. Prawo i Sprawiedliwość zawiadamia prokuraturę o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez premiera. Chodzi o ujawnienie informacji ze śledztwa w sprawie zonda krypto. W piątek na posiedzeniu Sejmu Donald Tusk odczytał fragmenty zeznań z postępowania dotyczącego afery z giełdą kryptowalut. Doszło do złamania prawa o prokuraturze, mówi były wiceminister sprawiedliwości Michał Woś.
12: W rządach prawa, właśnie kiedy tutaj tyle słyszymy o praworządności, o rządach prawa, prawo jest ponad wolą polityczną, nawet jeżeli w ramach woli politycznej Donald Tusk chce osiągać korzyści polityczne i osobiste i walczyć z opozycją, szykanować opozycję. Stąd te zawiadomienie.
10: Jak zapowiada, politycy PiSu będą uważnie patrzeć prokuraturze na ręce, żeby to postępowanie było prowadzone rzetelnie. A jednym z klientów zonda krypto był marszałek Lubelszczyzny Jarosław Stawiarski. Według nieoficjalnych informacji miał zainwestować w kryptowaluty 800 tysięcy złotych. Sam Stawiarski nie chce ujawnić, jakie kwoty wpłacił, zapewnia jednak, że pieniądze pochodziły z jego oszczędności.
13: Mam nadzieję, że to wszystko, co się dzieje wokół mojej osoby, nie zaszkodzi województwu lubelskiemu, bo moje prywatne inwestycje, moja naiwność, moja chęć zarobienia nie powinna przesłaniać bieżącej pracy zarządu województwa lubelskiego.
10: Dziś marszałek nazywa siebie ofiarą afery zonda krypto. Zaprzecza też medialnym informacjom, by interweniował u szefa zonda krypto Przemysława Krala, by z upadającej giełdy odzyskać swoje pieniądze. Zagra- granica. Politycy rządzącej CDU są wstrząśnięci wynikami wczorajszych wyborów w niemieckim kraju związkowym Saksonia-Anhalt. Blisko 44% głosów zdobyła tam skrajnie prawicowa, populistyczna Alternatywa dla Niemiec. My, CDU, nie mamy już mandatu do rządzenia. Jesteśmy w opozycji. Mandat do rządzenia ma AfD, powiedział premier landu Sven Schulze na konferencji prasowej, stojąc obok kanclerza Niemiec Friedricha Merza, który przyznał, że to największa porażka CDU od dekad. Ministerstwo Cyfryzacji podsumowało rok działania usługi mStłuczka w mObywatelu. Jak podał resort, z możliwości spisania elektronicznego oświadczenia o spowodowaniu kolizji kierowcy skorzystali w przypadku ponad 25,5 tysiąca takich zdarzeń na drodze. A w ramach zgłoszenia aplikacja mObywatel automatycznie pobiera część danych z rejestrów państwowych.
0: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
14: Sponsorem pogody jest 5 O'Clock, szkoła językowa w Chełmie.
15: Z prawdziwą panią z Anglii.
9: Mamy aktualnie około 20 stopni, 19 na termometrach. Ciśnienie wynosi 1026 hektopaskali. Jakość powietrza jest dobra. Nad nami umiarkowane zachmurzenie, z tego co widzę. Tak też raczej już do końca dnia pozostanie. W nocy najniżej 10 stopni Celsjusza.
0: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
14: Sponsorem pogody jest 5 O'Clock, szkoła językowa w Chełmie.
15: Z prawdziwą panią z Anglii.
16: Bonton Radio 104,9 FM. W rytmie dnia.
0: Sponsorem programu jest Top Boot Plus, dystrybutor nowych w regionie blach dachowych. Szybka blacha.pl.
17: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
9: Dzisiaj tylko 3 osoby obchodzą imieniny. To zacne grono zasila Ryszard, Melchior i Regina. Doprawdy królewskie grono. Janek Zieliński z tej strony. To ja do 17 rządzę anteną w Radiu Bonton i mam dla Was jeszcze kilka atrakcji, jak sport w rytmie dnia, czy też witamina FM, no i też oczywiście muza. Elton John już teraz.

0: reklama. Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi to 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505-180-770.
1: W poniedziałek przychodzi glazurnik, a ty w dalszym ciągu nie wybrałaś płytek do łazienki. Doskonale wiesz, że wszędzie trzeba je zamawiać i długo czekać.
2: A słyszałeś o outlecie Tania Glazura? Do wyboru mają ponad 300 wzorów od ręki. Na pewno tam coś wybierzemy.
1: Outlet Tania Glazura to płytki w cenie już od 9 zł 99 groszy za metr kwadratowy i wyprzedaże do -85%. Fachowa obsługa i wszystko dostępne od ręki. Hełm Okrzowska 27.
2: Tanio i od ręki. Ekotaxi Hełm. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą Ekotaxi, który zna Hełm jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 8000. Ekotaxi. Zawsze tam, gdzie ty.
0: Tomlux Polskie Składy Budowlane. Urealnimy twoje marzenia. Polecamy nowoczesne wzory ogrodzeń firmy Joniec. Stworzymy wizualizację ogrodzenia według twojego pomysłu. Kostkę brukową i architekturę betonową Polbruk i Semelrock oraz materiały budowlane, remontowe i wykończeniowe. Tomlux Polskie Składy Budowlane. Hełm Ceramiczna 32C. Zapraszamy!
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
0: Reklama.
5: Bonton Radio. W rytmie dnia.

Jakiś czas temu gościłem w Radiu Bonton Mieszka Kamińskiego z tatą. Młody i niezwykle utalentowany młody kierowca motorowy ma za sobą kolejny sezon, który w lokalnym sporcie podsumuje Marcin Petruk w Radiu Bonton. Ja z kolei dzisiaj gościłem Dominikę Zelent, mamę małego Szymonka, który zmaga się z DMD. Tak się składa, że dziś mamy Dzień Świadomości na temat tej choroby, o której usłyszycie niedługo po sporcie.

0: reklama.
1: Czy przegląd rejestracyjny może podkręcać emocje? Speedcar to możliwe! Weź udział w loterii Wielki Przegląd Nagród. Zrób przegląd rejestracyjny na naszej stacji w Chełmie i odbierz wyjątkową zdrapkę. W puli nagród czeka prawdziwy zawrót głowy. Luksusowe pobyty wypoczynkowe, rowery, hulajnogi elektryczne, smartwatche i mnóstwo innych nagród. Zrób przegląd i daj sobie szansę na nagrody. Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Regulamin loterii dostępny na speedcar.pl.
2: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości Adea. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. Adea, twoja nieruchomość w dobrych rękach.
3: Prowadzisz firmę produkcyjną na Lubelszczyźnie? Planujesz rozwój, zakup maszyn, rozbudowę zakładu albo chcesz wprowadzić na rynek nowy asortyment produktów? Zanim zainwestujesz, sprawdź, co możesz zyskać. Tarnobrzeska Specjalna Strefa Ekonomiczna Europark Wisłosan może udzielić wsparcia na rozwój twojej firmy. Co ważne, ulga przysługuje również tam, gdzie już prowadzisz działalność. Strefy nie mają granic. W ramach wsparcia możesz otrzymać zwolnienie z podatku dochodowego nawet do 70% kosztów inwestycji. A to nie wszystko. Tarnobrzeska Strefa kończy budowę nowej hali produkcyjno-magazynowej w Chełmie, gdzie firmy mogą znaleźć gotową przestrzeń dla swojego biznesu. Wejdź na tsse.arp.pl i sprawdź korzyści z inwestowania z Tarnobrzeską Strefą. Zadzwoń 15 822 99 99. Z możliwości wsparcia skorzystało już bardzo wiele firm. Teraz czas sprawdzić, co możesz zyskać ty.
0: Reklama.
4: Program sponsoruje AluPoint. Telefon 731 444 533.
5: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
6: Bonton Radio. Sport.
7: Wiadomości sportowe. Marcin Petruk. Siódmy mecz i siódme zwycięstwo trzecioligowców chełmianki Chełm. Niepokonany lider swojej grupy zgarnął kolejne 3 punkty w sobotę, pokonując na wyjeździe rezerwy Wisły Kraków 2-0. W 25 minucie bramkę dla biało-zielonych zdobył Krystian Okoniewski, a w 67 jeszcze jedno trafienie dołożył Piotr Cichocki. Mówi szkoleniowiec chełmianki Ireneusz Pietrzykowski.
8: Na pewno taki mecz, który szczególnie w pierwszej połowie był dość trudny, bo nie mogliśmy złapać kontroli nad meczem. Było dość dużo faz przejściowych i to był taki nieoczywisty moment tego meczu. Natomiast druga połowa już dobra, bo zdecydowanie więcej płynności w grze. Przy 2-0 już było zdecydowanie bezpiecznie, także na pewno solidne spotkanie.
7: Na własną murawę chełmianka wraca w najbliższą sobotę, żeby podjąć siarką Tarnobrzeg. Początek spotkania o godzinie 14. Beniaminek okazał się mocniejszy. W sobotę Bóg Hanna uległ na własnej murawie Wiktorii Łukowa 2-3 w piątej kolejce czwartoligowych rozgrywek. Bramki dla zespołu prowadzonego przez Bartosza Bodysa zdobyli w drugiej połowie Piotr Świeca i Krystian Mroczek. Następny mecz jego drużyna rozegra na wyjeździe w sobotę i zmierzy się z Orlętami Radzeń Podlaski. Ten sam rywal, ale tym razem bez punktów. W sobotę ekstraklasowy Motor Lublin ponownie podejmował u siebie Legię Warszawa, którą kilka dni wcześniej wyeliminował z rozgrywek Pucharu Polski. W meczu ligowym zespół prowadzony przez Mariusza Misiurę musiał uznać wyższość przyjezdnych, ulegając im 2-3. Autorem obu bramek dla gospodarzy był Karol Czubak.
9: Jest takie powiedzenie, dumny po zwycięstwie i wierny po porażce. Po tym meczu mam zamiar być i dumny i wierny tej drużynie. Ciężko mi jest jak zaakceptować końcowy wynik, patrząc na przebieg meczu, na tak straciliśmy bramki, na to, jakie sytuacje nie wykorzystaliśmy. I nie mam zamiaru się licytować, kto miał ich więcej, tylko w jakich momentach i jakiej trudności te sytuacje były. To były bardzo dobre 2 spotkania z Legią i najtrudniej zaakceptować wynik.
7: Mówił szkoleniowiec Motoru w konferencji po spotkaniu. Następny mecz drużyna z Lublina zagra na wyjeździe w piątek i powalczy o punkty z Rakowem Częstochowa. Ekoróżanka nadal na czele chełmskiej klasy okręgowej. Wczoraj zespół dopisał do konta kolejne 3 punkty, pokonując 4-3 Włodawiankę, odwracając tym samym losy spotkania, ponieważ do 65 minuty przegrywał 0-3, mówi trener Kamil Karwatiuk.
10: Można powiedzieć, że to jeden z meczów sezonów, albo no myślę, że to było kibic, będą pamiętać te spotkanie, bo przegrywać się 0 na wyjeździe, jeszcze w derbach i odwrócić spotkanie, to nie wiem, czy kiedykolwiek takie coś się zdarzyło, więc wielkie brawa dla mojego zespołu, pokazali niesamowitą determinację, wiarę i też jakość piłkarską.
7: Druga lokata w okręgowej tabeli należy do Ogniwo Wierzbica, które 3-1 pokonało Kłosa Gmina Chełm. Po czterech kolejkach tabelę zamyka natomiast Granica Dorochusk po remisie 2-2 z GKS-em Łopiennik. W pozostałych spotkaniach Unia Rajowiec 5-1 pokonała Hetmana Żółkiewka, Frasati Wajsłowice 3-1 rezerwy Chełmianki, Ruch Izbica 1-1 zremisował z Orłem Srebrzyszcze, zaś ZGKS Brat Cukrownik Sienica Nadolna 2-2 z Witrumem Wola Okruska. Ścigający się na mini motocyklach Mieszko Kamiński zakończył tegoroczne starty. W sezonie brał udział w dwóch rundach Mistrzostw Śląska, które rozegrały się na torach w Słomczynie i Biłgoraju. Mówi tata i trener Mieszka Krzysztof Kamiński.
0: Nie obyło się bez przygód, mieliśmy startować w klasie 160, ale tydzień przed zawodami wybuchł nam silnik. Odbudowaliśmy, w domu było wszystko ok, zrobiliśmy 2 motogodziny treningu, pojechaliśmy na zawody. Na pierwszym wyjeździe silnik odmówił posłuszeństwa i musieliśmy wrócić do klasy 110, ale to przyniosło bardzo dobry efekt. Bo Mieszko otworzył się na jazdę w deszczu, bo wygrał wyścig, zrobił życióweczkę piękną na deszczu, pociągnął kolegę swojego z klasy niżej, Mikołaja Pawlikowskiego, także sezon uważamy za bardzo udany.
7: W przyszłym sezonie młody chełmianin będzie już mógł startować w wyższej klasie motocyklowej. Ponownie Krzysztof Kamiński.
0: Mieszko w maju kończy 12 lat, może usiąść już na klasę stok 250, czyli już duże koła, 17. Kończymy przygodę z moimi kołami, chociaż jeszcze mi się odgryza, że chcę w Pitbike Fan jechać, czyli w klasie 160 na pitbajkach. Myślę, że jeżeli będzie gotowy na to, to też pojedzie w dwóch wyścigach. Także no plany są na 250, już na duże motocykle, na duże tory. Oczywiście będziemy zdawać nową licencję, ale już licencję uprawniającą go do ścigania na dużych motocyklach.
7: Więcej o zakończonym niedawno sezonie motocyklowym Mieszka Kamińskiego usłyszycie w sobotnim magazynie sportowym.
4: Program sponsoruje Alupoint. Telefon 731 444 533.
5: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 Koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
6: Bonton

Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R. Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R. Dla ruchu.

0: Raz gorzej, raz jest lepiej, ale nie ma co narzekać, trzeba cieszyć się z tego, co mamy teraz.
1: Może więcej o tej chorobie, żeby słuchacze bardziej się zaznajomili z tematem. Na czym ta choroba jakby polega, z jakimi wyzwaniami się zmagacie na co dzień?
0: Dystrofia mięśniowa Duchenne jest to choroba genetyczna, postępująca, która dotyka tylko chłopców i powoduje ona stopniowy, nieodwracalny zanik mięśni. Mówimy tutaj już o wszystkich mięśniach oddechowych, sercowych, wszystkie mięśnie, które mamy w organizmie. Te mięśnie z czasem zanikają, no i prowadzą do śmierci.
1: Jak wygląda codzienność z Szymonkiem?
0: Każdego dnia mamy multum zajęć, po rehabilitację, logopedię, badania, szpitale, wizyty, stomatolodzy, pulmonolodzy, kardiolodzy. To jest po prostu masa wyrzeczeń i masa rzeczy, które trzeba spiąć dzień po dniu, żeby wszystko miało ręce i nogi, pogodzić przedszkole z rehabilitacją, z...
1: Minęły.
0: Szybko, zdecydowanie za szybko, bo to jest może taka trochę abstrakcja, ale z tą chorobą trzeba nauczyć się żyć, a nie żyć dla choroby. To jest taka zasadnicza różnica. My nie żyjemy dla dystrofii, my żyjemy z dystrofią, czyli my musimy nauczyć się podporządkować zachowania Szymona, jego symptomy do jego codzienności. I przez te 2 lata nauczyliśmy się, że trzeba cieszyć się z małych rzeczy, bo chwile są bardzo ulotne i my nie wiemy, że to, co my nie jesteśmy w stanie stwierdzić, że to, co mamy dzisiaj, za miesiąc, dwa, będziemy mieć to za rok, dwa. Ta choroba jest tak podstępna, że ona z każdego dnia zabiera też i cząstkę nas, bo prowadzić zbiórkę na taką dużą skalę, na 15 milionów, jest ogromnym wyrzeczeniem, ogromną skalą cierpliwości też do samego siebie. Musimy cieszyć się z tego, co mamy, bo no nie wiemy, co przyniesie nam przyszłość.
1: To jeszcze a propos tego dzisiejszego dnia świadomości odnośnie DMD. Co tak naprawdę możemy zrobić?
0: Wpłacić na zbiórkę Szymka symboliczną, na przykład 7, bo to jest 7 wrzesień, czyli taki nasz światowy dzień właśnie walki z dystrofią mięśniową Duchenne'a. Jeśli ktoś ma ochotę, można śmiało wyjść na balkon, wyjść na podwórek, na taras, gdziekolwiek i wypuścić w niebo czerwony balonik. Czerwony balonik to jest symbol nadziei, siły i walki właśnie o nasze dzieci z dystrofią mięśniową Duchenne'a. Serce i miłość do dzieci właśnie z Duchenne'em, bo te dzieci są wyjątkowe, bo one pomimo tego, że mają takie obciążenie... Szymek jeszcze nie jest świadomy tego, że on jest chory, ale już zaczynają się pojawiać pytania, a dlaczego, a po co i na co? I takie dzieci są naprawdę silne, bo to są osłabione nóżki, a mimo wszystko chcą funkcjonować tak jak inne zdrowe dzieci i chcą być tak jak rówieśnicy, tak? Nie chcą być ani pomijani, ani nie chcą być gorsi w niczym innym.
1: Jeżeli będziecie chcieli oczywiście na ten temat wiedzieć więcej, coś sprawdzić, ja odnośniki pod dzisiejszym epizodem Witaminy FM na radiobonton.pl oczywiście załączę. Dzisiaj u nas w Witaminie FM była Dominika Zelent. Dziękuję za rozmowę.
0: Dziękujemy bardzo.
1: Janek Zieliński, kłaniam się i do usłyszenia.
2: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska, Helm Lwowska 13R.
3: Bonton Radio 104,9 FM.

0: Autopromocja.
1: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Wiadomość dla osób starszych i ich bliskich. Przychodnia Dentado Chełm Rejowiecka 117 informuje o rozpoczęciu przyjęć przez lekarza geriatrę. Zajmujemy się diagnostyką, leczeniem i poprawą jakości życia osób starszych. Zapisy trwają. Zadzwoń 512 835 211. Więcej informacji na www.dentado.pl.
3: Gepard Serwis Stołpie 32 zaprasza właścicieli samochodów ciężarowych. Specjalizujemy się w pełnej mechanice aut ciężarowych, od zaawansowanej diagnostyki komputerowej przez precyzyjną elektrykę aż po pneumatykę. Wykonujemy naprawy bieżące i profesjonalne dozory techniczne cemento-naczep. Sprawdzeni i doświadczeni mechanicy to gwarancja dobrze zrobionej naprawy. Gepard Serwis Stołpie 32 przy trasie Chełm Lublin.
4: Kazex to kompleksowe zaopatrzenie zakładów pracy w odzież roboczą i środki czystości. W ofercie firmowe ubrania Brixton, odzież przeciwdeszczowa, gumowce, ochronniki słuchu i maski przeciwpyłowe. Ponadto taśmy samoprzylepne, maskujące, ostrzegawcze i folia stretch. Oferta specjalna. Czyściwo bawełniane, makulaturowe oraz środki do dezynfekcji. Zapraszamy. Kazex, Chełm, ulica Wierzbowa 3. Dojazd od ulicy Rejowieckiej. Telefon 82 565 64 39.
5: Masz problem ze swoim samochodem? Oddaj go w ręce doświadczonych mechaników. Autoserwis Panewka oferuje naprawę i serwis klimatyzacji, diagnostykę komputerową, czyszczenie układów tryskowych, naprawę silników oraz zawieszenia, serwis opon. Autoserwis Panewka, Chełm, ulica Starościńska 16, telefon 608 234 779. Potrzebujesz pomocy drogowej z lawetą? Zadzwoń 608 234 779. Uwaga! Do każdej naprawy klimatyzacji ozonowanie wnętrza gratis.
6: Fundacja Rozwoju Psychospołecznego SELF zaprasza osoby dorosłe do udziału w bezpłatnym projekcie skierowanym do osób z trudnościami emocjonalnymi, ADHD, depresją oraz innymi zaburzeniami zdrowia psychicznego. W ramach projektu uczestnicy zostaną objęci indywidualnie dobranym wsparciem psychologicznym i psychospołecznym, obejmującym m.in. zajęcia indywidualne i grupowe, treningi oraz psychoedukację. Wsparcie dobierane jest indywidualnie do potrzeb każdego uczestnika. Trwa rekrutacja do drugiej edycji projektu. Szczegółowe informacje na stronie selfcentrum.pl oraz pod numerem telefonu 608 100 676. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027.
0: Reklama. Autopromocja.
1: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
0: Autopromocja. Bonton Radio. W rytmie dnia.

Blank Space, Taylor Swift za nami w Radiu Bondon. 8 minut do godziny 17. I to oznacza, że dzisiaj popołudnie w rytmie dnia już kończymy. Dziękuję wam za dzisiaj. Janek Zieliński, to byłem ja. Ja się wam oczywiście kłaniam i słyszymy się już jutro o tej samej porze w tym programie. Jeszcze więcej fajnych rzeczy, fajnych kawałków, także szykuje się naprawdę fantastyczny tydzień. Jeszcze raz dziękuję wam za dzisiaj, trzymajcie się. Do usłyszenia. Hej, hej.

0: Sponsorem programu jest nowy w regionie producent blach dachowych. Szybka Blacha.pl. Sponsorem programu jest obchodzący 25-lecie salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
1: Reklama. Oczekujesz od życia czegoś więcej? Kamienica reformacka w Chełmie to nowa definicja prestiżu. Kameralna inwestycja z klimatyzacją, ogrzewaniem podłogowym i najwyższym standardem wykończenia. O Twój spokój zadba monitoring oraz zamknięty teren z prywatnymi garażami. Poczuj luksus w sercu miasta. Wybierz swoje nowe mieszkanie na reformacka.pl. Odwiedź biuro przy Lwowskiej 24 lub zadzwoń 518 910 277.
2: Ciepło w domu zaczyna się od dobrego wyboru. Art Drew oferuje drewno opałowe łupane oraz w wałkach w różnych gatunkach. Gwarantujemy transport, szybką realizację i atrakcyjne ceny. Zamów już dziś 725 210 299. Sprzedaż drewna. Firma Art Drew. Koza gotówka 50K.
1: Reklama. Bonton.

0: jest wniosek o tymczasowy areszt dla Romana Rzet. Ruszył proces w sprawie wybuchu granatnika w Komendzie Głównej Policji. Wysokie temperatury wracają. Jak długo z nami zostaną? Miriam Lipińska. Są zarzuty i wniosek o areszt dla kolejnego podejrzanego w sprawie afery Zonda Krypto. Tym razem chodzi o Romana Rzet, byłego współpracownika Sylwestra Suszka, twórcy BitBaya, giełdy kryptowalut, poprzedniczki Zonda Krypto. Jak mówi rzeczniczka prokuratora generalnego Anna Adamiak, usłyszał dwa zarzuty, w tym oszustwa.
1: Pan Roman Rzet nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu, ale złożył wyjaśnienia.
0: Śledczy już zawnioskowali o tymczasowy areszt dla Romana Rzet. Ruszył proces w sprawie wybuchu granatnika w Komendzie Głównej Policji w grudniu 2022 roku. Pierwsza rozprawa była niejawna, o co wnioskowała warszawska prokuratura okręgowa, mówi prokurator Aleksandra Piasta-Pokrzywa.
2: Nie tylko niejawne, ale również takie informacje wrażliwe. W obecnej sytuacji w państwie, kiedy mamy do czynienia z pewnymi działaniami dywersyjnymi, muszą pozostać niejawne.
0: Były komendant główny, generał Jarosław Szymczyk, jest oskarżony m.in. o posiadanie granatnika bez wymaganej koncesji, przewiezienie go z Ukrainy do Polski bez zgłoszenia tego funkcjonariuszom służby celno-skarbowej, a także o to, że nieumyślnie sprowadził zdarzenie zagrażające życiu i zdrowiu wielu osób przebywających na terenie Komendy Głównej. Najwyższa kara do 8 lat więzienia grozi mu za przewiezienie przez granicę i posiadanie granatnika bez koncesji. To będzie bardzo drogi wrzesień na stacjach paliw po wygaśnięciu rządowego pakietu CPN i przez trwającą wojnę na Bliskim Wschodzie. Jeszcze nieco ponad 20 groszy w górę i średnie ceny benzyny i diesla będą najwyższe w historii. Co na to kierowcy? Sprawdzał na jednej z łódzkich stacji paliw Bartosz Kądziołka.
3: Czuć, na pewno czuć. No mąż póki nie załamał sobie obojczyka, jeździł rowerem do pracy, ale teraz niestety musi autem.
4: Teraz pan tutaj tankuje do ogromnego tira, ale prywatnie jak pan tankuje, to czuje pan w kieszeni, że pieniędzy jest mniej?
5: No oczywiście, no na zbiorniku wiadomo 60-70 zł na jednym tankowaniu, nie? A codziennie do pracy 30 km w jedną stronę, w dwie strony też 60 km dziennie, więc nawet prywatnie też sporo tych pieniążków się wydaje. Jak żyję 40 lat, to nie pamiętam, żeby właśnie takie ceny były.
6: Nie zmieniają się wypłaty, a zmieniają się tylko ceny paliw.
0: Teraz na stacjach za benzynę 95 płacimy średnio 7,75, a za olej napędowy 8,55. Lato jeszcze się z nami nie pożegnało i jutro znów o sobie przypomni za sprawą temperatur. Do Polski napłynie od zachodu cieplejsze powietrze zwrotnikowe, mówi profesor Krzysztof Bartoszek, klimatolog z Uniwersytetu Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie.
7: Od jutra będzie zauważalne na początku w Polsce zachodniej wyraźne ocieplenie, gdzie temperatury maksymalne mogą dochodzić do tych około 28 stopni Celsjusza. W środę w południowej Polsce ta temperatura maksymalna może dojść nawet do 30 stopni Celsjusza, również w Polsce wschodniej.
0: Od środowego wieczora od zachodu zacznie już wlewać się chłodniejsze powietrze. W czwartek może przelotnie padać. A tegoroczne lato we Włoszech było najgorętszym od 1950 roku, czyli od początku pomiarów. Eksperci z Komitetu Badań Naukowych ogłosili też, że pobity został rekord z 2003 roku. A to nie wszystko, bo także tegoroczna wiosna we Włoszech była rekordowo ciepła.
8: Flash. Skrót lokalnych informacji.
9: Na Górze Chełmskiej rozpoczynają się uroczystości odpustowe ku czci Matki Bożej Chełmskiej. Dzisiaj wieczorem zaplanowano m.in. różaniec, apel jasnogórski, drogę krzyżową, a o północy pasterkę maryjną. Jutro podczas sumy o 11.30 Matka Boża Chełmska zostanie ustanowiona patronką miasta. 47-latek z powiatu chełmskiego podejrzewany o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą i przemyt tytoniu wartego blisko 18 milionów złotych. Został zatrzymany w Hiszpanii i sprowadzony do Polski. Mieszkańcy chełmskich osiedli spotkają się, by porozmawiać o sprawach swoich dzielnic. Jutro o 17 w szkole podstawowej nr 4 odbędzie się zebranie osiedla Działki. Między innymi w sprawie wniosków do budżetu miasta swoje spotkanie organizuje także osiedle Cementownia.
10: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux. Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Chełm, ulica Lubelska 31.
11: Sponsorem programu jest Domlux, polskie składy budowlane, dystrybutor ogrodzeń modułowych Joniec.
0: Do końca dnia przeważnie słonecznie, choć chwilami niebo się chmurzy, ale przelotny deszcz możliwy tylko miejscami na północy. A na termometrach od 18 stopni na Podlasiu, przez 19 na Lubelszczyźnie, 20 na Pomorzu i Mazowszu, do 23 na Dolnym Śląsku.
10: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
12: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Telefon 665 751 038.
11: Sponsorem programu jest Domlux, polskie składy budowlane. Hełm ceramiczna 32C.
13: Bonton Radio. Bonton Radio. Po godzinach 104 i 9 FM.

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Muzyczna kartka z kalendarza w Radiu Bonton.
2: Jarek Hołota, witam. Czas na tradycyjne spotkanie z historią muzyki na 104,9 FM. Zaglądamy do kalendarza z datą 7 września i sprawdzamy, jakie rocznice oraz wydarzenia rozpoczynają nowy tydzień w świecie muzyki. Zaczynamy w roku 1936. 7 września urodził się Buddy Holly, pionier rock'n'rolla, którego twórczość i styl miały gigantyczny wpływ na takie grupy jak The Beatles czy The Rolling Stones. To autor nieśmiertelnych klasyków jak Peggy Sue czy Ted Be The Day. Przenieśmy się do roku 1949. Swoje 77. urodziny obchodzi dzisiaj Gloria Gaynor. Ikona muzyki disco i niekwestionowana królowa parkietów znana z ponadczasowego hitu I Will Survive. Zaglądamy do roku 1987. Dokładnie 39 lat temu na rynku zadebiutował przełomowy single A Groovy Kind of Love w wykonaniu Phila Collinsa, który trafił do filmu Buster i wkrótce opanował pierwsze miejsca list przebojów po obu stronach Atlantyku. Naszą dzisiejszą kartkę zamykamy jednak rokiem 1998 i piosenką, która dokładnie 7 września trafiła na rynek jako singiel. Przenieśmy się o 28 lat wstecz. Brytyjski duet Touch and Go wydał wtedy swój absolutnie unikalny, zakręcony hit Would You? Charakterystyczny samplowany wokal, jazzująca trąbka i niezwykle chwytliwy klubowy rytm uczyniły z tego nagrania jeden z najbardziej rozpoznawalnych i oryginalnych przebojów końca lat 90. To idealny, pełen szyku i dobrej energii zastrzyk na udany start nowego tygodnia. W Radiu Bonton zamykamy dzisiejsze archiwum bardzo przyjemnym rytmem. Touch and go przed nami.
3: I've noticed you around. I find you very attractive.

0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska, Helm Lwowska 13R.
1: Reklama. Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Hełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
2: Tak, można w Chełmie zjeść pyszny domowy obiad. W Ambrozji gotujemy z regionalnych produktów z pasją i szacunkiem do tradycji. Codziennie inny obiad dnia na miejscu lub z dowozem. Możliwość wykupu abonamentu oraz zakupu wyrobów garmażeryjnych. Organizujesz przyjęcie? Polecamy nasz catering okolicznościowy. Spółdzielnia Socjalna Ambrozja. Chełm, pierwszego pułku Szwoleżerów 16. Telefon 666 559 679. Tradycyjna kuchnia na każdą kieszeń. Uwaga, twój gest pomoże innym. U nas zamówisz parę. Serca. Od września na pyszne obiady zapraszamy również w soboty i niedzielę od 9 do 14.
3: Ogródek Jordanowski w Chełmie już wkrótce stanie się atrakcyjną zieloną przestrzenią do zabawy i wypoczynku. Dzięki wsparciu z funduszy europejskich dla Polski Wschodniej przejdzie kompleksową modernizację, która pomoże adaptować miasto do zmian klimatu. Nowe urządzenia zabawowe i mała architektura połączą się z ogrodem deszczowym, rabatami bioretencyjnymi i zielenią, tworząc zielono-niebieską infrastrukturę, która pomoże zatrzymywać wodę i łagodzić skutki upałów. Materiał współfinansowany przez Unię Europejską.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
7: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
6: Polecam Michel Mon.
7: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
1: Reklama.
8: Bonton Radio. Po godzinach.

0: Reklama. Garaż Top Service Wołyńska 53 zaprasza na badania techniczne. Garaż Top Service. Świadczymy usługi w zakresie wymiany rozrządów i sprzęgła, napraw zawieszenia i ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów Peugeot, Citroën, Renault zapraszamy na regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 24 godziny na dobę. Garaż Top Service. Chełm, ulica Wołyńska 53. Telefon 82 565 10 96. Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas naprawy. A i naprawiamy też busy.
1: Recepta na udany dzień?
2: Przeboje i dobre śniadanie. Dzień dobry, mówimy Wam już o 7 rano.
1: Bonton na dzień dobry od poniedziałku do piątku w Twoim radiu.
3: Sponsorem programu jest Bieluch, producent naturalnego jogurtu prebiotycznego wspomagającego odporność.
0: Sponsorem programu jest Interplus, Chełm, ulica Popiełuszki 1.
4: Sponsorem programu jest salon samochodów używanych Best Auto, Chełm, ulica Kopernika 52.
0: Reklama.
5: Jest 17.30, Eliza Kudalska-Nowosad. Zapraszam na wiadomości lokalne Radia Bonton. Na Górze Chełmskiej rozpoczęły się uroczystości odpustowe ku czci Matki Bożej Chełmskiej. Do jutra sanktuarium będzie miejscem modlitwy i spotkania mieszkańców oraz pielgrzymów. Trwa nabożeństwo, a za pół godziny rozpocznie się msza święta pontyfikalna. Wieczorem wierni będą mogli się spotkać na różańcu, apelu jasnogórskim, drodze krzyżowej i uwielbieniu, a o północy odprawiona zostanie pasterka maryjna. Jutro, drugiego dnia uroczystości, najważniejszym punktem będzie suma pontyfikalna o godzinie 11.30. To właśnie wtedy Matka Boża Chełmska ma zostać ustanowiona patronką miasta.
6: To się stanie faktem właśnie 8 września podczas uroczystości głównych mszy świętej sługi odpustowej, której będzie przewodniczył nuncjusz apostolski Antonio Guido Filippazzi. I przy współudziale naszych księży biskupów, ufam, że się zgromadzonych innych kapłanów i wiernych naszego miasta i ziemi chełmskiej i pielgrzymów, bo kilka czy kilkanaście pielgrzymów, jak się zapowiedziało, to karowych. I też cieszę się bardzo, że przy współudziale, zresztą każdego roku przy współudziale władz naszego miasta, samorządowców miasta, powiatu, gmin sąsiadujących.
5: Mówi ksiądz kanonik Andrzej Sternik, kustosz Sanktuarium Maryjnego na Górze Chełmskiej. Na jutro prezydent Chełma zwołał nadzwyczajną sesję Rady Miasta, w trakcie której zostanie odczytany dekret papieski. Zapadną też decyzje o nadaniu chełmskiemu sanktuarium odznaczenia prezydenta. 47-latek z powiatu chełmskiego, poszukiwany w związku z poważnymi przestępstwami, został zatrzymany w Hiszpanii i sprowadzony już do Polski. Miał kierować zorganizowaną grupą przestępczą o charakterze zbrojnym, również brać udział w przemycie wyrobów tytoniowych wartych blisko 18 milionów złotych. Ukrywał się w okolicach Alicante. Jego miejsce pobytu ustalili mundurowi z Lublina, którzy zajmują się poszukiwaniem osób ukrywających się przed polskim wymiarem sprawiedliwości. W działania zaangażowani byli także hiszpańscy policjanci, polski oficer łącznikowy w Hiszpanii oraz funkcjonariusze Komendy Głównej Policji. 47-latek miał działać od sierpnia 2024 roku do początku ubiegłego roku, m.in. we Wrocławiu, Łasku, Lublinie i Warszawie. Według śledczych kierowana przez niego grupa zajmowała się przestępstwami przeciwko zdrowiu i wolności. Sam 47-latek miał również podawać się za policjanta, obezwładniać przypadkowo wybranych mężczyzn i okradać ich. W lipcu ubiegłego roku prokuratura w Gliwicach wydała za nim list gończy, a później rozpoczęto jego poszukiwania także poza Polską. Hiszpańska policja zatrzymała 47-latka. Pod koniec sierpnia został przewieziony do Polski. Teraz przebywa w areszcie. Grozi mu do 15 lat więzienia.
0: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bonton.
5: Początek września upływa w Chełmie pod znakiem spotkań z mieszkańcami. Zarówno na osiedlu Działki, jak i na osiedlu Cementowni. Odbędą się zebrania, podczas których omawiane będą kluczowe dla lokalnych społeczności tematy.
7: Serdecznie zapraszam 9 września, środa, godzina 17, świetlica MPG KM przy ulicy Wołyńskiej na spotkanie Rady Osiedla z mieszkańcami. Podsumowujemy ubiegły rok i ten rok. Zbliża się koniec naszej kadencji, także małymi kroczkami podsumujemy naszą pracę. A co najważniejsze, mieszkańcy będą mogli złożyć ewentualnie projekty do przyszłorocznego budżetu naszego miasta.
5: Mówi przewodniczący Rady Osiedla Dariusz Wojciechowski. Dzień później na zebranie o godzinie 17 w Szkole Podstawowej nr 4, również poświęcone m.in. wnioskom do projektu budżetu Chełma, zaprasza Rada Osiedla Działki.

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Planeta w 5 minut z Kingą Miszczyk.
2: Bo Ziemia nie ma czasu na dłuższe pogadanki. Dzień dobry przy poniedziałku 7 września, ale wróćmy do 1 września. Dla nas sprawa jest prosta. Koniec wakacji, początek szkoły, nowy miesiąc, a dla przyrody żadna szczególna data, bo przyroda nie korzysta z kalendarza wiszącego na ścianie i to jest oczywiste. Nie wie, że 23 września ma rozpocząć się jesień. Nie wie też, że 21 czerwca zaczęło się lato. Rośliny, zwierzęta mają własny kalendarz i nazywa się on fenologia. Fenologia zajmuje się obserwowaniem cyklicznych zjawisk zachodzących w przyrodzie, czyli zamiast pytać, który mamy miesiąc, patrzymy na to, co właśnie robi natura. Czy zakwitły pierwsze rośliny, czy drzewa zaczynają wypuszczać liście, czy dojrzewają owoce, czy ptaki zaczynają migrację, czy liście zmieniają kolor. To właśnie takie wydarzenia wyznaczają kolejne etapy roku przyrodniczego i dlatego wiosna fenologiczna może zacząć się wcześniej niż ta z kalendarza, a początek jesieni może wyglądać zupełnie inaczej w różnych częściach Polski. Weźmy właśnie wrzesień. Astronomicznie wciąż mamy lato, kalendarzowo no też, a przyrodniczo zaczyna się okres, który możemy nazwać wczesną jesienią fenologiczną. I nie chodzi tutaj o jedną konkretną datę. W jednej części kraju wrzos zacznie kwitnąć wcześniej, gdzie indziej później dojrzeją orzechy laskowe. Już nie mogę się doczekać. W jeszcze innym miejscu kasztanowiec zacznie zrzucać dojrzałe owoce. Przyroda nie działa według jednego harmonogramu. No, to jest jasne. Reaguje na temperaturę, długość dnia, dostępność wody i wiele innych czynników. Dlatego dwa kolejne lata mogą wyglądać zupełnie inaczej. I nie trzeba jechać do Puszczy Białowieskiej, ani wybierać się na drugi koniec Polski, żeby ten przyrodniczy kalendarz zobaczyć. Wystarczy wyjść na spacer u nas w Chełmie. Park, ogród, skwer, okolice Kumowej Doliny czy ścieżki na obrzeżach miasta. Wszędzie tam przyroda właśnie wysyła nam swoje wrześniowe sygnały. Wystarczy zwrócić uwagę na to, co kwitnie, co dojrzewa, co zmienia kolor i które ptaki wciąż słyszymy nad głową. No właśnie, trzeba zwrócić uwagę, czyli stajemy, zamykamy oczy i wchłaniamy to, co jest wokół nas. I właśnie

0: takie małe obserwacje pokazują, że oczywiście w hełmie też mamy swój własny rytm przyrody. I co ciekawe, za rok te same miejsca mogą wyglądać trochę inaczej. Jeżeli wrzesień będzie cieplejszy, niektóre rośliny mogą zakwitnąć lub dojrzeć wcześniej, jeśli pogoda będzie chłodniejsza później. Fenologia pozwala te różnice zauważyć, a potem porównać je z tym, co działo się w poprzednich latach. Fenologia jest również czymś więcej niż ciekawostką dla osób spacerujących po lesie. Naukowcy od lat prowadzą obserwacje tego, kiedy dokładnie pojawiają się kolejne zjawiska przyrodnicze. Pierwsze kwiaty, liście, dojrzewanie owoców, odloty ptaków, zmiany koloru liści, a potem można porównać te dane między latami i wtedy zaczynamy dostrzegać coś bardzo ciekawego. Jeżeli pewne zjawiska regularnie przesuwają się w czasie, może to być sygnał, że zmieniają się warunki, w których funkcjonują rośliny i zwierzęta. I tak jak kiedyś śnieg padał na Boże Narodzenie, tak teraz pada na Wielkanoc. Fenologia jest więc również jednym ze sposobów obserwowania zmian klimatu, bo natura reaguje na temperaturę i długość sezonu wegetacyjnego szybciej niż my zdążymy zmienić kartkę w kalendarzu, a ten kalendarz, umówmy się, jest umowny. I właściwie możemy zrobić mały eksperyment. Nie potrzebujemy laboratorium, wystarczy wyjść z domu, rozejrzeć się. Może na chodniku znajdziemy pierwsze kasztany, może jarzymina zrobiła się już intensywnie czerwona, a może nad hełmem przeleci właśnie stado ptaków szykujących się do podróży. A może zamkniemy oczy, weźmiemy głęboki wdech nosem i poczujemy, jesień. Każdy z tych widoków jest właśnie małą kartką w przyrodniczym kalendarzu. I kiedy zaczniemy je zauważać, okaże się, że natura informuje nas o zmianie pory roku na długo przed tym, zanim zrobi to kalendarz. Ale tak jak mówiłam wcześniej, trzeba obserwować. Więc kiedy ktoś powie, jeszcze lato, przecież mamy dopiero początek września, możemy odpowiedzieć, dla Ciebie może, przyroda już przewraca stronę. Dziękuję Wam bardzo za dzisiaj. Jutro przyjrzymy się jednemu z najbardziej charakterystycznych znaków końca lata, czyli wrzosom, bo te niepozorne fioletowe krzewinki mają nam do powiedzenia o porze roku znacznie więcej, niż mogłoby się wydawać. Do jutra. Pa!
1: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska, Chełm Lwowska 13R.
2: Reklama. To jeszcze nie koniec sezonu na idealny trawnik. Roboty koszące Husqvarna Automower. Technologia, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Teraz specjalne oferty na wybrane modele i gwarancja do 5 lat. Szczegóły u autoryzowanego dilera Husqvarna.
3: Autoryzowany dealer Husqvarna. Garden Park. Chełm Mickiewicza 41. Telefon 731 33 21 33.
4: Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Chrono Aurum Jodełka. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z podkładem premium gratis. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Chełm, ulica Lwowska 24.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Uszkodzona szyba? W Autoglas to nie problem. Zaufało nam już 500 000 klientów. Nie musisz jechać do ASO, by zachować gwarancję. Działamy zgodnie z wymogami producenta, a nawet lepiej. Zadzwoń 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Reklama.

0: Reklama.
1: Nie marznij. Składy opału u Buczka Chełm Podgórze 36. Telefon 887 50 51 50. Oraz w Stołpie 31. Telefon 794 318 020. Zapraszają po opał autoryzowany sprzedawca PKW Węgiel z polskich kopalni. Orzech, kostka, groszek i pelet dostępne od ręki. Gwarantowana jakość, transport, super cena i fachowe doradztwo. Zadzwoń lub przyjedź już dziś. Składy opału u Buczka Chełm Podgórze 36 i Stołpie 31. Dla stałych klientów rabaty.
0: Reklama.
2: Słuchacie.

0: Jest kolejna osoba z zarzutami w aferze Zonda Krypto. Ceny paliwa zbliżają się do rekordowych w historii. Klub seniora wśród nowych bloków na nowym osiedlu to nowa jakość integrowania społeczeństwa. Agnieszka Trojnowska-Bis. Roman Rzet to kolejna osoba z zarzutami w aferze Zonda Krypto. To bliski współpracownik Sylwestra Suszka, twórcy BitBaya, giełdy kryptowalut, poprzedniczki Zonda Krypto. Śledczy skierowali wniosek o areszt mężczyzny. Jak przekazała prokuratura, postanowienie o przedstawieniu zarzutów Romanowi Rzet zawiera dwa przestępstwa: oszustwa komputerowego i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Donald Trump ma dziś rozmawiać przez telefon z przywódcami Rosji i Ukrainy, Władimirem Putinem i Wołodymirem Załańskim, o czym informują ukraińskie media. W miniony weekend z obydwoma prezydentami spotkali się dwaj amerykańscy wysłannicy, Steve Witkoff i Jared Kushner. Rozmowy te dotyczyły m.in. gwarancji bezpieczeństwa, dostaw pocisków do systemów obrony powietrznej i wsparcia Ukrainy na zimę. To wszystko ma na celu odrobienie pewnych strat wizerunkowych, uważa analityk Ośrodka Studiów Wschodnich Kacper Sienicki.
1: Ja to odbieram jako próbę odwrócenia uwagi od niepowodzeń, które amerykańska administracja zanotowała na Bliskim Wschodzie i w swojej wojnie przeciwko Iranowi.
0: Jared Kushner oświadczył, że nie może zagwarantować stworzenia warunków, które umożliwią zakończenie wojny przed zimą. Z kolei Steve Witkoff mówi, że aby doszło do porozumienia, obie strony konfliktu muszą pójść na kompromisy i ograniczyć dzielące je różnice. Paliwo drogie na stacjach we wrześniu. Już tydzień temu średnie ceny benzyny i oleju poszły w górę o złotówkę w związku z zakończeniem rządowego pakietu obniżek. Teraz ceny idą w górę, bo cały czas nie kończy się konflikt USA z Iranem, a perspektywa nie jest optymistyczna. Jeszcze nieco ponad 20 groszy w górę i średnie ceny benzyny i oleju będą najwyższe w historii. Co na to kierowcy na jednej ze stacji benzynowych w Łodzi, pytał nasz reporter.
2: No na zbiorniku wiadomo, 60-70 zł na jednym tankowaniu, nie? A codziennie do pracy 30 km w jedną stronę, w dwie strony też 60 km dziennie, więc nawet prywatnie też sporo tych pieniążków się wydaje.
3: Jak żyję 40 lat, to nie pamiętam, żeby właśnie takie ceny były.
4: Nie zmieniałem się wypłaty, a zmieniałem się tylko ceny paliw. Zmiana cen paliw też bezpośrednio wpływa na ceny w marketach, ceny usług. To będzie odczuwalne dopiero po jakimś czasie i to bardzo.
5: W gazie mam, to nie zauważyłem. 2,80 teraz. Jakbym miał płacić, ile teraz kosztuje w ogóle?
6: 80.
5: No to dużo. No. To bym mniej jeździł. 3 zł jest miarę.
0: Teraz na stacjach za benzynę 95 płacimy średnio 7,75 zł, a za olej 8,55. Ponad 1/4 polskiego społeczeństwa osiągnęła już wiek emerytalny, a starzejące się społeczeństwo potrzebuje odpowiedniej infrastruktury. Dlatego w Toruniu otwarto dziś nowy klub dla seniorów. Pierwszy na osiedlu nowych bloków pod Dębową Górą, mówi Aleksandra Lewandowska z Fundacji Pro Omnis, która prowadzi klub.
7: Te miejsca powinny być blisko ich miejsca zamieszkania, bo te bariery komunikacyjne, one są bardzo duże. Tu jest idealna sytuacja. Ludzie u góry mieszkają, schodzą.
8: Z koleżanką się znamy z poprzedniego klubu. Chodziłyśmy tam 2 lata.
9: Ja tak sobie nie wyobrażam, żeby tak cały dzień siedzieć w domu.
0: Zaplecze dostosowane do potrzeb osób starszych ma zapewnić mieszkańcom Torunia przestrzeń do spotkań, warsztatów i codziennej integracji.
10: Bonton Radio. Sport.
11: Błażej Kulesza, czas na informacje sportowe. Zapraszam. A zaczynamy od Nowego Jorku, bo tam Iga Świątek walczy na największym tenisowym stadionie świata na korcie Artura Esza i rywalką Chinka Qin Wenzhen. Triumfatorka tego meczu znajdzie się w gronie ćwierćfinalistek US Open, a są tam już Białorusinka Ryna Sabalenka, Czeszka Linda Noskowa oraz Amerykanki Jessica Pegula oraz Emma Navarro. Grają także piłkarze na ligowych boiskach, trwa bowiem dokończenie 7. kolejki Ekstraklasy. W Krakowie Wieczysta podejmuje Zagłębie Lubin. Oba zespoły walczą o 3 punkty, bo oba kilka dni temu odpadły w pierwszej rundzie Pucharu Polski z niżej notowanymi rywalami. Wieczysta uległa Awi Świdnik, a Zagłębie przegrało z Siarką Tarnobrzeg. W innym dzisiejszym pojedynku o 20:30 Pogoń Szczecin zmierzy się z Wisłą Płock. Gianni Infantino będzie ubiegał się o reelekcję. Szef FIFA weekend spędził w Polsce, gdzie trwają Mistrzostwa Świata Kobiet do lat 20. By pytań o swoją przyszłość unikał, ale oświadczenie w tej sprawie za niego wydała Międzynarodowa Federacja Piłki Nożnej. O szczegółach Michał Waszkiewicz.
6: Prezydent FIFA udaje, że nic się nie stało. Niemal cały piłkarski świat wyraził sprzeciw i oburzenie, gdy usłyszał o planach częściowej prywatyzacji mundiali. Nie zrozumiał idei, tłumaczył Infantino. UEFA chce teraz pozwać FIFA za niegospodarność? To kampania oszczerstw, odpowiada federacja. Dymisja? Nie ma opcji. Infantino w marcu zamierza ubiegać się o czwartą kadencję. Ale w Polsce mówić o tym nie chciał, zachwalał jedynie swój turniej. Dla nas w FIFA kluczowe jest rozwijanie piłki nożnej w każdym zakątku globu. Piłka nożna jest dla każdego, należy do wszystkich, a takie turnieje są tego najlepszym dowodem. Infantino przyleciał do Polski na inaugurację Mistrzostw Świata Kobiet do lat 20 i świetnie się bawił m.in. w towarzystwie prezesa PZPN Cezarego Kuleszy.
11: To była relacja Michała Waszkiewicza. Już wiadomo, że Belgia nie poprze kandydatury Gianniego Infantino w wyborach na kolejną kadencję. Takie stanowisko właśnie przedłożyła tamtejsza federacja piłkarska.
0: Jutro już cieplej, do 22 stopni w rejonach Zatoki Gdańskiej, do 23 miejscami na Mazurach, Suwalszczyźnie i na terenach podgórskich, w centrum aż 27 stopni, a na południowym zachodzie nawet 30 stopni. Sporo słońca, najwięcej na południowym wschodzie, tam niemal bezchmurnie.

0: Reklama.
1: Złote palówki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
2: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie mintaje na wzburzonych wodach oceanu.
1: Znaczy Frosta kupiłeś?
2: Prościej się nie da.
3: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta. Smaczna i prosta.
4: Ubezpieczenie samochodu w banku?
5: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/PAT. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943 / A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
0: Reklama.
6: Bon Ton Radio.

0: cykl audycji Bliżej Kultury, realizowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
1: Program sponsoruje Stowarzyszenie IMIX Studio. Wspieramy lokalną kulturę i muzykę. Chełm, ulica Hrubieszowska 80.
0: Bliżej Kultury.
2: Zapraszam, Monika Łupkowska. Miejska Biblioteka Publiczna we Włodawie przygotowała wystawę poświęconą Bogdanowi Butence, jednemu z najwybitniejszych polskich grafików i ilustratorów. Na ekspozycji można zobaczyć zarówno unikalne plakaty, jak i kultowe postaci znane kilku pokoleniom czytelników. Finisarz wystawy wraz z oprowadzaniem kuratorskim odbędzie się 17 września o godzinie 17, o czym więcej mój gość.
3: Dzień dobry, z tej strony Urszula Panasiuk, pracownik Miejskiej Biblioteki Publicznej we Włodawie. Gościem finisarzu będzie dr Krystyna Rybicka, która pracowała z panem Bogdanem Butenką przy powstawaniu tej wystawy, więc no, możemy liczyć tutaj na prawdziwe oprowadzanie kuratorskie. Będzie można zobaczyć reprodukcje plakatów, ale są to reprodukcje z epoki, nie drukowane teraz, tylko po prostu z tych lat, kiedy poszczególne spektakle czy filmy pojawiały się w kinach i teatrach. I obejrzymy również ilustracje do Świerszczyka i do Misia, które prezentowane są w naszej galerii na parterze. Także finisarz 17 września, czwartek, godzina 17. Zapraszam, jest to naprawdę wyjątkowa i ważna wystawa.
2: W ramach tego projektu Ilustracja 2.0, oprócz spotkania kuratorskiego po wystawie, będzie też można spotkać się z innym autorem i porozmawiać o twórczości.
3: Będzie to spotkanie autorskie z autorem komiksów, z Marcinem Podolcem. Także takie tytuły jak Bajka na końcu świata dla nieco młodszych, czy Morze po kolana oraz Dym tutaj dla nieco starszych czytelników i fanów komiksu. Spotkanie 24 września o godzinie 12. Będziemy rozmawiać o scenariuszach komiksowych, o tym jak powstają poszczególne rysunki, jak łączy się je w całość, jakie wyzwania przynosi taka praca i czym różni się to od takiej klasycznej ilustracji, którą znamy z książek.
2: Zapraszam teraz na podcast Bliżej Kultury. Oddaję mikrofon.
4: Eliza Kudalska-Nawosat. Dzień dobry. Witamy bardzo serdecznie w Bliżej Kultury, głosy przeszłości w Radiu Bon Ton. Dzisiaj zapraszamy na opowieść o człowieku, bez którego nasza wiedza o historii, przyrodzie i zabytkach Chełma byłaby nieporównywalnie uboższa. Przeniesiemy się w czasie, by poznać postać uznawaną za jednego z najważniejszych regionalistów w historii naszego miasta. O kim mowa i jak wyglądały początki jego pasji, o tym opowie historyk Zbigniew Lubaszewski.
5: 3 września 1919 roku przyszedł na świat Stanisław Skibiński, jeden z najbardziej zasłużonych regionalistów chełmskich. Obok Kazimierza Janczkowskiego, Konstantego Prożogo jest uznawany za właśnie najwybitniejszego regionalistę. Urodził się w Stańkowie w rodzinie Romana i Ewy z Jędrzejewskich. W okresie międzywojennym ukończył szkołę powszechną, próbował dostać się do gimnazjum, ale no niestety problemy materialne sprawiły, że miał tutaj problemy, ale rzecz ciekawa, że już wtedy był zainteresowany problematyką regionalną. Opublikował w 1937 roku na łamach Kroniki Nadbużańskiej niewielką notatkę pod tytułem Ciekawe znalezisko w kolonii Chorodyszcza. I to był jakby taki początek jego aktywności publicystycznej, bo rzeczywiście jako regionalista był bardzo zaangażowanym publicystą.
4: Niezwykłe, że już jako młody chłopiec publikował pierwsze notatki. Jednak wybuch II wojny światowej brutalnie przerwał te młodzieńcze plany. Jak potoczyły się jego losy w czasie wojny i tuż po jej zakończeniu, gdy już powrócił w rodzinne strony?
5: Okres II wojny światowej spędził w Niemczech, został wywieziony na roboty przymusowe. Do Polski powrócił dopiero w 1945 roku, pracował w nadleśnictwie Chełm. W 1949 uzyskał świadectwo dojrzałości i rozpoczął studia na Uniwersytecie Wrocławskim, studia przyrodnicze, gdyż jako regionalista interesował się nie tylko historią, archeologią, ale również przyrodą jak najbardziej, a także etnografią. No niestety po 5 semestrach powrócił do Chełma i rozpoczął pracę początkowo w prezydium Powiatowej Rady Narodowej, a następnie związał się z muzeum w Chełmie. Wtedy właśnie pod taką nazwą placówka funkcjonowała jako Muzeum Chełmskie i rzeczywiście przez wiele lat był związany z placówką. Zajmował się w muzeum właśnie tą bardzo różnorodną problematyką, bo i etnografią, i archeologią. Rozwijał równocześnie swoje pasje, nie ma co ukrywać.
4: Muzeum okazało się idealnym miejscem dla kogoś z tak wszechstronnymi zainteresowaniami. Ale z tego co wiemy, droga zawodowa Stanisława Skibińskiego prowadziła dalej, do instytucji równie ważnej dla pamięci historycznej regionu. Gdzie pracował w kolejnych latach i w jakich organizacjach się udzielał?
5: W muzeum pracował do 1971 roku. Później przeniósł się do Państwowego Archiwum w Chełmie i już do śmierci w 1980 roku. Zmarł również we wrześniu, dokładnie 1 września 1980 roku. Związany był właśnie z archiwum. W sumie i muzeum, i archiwum miały podobny profil, bo były to placówki gromadzące materiały historyczne, czyli to, co najbardziej interesowało Stanisława Skibińskiego. Oprócz pracy zawodowej działał w różnorodnych organizacjach. Bardzo szybko związał się z Polskim Towarzystwem Turystyczno-Krajoznawczym. Zresztą jego zwierzchnik w muzeum, czyli Kazimierz Janczykowski, kierownik muzeum, był prezesem zarządu oddziału PTTK w Chełmie. W związku z tym i na tej niwie mogli współpracować dosyć intensywnie. Działał również w Lidze Ochrony Przyrody. Zresztą ta ilość organizacji, z jaką był związany, była rzeczywiście olbrzymia.
4: To imponujące, jak wiele energii potrafił włożyć w pracę społeczną i krajoznawczą. Przejdźmy teraz do przełomu lat 50. i 60. To właśnie wtedy Stanisław Skibiński stał się niezmordowanym badaczem i zbieraczem chełmskich historii. Jak wyglądała jego praca w terenie i co sprawiło, że zyskał tak wyjątkowy przydomek?
5: Właśnie lata, końcówka lat 50., 60. to rozwój jego aktywności. Te wszystkie materiały, które zbierał, a był bardzo wytrawnym zbieraczem, zarówno archiwaliów, jak i innych materiałów, często wędrował po okolicach Chełma, zbierał relacje, materiały etnograficzne, penetrował również stanowiska archeologiczne. Archeologia też cieszyła się jego dużym zainteresowaniem. No i na bazie tych pozyskanych materiałów rozpoczął działalność publicystyczną, czyli to, co uczyniło z niego takiego regionalistę w niektórych kręgach określonego mianem chełmskiego długosza.
4: Chełmski długosz to miano brzmi niezwykle dumnie. Teraz czas na opowieść o jego dorobku pisarskim. Jakie publikacje zawdzięczamy Stanisławowi Skibińskiemu i gdzie trafiały jego liczne artykuły?
5: Co prawda nie przygotował jakiejś takiej zwartej, dużej publikacji dotyczącej Chełma, chociaż oczywiście miał kilka takich pozycji zwartych, jak chociażby wydany w 1959 przewodnik Chełm, jeden z pierwszych powojennych przewodników dotyczących miasta i okolic. Publikował również w takich periodykach lubelskich, jak chociażby Studia i Materiały Lubelskie wydawane przez Muzeum w Lublinie, ale przede wszystkim jednak publikował takie niewielkie artykuły w lokalnej prasie, głównie lubelskiej, chociaż oczywiście również i w wydawanych w Chełmie periodykach Wiadomości Chełmskie, jednodniówki Ziemia Chełmska czy Cement Chełm. Najwięcej jednak materiałów umieścił w Sztandarze Ludu i Kurierze Lubelskim, również Kamenie pojawiały się jego materiały. Z tych ogólnopolskich periodyków to można wymienić Chronimy Przyrodę Ojczystą, Przyrodę Polską, Wszechświat, Wiadomości Archeologiczne z otchłań wieków.
4: Skala jego twórczości jest zdumiewająca. Ponad ćwierć tysiąca tekstów w najróżniejszych czasopismach. O czym najczęściej pisał Skibiński i jaki wpływ miały jego ustalenia na przyszłe badania i przewodnikowe opracowania Chełma?
5: W sumie w ciągu swojej aktywności publicystycznej przygotował ponad 250 materiałów, najczęściej właśnie drobnych, ale rzeczywiście tworzących taką historię Chełma, stąd to określenie chełmski długosz było jak najbardziej trafne. Trzeba przyznać, że spopularyzował wiele wątków dotyczących Chełma, chociażby kwestie lokacji Chełma. Bardzo dużo pisał o Górze Chełmskiej, o potrzebie badań archeologicznych. Sformułował tam zresztą wiele ciekawych sugestii, do dzisiaj mających znaczenie, jeśli chodzi o działalność archeologiczną, później oczywiście rozwiniętą dosyć szeroko. Szczególnie dużo materiałów też pozyskał z XIX wieku. Były to materiały dotyczące postaci, dotyczące wydarzeń, obiektów na terenie Chełma. Właśnie część jego publikacji dotyczyła obiektów i często były to pierwsze materiały na ten temat. więc rzeczywiście miało to olbrzymie znaczenie. Później to trafiało do przewodników i autorstwa Stanisława Skibińskiego, ale również przygotowywanych przez kolejnych autorów, jak chociażby przez Konstantego Prożogo.
4: Śmierć Stanisława Skibińskiego w 1980 roku przyszła nagle i była wielkim ciosem dla całego środowiska regionalistów. Pozostawił jednak po sobie spuściznę, z której korzystamy do dzisiaj. Co stało się z jego nieopublikowanymi pracami i zbiorami?
5: Zmarł nagle w wyniku choroby. Wszystkich ta śmierć zaskoczyła. Pozostawił po sobie mnóstwo materiałów, wypisów, maszynopisów. Tylko część została opublikowana. Te maszynopisy i wypisy, szczególnie z materiałów archiwalnych, były na tyle cenne, że część z tych materiałów trafiła do Lublina, do bibliotek m.in. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, również i do Chełmskiej Biblioteki Publicznej. Część materiałów przejął zarząd oddziału PTTK w Chełmie. Obecnie, może ciekawa, są one na etapie takiego porządkowania i najprawdopodobniej trafią do Muzeum Ziemi Chełmskiej imienia Wiktora Ambroziewicza. Są to materiały, które będzie można wykorzystywać przy różnorodnych wystawach, chociażby opisujących różnorodne obiekty, ulice na terenie Chełma, czy prezentujące takie życie codzienne mieszkańców Chełma, bo trzeba przyznać, że Stanisław Skibiński był bardzo skrupulatny, zbierał bardzo różnorodne rzeczy, takie drobiazgi, które czasami nam umykają w takim codziennym funkcjonowaniu. On je zachował, przechował i rzeczywiście są to materiały, które do takich ekspozycji historycznych jak najbardziej się nadają. No i do dzisiaj Stanisław Skibiński jest wspominany jako jeden z najbardziej zasłużonych regionalistów. Powstało kilka opracowań na jego temat i zestawienie jego publikacji. Został również upamiętniony w miejscowości Stańków, czyli w miejscu, gdzie się urodził. Ufundowano kamień z tablicą właśnie poświęconą jego postaci. Tutaj inicjatorem był oddział PTTK w Chełmie, a realizatorem władze gminy Chełm.
4: Postać Stanisława Skibińskiego to bez wątpienia wzór pasji, dociekliwości i wielkiej miłości do naszej małej ojczyzny. Dziękuję bardzo za tę niezwykle fascynującą opowieść i przybliżenie sylwetki chełmskiego Długosza. Naszym gościem był historyk Zbigniew Lubaszewski. Wam, drodzy słuchacze, dziękujemy za uwagę i zapraszamy na kolejne wydanie podcastu Bliżej Kultury, Głosy Przeszłości w Radiu Bon Ton. Eliza Kudelska-Nowosad. Do usłyszenia.
1: Program sponsoruje Stowarzyszenie IMX Studio. Wspieramy lokalną kulturę i muzykę. Znajdziesz nas na Facebooku.
0: Cykl audycji Bliżej Kultury, realizowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
6: Reklama.
7: Zaczniesz wkrótce budowę domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni KrewBet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. KrewBet. Pawłów, ulica Lubelska 80. Chełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508 901 140.
8: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Chełmski Dom Kultury zaprasza na najnowszy program kabaretu Smile. Kontra. Już 19 września w Amfiteatrze Kumowa Dolina. Szczegóły hdkhełm.pl. Patronat medialny Radio Bon Ton i Super Tydzień Chełmski.
11: Biały miś, biały wiś dla Bożeny, o, która kiedyś nie kupiła kakao.
6: Reklama.
12: Bon Ton Radio po godzinach.

0: Reklama.
1: Tomlux Polskie Składy Budowlane. Urealnimy Twoje marzenia. Polecamy nowoczesne wzory ogrodzeń firmy Joniec. Stworzymy wizualizację ogrodzenia według Twojego pomysłu. Kostkę brukową i architekturę betonową Polbruk i Semelrock oraz materiały budowlane, remontowe i wykończeniowe. Tomlux Polskie Składy Budowlane. Hełm ceramiczna 32C. Zapraszamy.
2: Masz talent plastyczny? Jesteś uczniem szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej? Weź udział w 7. edycji konkursu Lubelskie Pięknieje i pokaż, jak fundusze europejskie zmieniają Twoją okolicę. Rysuj, maluj, wyklejaj. Technika dowolna. Forma D3 i pełna swoboda twórcza. Na pracę czekamy do 30 września. Lubelskie Pięknieje. Pokaż swoją wizję i wygraj atrakcyjne nagrody rzeczowe.
3: Fundusze europejskie dla Lubelskiego. Razem rozwijajmy nasze województwo. Więcej na fundusze.ue.lubelskie.pl. Zapraszam, Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskie.
4: Teatr Ziemi Chełmskiej i Chełmski Dom Kultury zapraszają.
5: Chełmskie legendy budzą się do życia już 3 października o godzinie 18 w Chełmskim Domu Kultury. Premiera niezwykłego spektaklu Korzenie.
4: Odkryj tajemnice kredowych korytarzy, poznaj legendę Białego Niedźwiedzia i wyrusz w pełną emocji podróż do korzeni ziemi chełmskiej.
5: Muzyka, taniec, znakomita obsada i historia, która poruszy całą rodzinę.
4: Korzenie 3 października o godzinie 18 w Chełmskim Domu Kultury.
5: Nie przegap tej premiery. Chełmskie legendy czekają właśnie na Ciebie. Bilety dostępne na hdk.chełm.pl.
0: Reklama.
6: Bonton Radio. Po godzinach.

0: są kolejne zarzuty i kolejny wniosek o areszt w sprawie afery Sonda Krypto. Kolejne SMS o wycieku danych, pacjenci pełni stresu. Przyszła hiszpańska królowa rozpoczęła studia na publicznej uczelni. Agnieszka Trojanowska-Bis. Są kolejne zarzuty i kolejny wniosek o areszt w sprawie afery Sonda Krypto. Tym razem dotyczą one Romana Rzety, byłego współpracownika Sylwestra Suszka, twórcy BitBaya, giełdy kryptowalut, poprzedniczki Sonda Krypto. Jak mówi rzecznik prokuratora generalnego Anna Damiak, usłyszał zarzuty, w tym oszustwa.
1: Pan Roman Rzet nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu, ale złożył wyjaśnienia. Prokurator podjął decyzję o skierowaniu do sądu wniosku o jego tymczasowe aresztowanie.
0: Roman Rzet jest kolejną osobą, m.in. po szefie PKOL-u Radosławie Pisiewiczu, zatrzymaną w sprawie afery Sonda Krypto. Coraz więcej przychodni w całej Polsce wysyła do pacjentów informacje o wycieku ich danych z platformy MyDoctor, a to powoduje spore zamieszanie wśród pacjentów i stąd reakcja Lubelskiej Izby Lekarskiej, o czym Anna Gmitarek-Zabocka.
2: Kilka tygodni temu wyciekły dane około 19 milionów Polaków. Część przychodni dopiero teraz rozpoczęła wysyłkę SMS-ów do pacjentów i do osób przez nie upoważnionych, jak mówi prezes Izby Lekarskiej w Lublinie dr Dariusz Samborski. Mężczyzna może dostać SMS-a na przykład z przychodni ginekologicznej,
3: którego żona podała jako osobę uprawnioną do odbioru danych. No może być zdziwiony i zastanawiać się, jak tam trafił.
2: Nie ma co szturmować przychodni, by dowiedzieć się, jakie nasze dane wyciekły, bo przychodnie tego nie wiedzą.
3: Nie chcielibyśmy, aby nastąpił jakiś paraliż telefonów czy też zapytań, no bo to odbije się na innych pacjentach, którzy rzeczywiście będą wymagali skorzystania z porady.
2: Izba Lekarska uspokaja. Warto zastrzec swój numer PESEL, ale to tyle. Trzeba bowiem czekać na wyjaśnienia z prokuratury, jakie konkretnie dane wyciekły i kogo dotyczyły.
0: Dziki tylko dziś doprowadziły do karambolu na S2. Jak szacują służby, w tym roku już zanotowano więcej ataków dzików na ludzi niż przez cały zeszły rok. Liczba zgłoszeń dotyczących obecności zwierząt w tym roku przekroczyła 15 tysięcy. Do porównania kilka lat temu było ich 400. Stołeczna opozycja ma dość bierności władz miasta i w związku z tym składa na prezydenta Warszawy zawiadomienie do prokuratury. Powołany w czerwcu zespół do spraw dzikich zwierząt, który miał sprawę rozwiązać, zebrał się do tej pory jedynie raz. Kilka tysięcy maturzystów odwiedzi 20. Salon Maturzystów na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Podczas otwarcia wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer radziła licealistom, żeby wybierali studia według swoich uzdolnień i zainteresowań, bo to będzie wybór na wiele lat. Salon czynny jest do jutra. Można posłuchać wykładów o zasadach maturalnych, a także pójść na spotkania, które przygotował Uniwersytet Łódzki. Kierunek wybrała już hiszpańska następczyni tronu, księżniczka Asturii Eleonora. Rozpoczęła dziś studia politologiczne na Wydziale Prawa na Publicznym Uniwersytecie imienia Karola III w Madrycie. Ma tam spędzić najbliższe 4 lata. W pierwszym dniu na uczelni księżniczka nie odróżniała się od innych studentów. Założyła dżinsy, białą koszulę, sportowe buty, miała też dużą czarną torbę, ale i tak ciężko było jej się wtopić w tłum. Od rana pod uczelnią koczowały dziesiątki dziennikarzy i fotoreporterów.
4: Błażej Kulesza, zapraszam na informacje sportowe. Na ligowych boiskach trwa dokończenie 7. kolejki piłkarskiej ekstraklasy. W Krakowie Wieczysta gra z Zagłębiem Lubin, a za 1,5 godziny w Szczecinie Pogoń podejmie Wisłę Płock. Bez względu na wyniki dzisiejszych spotkań Lech, Legia oraz Górnik pozostaną na czele tabeli ekstraklasy. Bez Roberta Lewandowskiego i bez polskich klubów zacznie się jutro sezon zasadniczy piłkarskiej Ligi Mistrzów. Szlagierowo zapowiada się tego dnia mecz Realu Madrid z Interem Mediolan Piotra Zielińskiego. Na ławce trenerskiej Królewskich usiądzie Portugalczyk José Mourinho, który w 2010 roku wygrał Ligę Mistrzów właśnie z Interem. Najbardziej wyrównane starcie szykuje się za to jutro we Francji pomiędzy Lille a Realem Betis, mówi trener francuskiego zespołu Davida Ancelotti. Jesteśmy tu dzisiaj, ponieważ klub włożył w zeszłym roku mnóstwo ciężkiej pracy. Drużyna zasługuje na grę w Lidze Mistrzów. Chcemy pokazać, że zasługujemy na to miejsce. Nie wiem, jak daleko zajdziemy, ale jestem pewien, że damy z siebie wszystko. Spotkanie Realu z Interem oraz Lille z Betisem jutro o 21:00. Na początek fazy ligowej piłkarskiej Ligi Mistrzów kibice zobaczą 6 spotkań. Jutro w Warszawie zbierze się prezydium zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Będzie to pierwsze spotkanie władz od momentu zatrzymania i aresztowania prezesa Radosława Piesiewicza. Ustalony ma zostać termin posiedzenia całego nowego zarządu, który będzie mógł formalnie odwołać dotychczasowego szefa. Pięściarz Tyson Fury ogłosił, że starcie z Antonym Joshuą nie dojdzie do skutku. Panowie rękawice mieli skrzyżować 20 listopada. Zamiast tego Fury naciska na trzecią walkę z Ukraińcem Oleksandrem Usykiem. Dwie poprzednie przegrał.
0: Od jutra kolejna zmiana pogody. Zrobi się naprawdę bardzo gorąco na południowym zachodzie, do nawet 30 stopni w centrum, około 27 na Mazurach i Suwalszczyźnie do 23, a na Pomorzu do 22 stopni. Bezchmurnie na Podkarpaciu, na pozostałym obszarze kraju nieco więcej chmur, ale nigdzie nie powinno padać poza Morze Pomorzem.
5: Sky 4 i 9 FM, Bonton Radio i wszystko gra.

0: Reklama.
1: Eco Taxi Home. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą Eco Taxi, który zna Home jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 80 00. Eco Taxi. Zawsze tam, gdzie ty.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. I wszystkie sery żółte w plastrach Pilos 300 gramów. 50% taniej przy zakupie 2. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: W waszym domu widać kobiecą rękę?
5: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
6: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
7: Sportowe wiadomości, transfery i wyniki z lokalnych boisk, mat i torów. O dużym i małym sporcie. Od poniedziałku do piątku na 104,9 FM.
8: Program sponsoruje Alupoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń tarasów i ogrodów zimowych.
9: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
0: Reklama.
10: Orlon Radio. I wszystko gra. 104,9 FM.
11: Look, if you had one shot, one opportunity to seize everything you ever wanted, one moment that you captured.

0: Pulsy dnia.
1: Eliza Kudelska-Nowosad, witam ponownie. Jest 19.30. Do końca dnia pozostało już niewiele godzin. Podobnie jak do końca głosowania na projekty w budżecie obywatelskim Heumana 2027 rok. Dzisiaj właśnie mija ten ważny termin. W tegorocznym głosowaniu znalazły się 32 projekty, zarówno osiedlowe, jak i ogólnomiejskie oraz dotyczące zieleni. Raczej niewiele. Bywało pod tym względem zdecydowanie lepiej, choć trzeba przyznać, że liczby zgłoszonych projektów i tych, które zostały ostatecznie dopuszczone do głosowania, zmieniały się dynamicznie w ostatnich latach. Temat popularności budżetu obywatelskiego podjął niedawno jeden z radnych opozycji. W trakcie posiedzenia członków połączonych Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego oraz Komisji Porządku Publicznego i Mienia Komunalnego Rady Miasta Chełm. Radny Sebastian Bielecki wskazywał m.in. na opóźnienia projektu zielonego parkingu oraz zagospodarowanie terenów zielonych w rejonie ulicy Jedność.
2: Nic się nie dzieje. Ryzyko zagrożenia nierealizacją jest bardzo duże, bo wiemy, że budżet obywatelski funkcjonuje na zasadach rocznej realizacji, jeżeli nie środki wracają do budżetu miejskiego. Czy jest szansa, żeby jednak te projekty zostały zrealizowane? Bardzo dużo mieszkańców było zaangażowanych. W tamtym okresie, w 2025 roku, gdy wybieraliśmy projekty, było 79 projektów. W tym roku było wyłonionych 30 projektów, także widzimy, jaka jest skala według mnie zniechęcenia mieszkańców, ponieważ zauważają, że nie zostały zrealizowane zadania, które tak naprawdę zebrały bardzo dużą liczbę głosów. Ja tutaj sobie pozwoliłem wyciągnąć, ile było głosów oddanych na samą budowę zielonego parkingu, to było ponad 1500 głosów. No i pozostałe projekty też zyskały duże poparcie. Dostaliśmy jakby premię za to, że było tu u nas najwięcej głosujących. Dlatego jest to dla mnie bardzo istotne, bo myślę, że jeżeli zachęcamy, a pan prezydent ostatnio zauważyłem, że zachęcał do tego, żeby głosować na ten budżet obywatelski, to warto by było go realizować, ponieważ mieszkańcy mimo wszystko sprawdzają, czy te ich projekty, pomysły i czas poświęcony na to, żeby coś złożyć, jakiś projekt do budżetu, był zrealizowany, jeżeli już wygra.
1: Najważniejsze pytanie pozostaje więc otwarte. Które projekty z poprzedniej edycji zostaną zakończone jeszcze w tym roku, a które mogą się opóźnić, wpływając również pośrednio na zainteresowanie budżetem obywatelskim w kolejnych latach? W minioną sobotę odbyła się 15. edycja Narodowego Czytania, ogólnopolskiego wydarzenia zainicjowanego jeszcze w 2012 roku przez ówczesnego prezydenta Polski Bronisława Komorowskiego. Tegoroczna akcja była poświęcona dziadom części drugiej, Adama Mickiewicza, opowiadającym o słowiańskiej ceremonii przywoływania zmarłych. Można było o niej posłuchać m.in. w Chełmskiej Bibliotece Publicznej. Wśród osób, które czytały na głos dzieło Mickiewicza, nie zabrakło przedstawicieli władz miasta oraz lokalnych instytucji i szkół.
3: Patrz, duch nadziei życie mu nadaje. Gwiazda pamięci promyków użycza. Umarły wraca na młodości kraje szukać lubego oblicza.
4: Śmieli się niegdyś przyjaciele młodzi. Zwali tęsknotę dziwactwem, przesadą. Starszy ramieniem ściska i odchodzi. Lub mądrą nudzi mię radą. Śmieszków i radców zarówno słuchałem, choć i sam może nie lepszy od drugich. Ciemno wszędzie, głucho wszędzie. Co to będzie? Co to będzie? Zamknijcie drzwi od kaplicy i stańcie dookoła truny.
1: Fotorelacją z Narodowego Czytania w Chełmskiej Bibliotece Publicznej znajdziecie na radiobonton.pl.
0: Puls dnia.

0: Reklama. Ogródek Jordanowski w Chełmie już wkrótce stanie się atrakcyjną zieloną przestrzenią do zabawy i wypoczynku. Dzięki wsparciu z funduszy europejskich dla Polski Wschodniej przejdzie kompleksową modernizację, która pomoże adaptować miasto do zmian klimatu. Nowe urządzenia zabawowe i mała architektura połączą się z ogrodem deszczowym, rabatami bioretencyjnymi i zielenią, tworząc zielono-niebieską infrastrukturę, która pomoże zatrzymywać wodę i łagodzić skutki upałów. Materiał współfinansowany przez Unię Europejską.
1: Chrupiące bułki z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Bułka z musztardą francuską. Cena przed obniżką 2,49. Teraz tylko złoty 24 przy zakupie dwóch sztuk.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Ubezpieczenie samochodu w banku?
4: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/bonus.

0: PAD. Erste Bank Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943 / A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy. Stan na 1 sierpnia 2026 roku.
1: Reklama.

0: Reklama.
1: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Tom Ford Noir Extreme 100 ml tylko 389,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 539,99. Allegro Days do 14 września.
0: Reklama.
2: Słuchacie Bonton Radio.

0: Około 20 groszy brakuje do rekordowych w historii Polski cen paliw. Sejm wybrał nowego sędziego Trybunału. Prezydent ma wątpliwości. 200 kilometrów ma płot, który zbudowała właśnie Finlandia na granicy z Rosją. Agnieszka Trojanowska-Bis. Ceny na stacjach paliw zbliżają się do najwyższych w historii. Najpierw poszły w górę, gdy zakończony został program CPN, rządowych obniżek, mający chronić kierowców przed skutkami konfliktu USA z Iranem. Wtedy ceny poszły w górę o mniej więcej złotówkę. A o tym, co teraz, Bartosz Kądziołka.
1: Po likwidacji rządowych obniżek sytuacja na Bliskim Wschodzie powoduje kolejne podwyżki, mówi Urszula Cieślak z Biura Analitycznego Refleks.
2: Słysząc o kolejnych atakach na tankowce w cieśninie Ormus i że brak jest jakiegokolwiek porozumienia w tej sprawie, będzie pozostawał rynek nerwowy, z dużą zmiennością.
1: Dlatego w najbliższym czasie nie należy spodziewać się obniżek.
2: Czeka nas tydzień, w którym ceny będą na części stacji pozostawały stabilne, ale na części dalej będą jeszcze rosły.
1: Teraz na stacjach za benzynę 95 płacimy średnio 7,75, a za olej 8,55. Najlepiej wypada gaz, który kosztuje 2,95.
0: Do rekordowych cen benzyny i oleju brakuje obecnie niewiele, ponad 20 groszy. Prezydent ma spore wątpliwości, mówi szef kancelarii Karola Nawrockiego Zbigniew Bogucki o zaprzysiężeniu Macieja Berka. W piątek Sejm wybrał go na nowego sędziego Trybunału Konstytucyjnego i zgodnie z przepisami, zanim rozpocznie pracę w Trybunale, musi złożyć ślubowanie. Ale jak przekonuje minister Bogucki, prezydent widzi pewne przeszkody.
3: To mówi o zwykłych, formalnych wymogach. Jeżeli ktoś chce być kierowcą, pokazuje prawo jazdy. Jeżeli ktoś chce być sędzią sądu rejonowego, musi wykazać, że nie tyle był wpisany na listę adwokatów czy radców prawnych, tylko rzeczywiście wykonywał ten zawód.
0: Zdaniem polityków koalicji rządzącej prezydent ma obowiązek przyjąć ślubowanie od wybranych przez Sejm sędziów, a jeśli tego nie zrobi tak, jak to miało w przypadku wcześniej wybranej czwórki sędziów, być może Maciej Berek zostanie zaprzysiężony w Sejmie. Ekipy poszukiwawcze nie odkryły dotąd zbiorowej mogiły Polaków w dawnej wsi Późniki w obwodzie tarnopolskim na zachodzie Ukrainy. W związku z tym zapadła decyzja o przedłużeniu prac o kilka kolejnych dni. Celem jest odnalezienie zbiorowej mogiły Polaków zamordowanych w 1945 roku przez oddział ukraińskiej powstańczej armii. Finlandia ukończyła budowę płotu na granicy z Rosją. Zapora ma 200 kilometrów i znajduje się wzdłuż wschodniej granicy Finlandii. Metalowa zapora ma 3,5 metra wysokości, a postawiono ją odcinkami głównie przy drogach i szlakach tranzytowych wykorzystywanych przez migrantów. Finlandia będzie ubiegać się o dodatkowe unijne fundusze na dalszą budowę płotu, bo cała jej granica z Rosją wynosi ponad 1300 kilometrów. Toruń będzie budował kolejny, trzeci most drogowy przez Wisłę. Most ma wyprowadzić ruch tranzytowy z zakorkowanego centrum miasta i mostu drogowego imienia Józefa Piłsudskiego, zapowiada prezydent Torunia Paweł Gulewski.
4: Górne kryteria i napełnienia mostu Piłsudskiego osiągniemy w roku 2030. 27, prawie 28 tysięcy aut na dobę.
0: Tak zwany most zachodni w Toruniu ma powstać w ciągu najbliższych kilku lat. I na koniec informacja z kortów US Open. Iga Świątek przegrała z chińską tenisistką Qin Zheng 5-7, 3-6 w 1/8 finału. Wtorek przyniesie ocieplenie i to poważne, bo aż 30 stopni jutro pokażą termometry na południowym zachodzie. W centrum do 27, 23 stopnie na Mazurach, na Suwalszczyźnie i na terenach podgórskich, na Pomorzu do 22 stopni. Na niebie piękne słońce, trochę więcej chmur na północy. Bonton Radio.

0: Reklama.
1: Piwo Hazy APA z browaru Kozak zdobyło złoty medal w kategorii piw w stylu American Pale Ale podczas Chmielaków 2026. Aż 4 piwa z browaru Kozak znalazły się na podium w konsumenckim konkursie piw. Dziękujemy za wyróżnienie. Piwo Kozak. Zwycięski smak.
2: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.
3: 104,9 FM. Ponton Radio. I wszystko gra.

0: Reklama.
1: Piwo Pils z browaru Kozak zdobyło brązowy medal w kategorii piw jasnych w stylu Pils podczas Chmielaków 2026. Aż 4 piwa z browaru Kozak znalazły się na podium w konsumenckim konkursie piw. Dziękujemy za wyróżnienie. Piwo Kozak. Zwycięski smak. Tomlux polskie składy budowlane. Urealnimy Twoje marzenia. Polecamy nowoczesne wzory ogrodzeń firmy Joniec. Stworzymy wizualizację ogrodzenia według Twojego pomysłu. Kostkę brukową i architekturę betonową Polbruk i Semelrock oraz materiały budowlane, remontowe i wykończeniowe. Tomlux polskie składy budowlane. Hełm ceramiczna 32C. Zapraszamy.
0: Reklama.
2: Bonton Radio.

0: Reklama.
1: Piwo Hazy APA z browaru Kozak zdobyło złoty medal w kategorii piw w stylu American Pale Ale podczas Chmielaków 2026. Pale Ale podczas Chmielaków 2026. Aż cztery piwa z browaru Kozak znalazły

0: miliardy powodów do szczęścia.
1: Kręci się szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci się większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Pan Rębiszewski?
3: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Reklama. Bonton Radio. Radio 4.5 FM. I wszystko gra.

0: Reklama.
1: Piwo Pils z browaru Kozak zdobyło brązowy medal w kategorii piw jasnych w stylu Pils podczas Chmielaków 2026. Aż 4 piwa z browaru Kozak znalazły się na podium w konsumenckim konkursie piw. Dziękujemy za wyróżnienie. Piwo Kozak. Zwycięski smak.
0: Reklama.

0: porażka Igi Świątek w wygranej sytuacji nagle zaczęła przegrywać. Żałoba narodowa w Nepalu po katastrofalnej powodzi miały stać się niewidzialne. W wieży Eiffla strajk po wykluczeniu z pracy kobiet. Agnieszka Trojanowska-Bis. Iga Świątek odpadła w 1/8 finału wielkoszlamowego turnieju US Open w Nowym Jorku. Rozstawiona z numerem 8 polska tenisistka przegrała z Zhen Qinwen. Po dzisiejszej porażce, która początkowo wyglądała na wygrany mecz dla Igi, w przyszłotygodniowym notowaniu rankingu Świątek spadnie na 9 miejsce. Lista kandydatów miała być dziś, ale wciąż nie wiadomo, kto w Krakowie powalczy o fotel prezydenta. Te wybory pod koniec września. Miejska Komisja Wyborcza nadal nie uporała się z weryfikacją kandydatów, choć to właśnie dziś mieliśmy poznać ostateczną listę nazwisk. Komisja wciąż sprawdza podpisy poparcia i dokumenty złożone przez Komitet Sławomira Pietrzaka, Darii Gosek-Popiołek z Nowej Lewicy i kandydata Konfederacji Bartosza Bochyńczaka, mówi przewodniczący komisji sędzia Krzysztof Dyl.
1: Tak naprawdę sprawdzamy powtórnie te listy po Urzędzie Miasta Krakowa. Weryfikujemy te dane, które mamy odnotowane, no bo Urząd Miasta Krakowa sprawdza je w tym zakresie, że wpisuje je do Centralnego Rejestru Wyborców, a my jeszcze dodatkowo to sprawdzamy.
0: Weryfikacja ma przesądzić, kto spełnił wszystkie wymogi i zebrał odpowiednią liczbę prawidłowych podpisów. Na ostateczne decyzje wciąż jednak czekamy. Do tej pory komisja zweryfikowała listy poparcia 6 kandydatów. Flagi w Nepalu zostały dziś opuszczone do połowy masztu. W kraju trwa żałoba narodowa po katastrofalnej powodzi z końca sierpnia. Według oficjalnych danych zginęło w niej prawie 1400 osób, zarówno po nepalskiej, jak i chińskiej stronie granicy. Więcej Cezary Jaszczyk.
2: Po niemal 2 tygodniach od przejścia żywiołu ponad 5,5 tysiąca osób nadal uznaje się za zaginione. Szanse na odnajdywanie żywych spadły już niemalże do zera, ale w Nepalu są ludzie, którzy nadal wierzą, że ich bliscy żyją. Wśród nich są rodziny robotników elektrowni wodnych, którzy utknęli w podziemnych tunelach. Mówią, że to miejsce jest trudno dostępne, że nie ma tam koparek ani śmigłowców przystosowanych do ciężkiego transportu. Ale kiedy zamierzają podjąć jakieś działania? Minęło już 13 dni. Słyszeliśmy o przypadkach, w których ludzi udało się ratować żywych. Mamy wielką nadzieję. Mój brat i inni ludzie tam są. Czekają na ratunek. Kiedy rząd coś z tym zrobi? W skomplikowanej akcji ratunkowej pomagają specjaliści z Chin, Indii i Korei Południowej.
0: Ceny mieszkań w Hiszpanii rosną, wynika z opublikowanych danych hiszpańskiego Urzędu Statystycznego. W drugim kwartale tego roku ich ceny były średnio o ponad 12% wyższe niż w analogicznym okresie rok temu. Mimo wyższych cen wzrosło także zainteresowanie Polaków nieruchomościami w Hiszpanii. Polacy najchętniej kupują mieszkania w przedziale cenowym od 350 do 500 tysięcy euro. Wieża Eiffla w Paryżu została dziś zamknięta z powodu strajku pracowników, którzy w ten sposób zaprotestowali przeciwko wykluczeniu kobiet z pracy na tym obiekcie podczas wizyty hinduskiej religijnej delegacji, która miała miejsce w sobotę tuż przed uroczystością otwarcia hinduskiej świątyni pod Paryżem. W czasie tej wizyty, jak informują pracownicy i ich przełożeni, z pracy wyłączone zostały kobiety zatrudnione w wieży Eiffla. Dostały one instrukcje, by stały się niewidzialne. Wieża Eiffla jest własnością Paryża. Mer stolicy Francji wezwał już do jak najszybszego wszczęcia śledztwa. Jutro bardzo ciepło, do 30 stopni na Dolnym Śląsku, do 27 w centrum i do 23 na Mazurach, Suwalszczyźnie i na terenach podgórskich. Natomiast na całym morzem około 22 stopni. Sporo słońca, mało chmur, trochę więcej chmur i możliwe przelotne opady deszczu na północy kraju.
3: Słuchacie Bonton Radio.

0: Reklama.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Pan Rębiszewski?
3: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.
5: Ogon Radio. I wszystko gra. Ogon Radio.

0: Reklama.
1: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
0: Reklama.

0: porażka Iggy Świątek w US Open i zaskoczenie wśród polskich kibiców. Kolejna osoba z zarzutami i wnioskiem o areszt w sprawie Zonda Krypto. Minimalne wynagrodzenie wzrośnie od nowego roku. Znamy założenia projektu. Agnieszka Trojanowska-Bis. Iga Świątek odpadła w 1/8 finału wielkoszlemowego turnieju US Open w Nowym Jorku. Rozstawiona z numerem 8, polska tenisistka przegrała z Chinką Zhenqin Wen 5-7, 3-6. Mimo że w pierwszym secie prowadziła już 5-0 i była na najlepszej drodze do kolejnej, 8 wygranej z rzędu w ich 9 pojedynku. Polscy kibice na miejscu przyznają, że nie takiego wyniku się spodziewali.
1: Ogromne rozczarowanie. Nie spodziewałam się w ogóle takiego rezultatu. Psychicznie forma słabo.
2: Bardzo smutno. Ja mam... Małe dzieciątko, ma 2 latka, przyjechała, żeby Igę zobaczyć. No i niestety przegrała, ale może następnym razem.
3: Bilety kosztowały niecałe $300. Cała atmosfera super, cena nie ma większego znaczenia.
0: Świątek wygrała US Open w 2022 roku. Przed rokiem odpadła w ćwierćfinale. Są zarzuty i wniosek o areszt dla kolejnej osoby w sprawie Zonda Krypto. Romana Rzet, wspólnika Sylwestra Suszka, założyciela BitBaya, która przekształciła się w giełdę Zonda Krypto. Afera zatacza kolejne kręgi wśród polityków, osób publicznych i świata krypto. Śledczy, jak deklarują, prowadzą działania, które mają doprowadzić do odzyskania majątku utraconego przez oszukanych przez giełdę. Szymon Kępka.
4: Afera z Zonda Krypto nabrała rozpędu, gdy z mównicy sejmowej premier Donald Tusk przytaczał część zeznań. Mówił Zbigniewie Ziobrze o konkretnych kwotach, o związkach Przemysława Krala, czyli szefa Zonda Krypto, który teraz współpracuje z organami ścigania. Publicznie mówi się o kolejnych zamieszanych osobach, w tym w weekend o marszałku Lubelszczyzny Jarosławie Stawiarskim z PiSu. Kilka wiodących mediów podało nawet fałszywe informacje, że marszałka zatrzymano. To jednak nieprawda, ale marszałek w giełdę miał inwestować i co ważne, miał stracić swoje, jak mówił, prywatne pieniądze. Kolejna odsłona to zatrzymanie Romana Rzet, czyli współpracownika zaginionego Sylwestra Suszka, twórcy giełdy BitBay, czyli poprzedniczki Zonda Krypto.
0: Pełnomocnik Romana Rzet twierdzi, że jego klient nie ma wiedzy na temat działania Zonda Krypto czy zaginięcia Suszka. Ceny paliw na stacjach zbliżają się do najwyższych w historii. Od początku miesiąca nie ma już rządowej obniżki mającej chronić kierowców przed skutkami konfliktu USA z Iranem. A teraz sytuacja na Bliskim Wschodzie powoduje kolejne podwyżki, mówi Urszula Cieślak z Biura Analitycznego Reflex.
5: Słysząc o kolejnych atakach na tankowce w cieśninie Ormus i że brak jest jakiegokolwiek porozumienia w tej sprawie, będzie pozostawał rynek nerwowy z dużą zmiennością.
0: Dlatego w najbliższym czasie nie należy spodziewać się obniżek. Tymczasem w Polsce minimalne wynagrodzenie za pracę od nowego roku ma wynieść 4950 zł brutto. To wzrost o ponad 140 zł. Minimalna stawka godzinowa może wynieść 32 zł 30 groszy. Wynika z projektu rozporządzenia skierowanego do rozpatrzenia przez Radę Ministrów. Stopni pokażą jutro termometry na Dolnym Śląsku, 27 w centrum, 23 na Mazurach, Suwalszczyźnie i na terenach podgórskich, 22 stopnie w rejonie Zatoki Gdańskiej. Niebo niemal bezchmurne na południowym wschodzie kraju, na pozostałym obszarze trochę więcej chmur, a na północy możliwe opady deszczu.
6: 104,9 Bonton Radio.